0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Biskup tarnowski Andrzej Jerzy mianował nowych księży proboszczów. Zmiany dotyczą 7 parafii. Proboszczem w Jurkowie koło Czchowa będzie ksiądz Roman Łagorz, w Mochnaczce ksiądz Mieczysław Kita, w Siedliszowicach ksiądz Paweł Ryś, w Tropiu ksiądz Marian Dudek, w Wielkiej Wsi ksiądz Paweł Kaim, w Woli Rzędzińskiej ksiądz Janusz Batko i w Zdrochcu ksiądz Janusz Czajka. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim, poświęcone czci miłości Bożej objawionej w sercu Jezusa. To także dzień modlitw o świętość życia kapłańskiego. W piątek nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych. W piątek wieczorem na Placu Katedralnym w Tarnowie odbędzie się wieczór uwielbienia pod hasłem Serce, które widzi.
2: Koncert uwielbienia poprowadzi Kuba Piechnik wraz z księdzem Bartoszem Chęćkiem. W czasie tego wieczoru uwielbienia będziemy wspólnie modlić się pieśnią, ale też będzie moment, w którym zostanie wystawiony Pan Jezus na Świętym Sakramencie, na scenie. Także będzie możliwość też adoracji Najświętszego Sakramentu, uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
1: Mówił proboszcz parafii katedralnej, ksiądz dr Adam Nita. Wieczór uwielbienia rozpocznie się w piątek o 19:00 na Placu Katedralnym. Rodzina potrzebuje dziś promocji jak nigdy dotąd, przekonywali goście audycji Słowo za Słowo w Radiu RDN Małopolska przed sanktuaryjnym festynem rodzinnym i powiatowym świętem rodziny u matki, które w niedzielę odbędzie się w Tuchowie. Starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma zwraca uwagę, że współczesny świat nie zawsze sprzyja budowaniu trwałych więzi, dlatego potrzebne są inicjatywy przypominające o znaczeniu rodziny i odpowiedzialności za drugiego człowieka.
3: Dla nas to święto niedzielne jest ogromnie ważne, jako dla powiatu tarnowskiego, ale też dla ludzi, którzy prezentują pewne wartości. Niestety ten trend negatywny z Europy dotarł do nas i dlatego takie ważne wydarzenia muszą się odbywać w naszym rejonie. Musimy przeciwdziałać, musimy jakieś wykonywać działania, które będą promowały rodzinę, ale też i dzietność, ponieważ obserwujemy to, choćby nawet po statystykach urodzeń dzieci w poszczególnych gminach, co się też przekłada na sytuację w oświacie, ale przede wszystkim to, żeby jednak utrwalać te wartości, które są od wielu pokoleń dla nas się bardzo ważne. Dlatego to święto jest w Tuchowie u matki.
1: O wyzwaniach stojących przed młodymi ludźmi mówił również kustosz sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, ojciec Grzegorz Gut. Jego zdaniem jedną z przyczyn odkładania decyzji o małżeństwie i rodzicielstwie jest obawa przed odpowiedzialnością.
4: Jest pęd, jest bardzo intensywne tempo życia, są bardzo rozwinięte media społecznościowe, gdzie jest tymczasowość pewna też promowana, można powiedzieć, teraz takie i takie założenia, ale potem, gdyby człowiek patrzył długodystansowo, no to jeżeli nie będzie rodziny, jeżeli nie będzie dzieci, ludzie skazują się na samotność potem w pewnej przyszłości. Może i nawet na pewne wyrzuty, dopiero gdy powiem, jak to mówisz, człowiek mądrzeje z wiekiem gdzieś tam i potem, gdzie już nie da się czasu cofnąć, może się to wiązać z pewnymi potem wyrzutami właśnie związanych z samotnością. A można by mieć rodzinę, a można by mieć dzieci, można by mieć wnuki, można by właśnie cieszyć się obecnością bliskich osób.
1: Sanktuaryjny festyn rodzinny i powiatowe święto rodziny matki odbędą się w niedzielę przy sanktuarium w Tuchowie. O 14:00 będzie msza święta w intencji rodzin. W programie także są występy artystyczne oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. To będzie już 33. parafialny festyn rodzinny Dzielić chleb z głodnymi. Wydarzenie odbędzie się przy Sądeckiej Bazylice już w najbliższą niedzielę. Piknik ruszy o 13:00 na parkingu od strony ulicy Bulwar Narwiku. Dochód z imprezy będzie przeznaczony na działania parafialnego zespołu Caritas. Podczas pikniku będzie można spróbować ciast, będą gry, zabawy oraz loteria fantowa. Jak mówi ksiądz Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, nie zabraknie także artystów i lokalnych zespołów.
5: Zespół Promyczki Dobra będzie o godzinie 13:15, o 14:00 katolicka szkoła podstawowa, jak również niepubliczna ogólnokształcąca szkoła muzyczna. Też będzie miała swój program. Będzie nasz taki parafianin młody, Szymon Majerski, i będzie grał na akordeonie. Nasza solka Wesołe Nutki, DSM o 15:00. O 15:45 zespół regionalny Rożnowska Dolina. 16:15 duet z Pienin.
1: O godzinie 17:00 rozpocznie się mecz księża kontra rodzice ministrantów, po którym wystąpi Gwiazda Wieczoru, czyli zespół Pogwizdani. Radio RDN Nowy Sącz jest patronem medialnym parafialnego festynu. Koncert orkiestry Miasteczko Małego Strażaka Dmuchańce Piana Party, m.in. takie atrakcje czekają w najbliższą niedzielę w Mędrzechowie. Na placu przy plebanii odbędzie się parafialny festyn rodzinny. Na scenie wystąpią przedszkolaki Orkiestra Adenta z Woli Mędrzechowskiej. Będą stanowiska Straży Pożarnej, Policji, Nadleśnictwa, Ratownictwa Medycznego. Nie zabraknie również zaplecza gastronomicznego oraz domowych ciast. Wydarzenie rozpocznie się o 15:00, wstęp jest wolny. W trakcie festynu będzie możliwość złożenia dobrowolnych datków na organizację wyjazdów dla dzieci i młodzieży z parafii. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Dziś, kiedy tylko otworzyłem oczy, pomyślałem o Twoich dłoniach, Boże. Twoje święte dłonie zawsze są otwarte, aby mnie przytulić i dać prawdziwy uścisk miłości. Ręce Boga to ręce, które błogosławią.
1: To ręce, które podtrzymują nas i cały świat.
0: To ręce, które nas podnoszą.
1: To ręce, dzięki którym czujemy się bezpiecznie.
0: To ręce Zbawiciela, które zostały otwarte, ukrzyżowane i zranione.
1: To ręce, które chcą nam pomagać i dawać wsparcie na każdy dzień naszego życia.
0: Chcemy, Panie, iść za Tobą, trzymając się mocno Twojej dłoni.
1: Ty jesteś pełnią życia. Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Ty jesteś Panem, uzdrowieniem chorych. Dziś chcemy Ci przedstawić wszystkich chorych. Ty jesteś wieczny obecnością i znasz tych wszystkich ludzi. Spraw, aby wszyscy oni poznali, że Ty jesteś żywy w Twoim Kościele i aby ich wiara i zaufanie do Ciebie zostały odnowione.
0: Prosimy Cię, Jezu, miej litość nad tymi, którzy cierpią w ciele, nad tymi, którzy cierpią w sercu, nad tymi, którzy cierpią w swoich duszach, ponieważ oni się modlą i czytają świadectwo tego, co czynisz przez Twego Ducha, Odnowiciela całej ziemi. Zmiłuj się nad nimi, Panie. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

przewodź, napełnij nasze serca darem miłości, darem przebaczenia, wybaczenia, darem pokoju, darem radości. Przybądź, Duchu Święty. Wszyscy razem zaśpiewajmy do Niego teraz, w tym momencie.

0: bezsensowne błogosławieństwo. Chciałbym zaproponować Ci zrobienie czegoś, co jest zupełnie pozbawione sensu, jest czymś irracjonalnym i radykalnym. Pomyśl teraz o osobie, która okazała Ci najwięcej miłości, troski, pomocy. O osobie, której zawdzięczasz najwięcej. A teraz pomyśl o kimś, kto przysporzył Ci najwięcej bólu, smutku, krzywd, zmartwień. Wiem, że to trudne. A teraz postanów zrobić coś dla obu tych osób. Coś, co kompletnie je zaskoczy. Niech to będzie czyn wypływający z serdeczności i miłości. Świadomy, dobry uczynek, który powie im: zależy mi na Tobie i szanuję Cię. Łatwo kochać tych, którzy nas kochają. To żadna sztuka. Każdy to potrafi. Ale kochać kogoś, przez kogo cierpimy, to niemal niewykonalne. A przecież niejednokrotnie cierniem w boku są nam ludzie, którzy bardzo potrzebują naszej pomocy. Ale czy to jest możliwe? Wiem, że to pomysł niesłychany, oburzający i głupi. Ale czy ktoś już na to nie wpadł?
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.

12 dzień czerwca w kalendarzu, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, piątek. Dziś również dzień modlitw o świętość życia kapłańskiego. O poranku wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 2018 roku do domu Ojca odszedł ksiądz Władysław Kulka. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha nieprzytomnie. I wciąż cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha tak jak nikt.

wierzysz, że jest gdzieś ktoś, kto naprawdę kocha cię. A Bóg cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha nieprzytomnie.

0: tak jak nikt.
1: Jest w 6:30.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Pojedynkiem drużyn Meksyku i Republiki Południowej Afryki rozpoczęły się w Meksyku Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Aleksandra Synowiec, autorka reportażu Dzieci Szóstego Słońca, podkreśla, że futbol cieszy się w Ameryce Południowej szczególnym zainteresowaniem. Ekspertka podała przy tym przykład jednego z narodowych symboli, czyli figurki Dzieciątka Jezus, która jest przebierana specjalnie na turniej.
3: Figurka Dzieciątka Jezus już trzeci raz podczas trzeciego mundialu ubierana jest w koszulkę piłkarską, chociażby. Tak samo działo się w roku 1970, w roku 1986, czyli podczas poprzednich dwóch mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn, które Meksyk organizował. Meksykanie często mówią, że jeśli wyłaniano by mistrza świata w kibicowaniu, to z pewnością byliby to oni.
1: Mundial, który poza Meksykiem odbywa się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, potrwa do 19 lipca. Finał zaplanowano na stadionie pod Nowym Jorkiem.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Nowy blok operacyjny w Tarnowie będzie gotowy już w wakacje. W szpitalu Świętego Łukasza trwają prace wykończeniowe. Nowy centralny blok operacyjny to czterokondygnacyjny obiekt dobudowany do budynku H. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości leczenia onkologicznego. Mówi kierownik oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej lekarz Jacek Karaś.
4: Na bloku operacyjnym będzie 7 sal, w tym to będą sale dla chirurgii onkologicznej, ogólnej, dla ginekologii onkologicznej, dla urologii ginekologicznej i będą też sale zabiegowe do przeprowadzania różnego rodzaju zabiegów małoinwazyjnych.
1: Pierwsze operacje mogłyby być tam przeprowadzone jesienią tego roku. W związku z obchodzonym w tym roku 50-leciem Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu u zbiegu ulic Broniewskiego i Batalionów Chłopskich odsłonięto pamiątkową tablicę. Jak mówią pszczelarze, ten rok powinien być dobry, bo pomimo wiosennych chłodów i pewnych strat, liczba pasiek i rodzin pszczelich jest na tyle duża, że miodu nie zabraknie. To oznacza też, że ceny nie powinny wzrosnąć.
5: Około 1700 mamy pszczelarzy, a 49 tysięcy mamy rodzin pszczelich. Zwykle to są pasieki takie poniżej 60-50 rodzin pszczelich. Niektórzy mają 5, niektórzy mają 15, niektórzy mają 20, niektórzy mają 100 rodzin pszczelich. Także to wszystko w zależności jest od umiejscowienia tych pasiek. Czym bardziej tereny zalesione, tym pszczelenie jest troszkę większe, dlatego że jeśli się pokaże spać, to pszczelarze oczywiście jadą w te miejsca, stawiają ule i próbują pozyskać tego miodu na miejscu. To się nazywa pasieka wędrowna.
1: Mówił prezes Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu Piotr Czernecki. Związek zrzesza około 1700 pszczelarzy w 30 oddziałach. Terenowo to powiaty nowosądecki, nowotarski, gorlicki, limanowski, tatrzański i koło Lubień z powiatu myślenickiego. Tyle o tej porze. Zapraszam za pół godziny, punktualnie o 6:00.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: A dziś podobne typ pogody do wczorajszej, czyli poranek chłodny, poranek pochmurny, a nawet lokalnie poranek deszczowy. Maksymalnie teraz to 12 stopni, a w ciągu dnia 19 stopni, ale po południu sceptycy zapadają nam przejaśnienia i po południu również spotkanie ze słońcem. W nocy temperatura 11, jutro 20 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Czternasta, piętnasta to przejaśnienia w regionie Tarnowskim. Mam nadzieję, że o tej godzinie, a nawet i wcześniej to słoneczko nam się pokaże. Tym bardziej, że wschód słońca już za nami. To godzina 4:14. 6:35 na naszym radiowym zegarze. 12 dzień czerwca, piątek.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, graficznej? I poligrafii cyfrowej, a może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista. Technik spedytor. Technik handlowiec. Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa. Kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
8: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Przypominam, zmotoryzowanym we wczesnych godzinach i porannych przelotne opady deszczu jeszcze mogą nam towarzyszyć, tak więc uważajcie ostrożnie, powoli, no i przede wszystkim bezpiecznie, żeby ta bezpiecznie droga do pracy nasza wyglądała. Jak wygląda sytuacja teraz? No to jeszcze sprawdźmy, jak wyglądało w nocy i o poranku. Jak mówi oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, jeden nietrzeźwy zatrzymany, to godzina 5:47, zatrzymanie nietrzeźwego motocyklisty w miejscowości Wojnicz. Zmora na naszych drogach, na polskich drogach, pijani kierowcy, tak więc tutaj my apel do wszystkich, jeżeli my widzimy, że ktoś siada za kółko w stanie upojenia alkoholowego, w stanie nietrzeźwości, proszę pamiętać, odbieramy te kluczyki, nie pozwalajmy wsiadać za kółko takiemu kierowcy. Ulice Tarnowa jak wyglądają o poranku? Spokojnie, my płyniemy, bez utrudnień w tych godzinach porannych, jeszcze przed 7:00, Narutowicza, Gumniska, Konarskiego, Tuchowska, tutaj spokojnie też na ulicy Klikowskiej, jedno czy drugie rondo prezydenta Kaczyńskiego, czy rondo generała Fidorfanila, bez utrudnień przejedziemy, również spokojnie na Alejach Kwiatkowskiego teraz z samego rana i od strony Witosa i od strony Mościckiego. Podobna sytuacja z Bylitowska i Koszycka też. Mały ruch o tej porze na ulicy Koszyckiej, ale proszę pamiętać, że to wczesne godziny poranne i tak zazwyczaj jest przed 7:00. Bez utrudnień, te utrudnienia już nam pojawiały się po 7:00, przed 8:00, przed 9:00 i tutaj już na tych naszych ulicach tworzą się korki, ale to będziemy sprawdzali dopiero za godzinę. 14 minut nam zostało do 7:00.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: No i właśnie, a propos tego, co na naszych drogach nas czeka, to też i piosenka zaraz się zacznie. Zacznie się wzmożony ruch na naszych ulicach, zaczną się korki, dlatego spokojnie, bez nerwów, bez pośpiechu, pamiętajcie.

Dido i Hunter, czyli łowca. No i pytanie, kto będzie łowcą bramek? No, czas pewnie pokaże, bo pierwsze spotkanie już rozpoczęte. Mundial nam się wczoraj rozpoczął, oficjalnie Meksyk, dzisiaj oficjalnie Stany Zjednoczone i Kanada. No i pytanie, kto tutaj to trofeum będzie dzierżył w dłoni, ale to będziemy musieli jeszcze poczekać na kolejne spotkania. Część Meksykanów mistrzostw świata wykorzystała do zwrócenia uwagi też na swoje codzienne problemy, to a propos wczorajszego spotkania, a propos wczorajszej inauguracji turnieju. Ja przypomnę, gospodarzem pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0. Na dzisiaj ciąg dalszy kolejnych spotkań, kolejne spotkania, czyli wyjątkowe. Dziś Kanada, Bośnia Hercegowina i tam oficjalne otwarcie w Kanadzie to godzina 21, a w Stanach Zjednoczonych, no to możemy powiedzieć, że to dopiero jutro, bo tutaj ta zmiana czasu, no daje nam się we znaki, bo to 3:00 i Stany Zjednoczone, Paragwaj. No i też oficjalne otwarcie. No jedno jest pewne, będziemy zarywać noce, bo te spotkania to albo 21, albo o północy, albo 3:00, 4:00 nad ranem. Ale pozostańmy jeszcze, zanim przejdziemy do wiadomości sportowych, które na antenie Radia RDN Małopolska o godzinie 7:30, no to pozostańmy jeszcze przy Mundialu. Płyta się ukazała, wyjątkowa płyta właśnie z piosenkami na tegoroczne spotkanie wszystkich fanów piłki nożnej. Oficjal FIFA World Cup 2026. Ta płyta będzie prezentowana w całości od poniedziałku jako płyta tygodnia na antenie Radia RDN Małopolska, a to zapowiedź tego wszystkiego, co nas czeka. Ava Max, no i Energia, czyli Mundial 2026, a już za chwilę punktualnie o 7:00 wiadomości.

0: Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
1: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
0: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
1: No to startujemy!
2: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Mamo, tato, mam plan!
8: Jaki?
7: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
8: To brzmi jak marzenie.
7: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
9: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
7: I żadnych wymówek.
10: Po reklamie.
11: Piłkarskie Mistrzostwa Świata rozpoczęte, o tym już za chwilę. W dawnej szkole powstaną mieszkania. Gmina Brzesko przygotowuje drugą inwestycję SIM. Muzyka, występy i atrakcje dla całych rodzin w niedzielę Festyn przy Tuchowskim Sanktuarium. W tych wiadomościach zaprosimy też do Łącka na świętojańskie Dni Rodzin. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Rozpoczął się mundial. Na inaugurację mistrzostw współgospodarze turnieju Meksykanie pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0. Mecz może nie zachwycił, ale za to meksykańska ceremonia otwarcia została bardzo wysoko oceniona. Świadkiem inauguracji w stolicy mieście Meksyk był Jan Pachlowski.
12: Uśmiechnięci i szczęśliwi Meksykanie opuszczali legendarny stadion Azteca, który już trzeci raz w historii gości uczestników mundialu. W tym meczu zmartwiło mnie to, że pod koniec nasz zawodnik otrzymał czerwoną kartkę. Poza tym wszystko było dobrze, mówił Juan, który na mecz swojej reprezentacji przyleciał specjalnie z Florydy, gdzie na stałe mieszka. Pomimo porażki wciąż awans do kolejnej rundy bierzą kibice Republiki Południowej Afryki. To świetny turniej. Podobała mi się ceremonia otwarcia, ale już występ naszej reprezentacji nie bardzo. Wciąż mam nadzieję, że to będzie dla nas dobry turniej. Mówił Polskiemu Radiu jeden z kibiców RPA. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozpoczęły się w Meksyku od ceremonii otwarcia pełnej kolorów, tańca i występu światowej gwiazdy muzyki Shakiry. Tysiące kibiców przybyło na stadion Azteca z prawdziwym podekscytowaniem przed pierwszym od 40 lat mundialem na ich własnym boisku. Z miasta Meksyk, Jan Pachlowski.
13: Słuchacie wiadomości RDN.
11: Dawna szkoła w Wokowicach w gminie Brzesko zyska nowe życie. Samorząd planuje przebudowę budynku w taki sposób, by mieściło się w nim 14 mieszkań. Inwestycje ma realizować spółka SIM Małopolska. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, w środę podpisana została umowa na opracowanie projektu budowlanego, a tutem budynku ma być oddział przedszkolny funkcjonujący na parterze.
14: Sam budynek wnieśliśmy aportem do spółki SIM Małopolska i w dniu wczorajszym nawet została podpisana umowa z firmą projekt.

0: kuchniach kuchenki elektryczne i lodówki. Całej rozmowy z burmistrzem Tomaszem Latochą można posłuchać na rdn.pl.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Występy artystyczne, koncerty, animacje dla dzieci i rodzinne spotkanie przy sanktuarium. Tak zapowiada się 15. Sanktuaryjny Festyn Rodzinny i 8. Powiatowe Święto Rodziny u Matki, które odbędzie się w niedzielę w Tuchowie. Wydarzenie rozpocznie o godzinie 14.00 msza święta w intencji rodzin, a później teren przy sanktuarium wypełni się muzyką, występami i atrakcjami przygotowanymi dla uczestników w każdym wieku.
2: Występ przedszkolaków, ale też występ sanktuaryjnej orkiestry. Wiele atrakcji kulinarnych, bo to jest też bardzo ważne. No i musi być też muzyka.
3: Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy się nic oprócz niej.
2: O 18.00 zespół MIG, potem zespół Omega. Myślę, że bardzo ważne, aby właśnie poprzez też zabawę promować rodzinę i taki jest też cel.
3: Nie liczy się nic.
0: Na to wydarzenie zapraszał starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. Festyn od lat gromadzi mieszkańców Tuchowa i okolic, stając się okazją nie tylko do wspólnej zabawy, ale także do spotkania całych rodzin i lokalnej społeczności. 15. Sanktuaryjny Festyn Rodzinny i 8. Powiatowe Święto Rodziny u Matki odbędą się w niedzielę przy Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej na górnym parkingu. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na dofinansowanie renowacji cudownego obrazu. Odnowiony wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej 20 czerwca wróci na Lipowe Wzgórze. Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Łącku zaprasza w ten weekend na świętojańskie Dni Rodzin. Będzie to radosny czas, który warto spędzić na wspólnej zabawie i modlitwie, zachęca wikariusz ksiądz Grzegorz Banaś.
4: Staramy się, aby to było przyjemne, spożyteczne, żeby nie brakło tej istoty, czyli modlitwy, bo zarówno w sobotę będzie adoracja i uwielbienie, w niedzielę o godzinie 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia, ale też coś dla ciała, żeby człowiek też poczuł tą radość z tego, że tworzy rodzinę, że jest w rodzinie, że żyje wśród rodzin.
0: W sobotę o godzinie 18.00 rozpocznie się modlitewne uwielbienie, z kolei w niedzielę o 14.00 będzie festyn. Wystąpią m.in. zespół regionalny i orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto. Zaplanowana jest też zabawa taneczna, a na koniec dnia apel jasnogórski.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Poranek pochmurny, a nawet lokalnie jeszcze może być poranek deszczowy, ale z minuty na minutę ta pogoda powinna nam się zmieniać. Synoptycy zapowiadają, że w godzinach popołudniowych już przejaśnienia, słońce nawet, tak więc czekamy na te zmiany w pogodzie. Dziś maksymalnie to 19 stopni, jutro ma być cieplej, 20, ale spodziewane są przelotne opady deszczu. Niedziela natomiast to 16 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Weekend jeszcze taki troszeczkę chłodny, poniedziałek jeszcze nam się chłodne zapowiada, poniedziałek 19 stopni, ale już od wtorku te temperatury coraz wyższe, 24, a nawet 26, 30 stopni w przyszłym tygodniu, a w sobotę to nawet 31, w przyszłym tygodniu oczywiście, w sobotę 20 czerwca i słońce, lampa jednym słowem, czyli to co lubimy, to co kochamy i to na co czekamy, bo przecież no, wiosna nam się już powolutku kończy, zaczyna nam się lato, a chcielibyśmy, żeby to lato było słoneczne, no bo przecież jak lato, to wiemy, że czas urlopów, czas wyjazdu, a przede wszystkim to czas wypoczynku, wypoczynku na świeżym powietrzu. Wychodzimy z tych czterech ścian, wyłączamy komputer, przynajmniej mam taką nadzieję, nie spoglądamy do tego telefonu komórkowego i no, obcujemy z przyrodą, a jak piękna pogoda, no to całkiem inaczej to wszystko wygląda, no i przede wszystkim no nie ukrywajmy, no ten nasz organizm inaczej też funkcjonuje, tak więc czekamy na tą ładną pogodę. A propos tej pogody, to jeszcze do tej pogody my wrócimy. Wrócimy o godzinie 7.30, a dokładnie po 7.30 po wiadomościach sportowych, a teraz taki duży buziak z samego rana.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Brniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
0: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
8: To była autopromocja.

Lori Heavy, no tak, no, można powiedzieć, że ciężki, ciężki ten poranek, sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, ale dobra informacja jest taka, że mamy przejaśnienia i słoneczko nam się przebija, tak więc mam nadzieję, że początek tego weekendu będzie idealny, a później weekend również będzie zachwycał nas ładną pogodą, a szczególnie ładna pogoda przyda się dzisiejszym solenizantom, bo oni czekają nie tylko na to słońce, ale też czekają na życzenia z wczesnych godzin porannych. Ja tylko dodam, że dziś piątek, powolutku weekend rozpoczynamy, 163 dzień roku. No i jeszcze spoglądamy na te godziny, bo przecież 3 minuty nam tylko zostało jeszcze do tego, żeby ten dzień był najdłuższy, bo przecież tutaj codziennie sprawdzamy i ten dzień ile trwa? Dziś 16 godzin 43 minuty i krótszy jest od najdłuższego dnia w roku tylko o 3 minuty. Tak więc jeszcze ten dzień coraz dłuższy nam się robi. Wiosna za 9 dni, no i do tej wiosny też są tacy, wiosna, nie wiosna, lato za 9 dni, wiosnę mamy, ale by to było, że wiosna za 9 dni. Chociaż z drugiej strony powiem wam szczerze, że jakoś ja wiosnę bardzo lubię. Wiosna to jest taki specyficzny czas, gdzie wszystko budzi się do życia, inaczej to wszystko wygląda, pachnie, kolory nam się pojawiają, a lato, no to już tak powolutku, z dnia na dzień to będziemy już odczuwać tą jesień, chociaż nie, no czerwiec jeszcze i końcówka czerwca, początek lipca jeszcze jest w porządku, ale sierpień to już tak czuć troszeczkę już tą jesień, że nadchodzi, ale nie mówimy o tym, bo to dopiero przecież w kalendarzu 12 dzień czerwca. Skupmy się na solenizantach, bo oni są najważniejsi dzisiaj. Mieczysław, Onufry, Antoni, Jan, Antonina, Janina, Władysław, Kacper, Leon, Kazimierz, Włodzimierz, to jest początek dopiero. Stefan, Zygmunt, Władysława, Bernard, Bolesław, Kasper, Narcys, Leona, Gwidon, również Bolesław, Bernard, kto jeszcze? Nazary, Nazariusz, Wyszemir. To solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Oczywiście piosenka już tutaj czeka. A propos poprawy pogody, to idziemy w stronę słońca z naszymi solenizantami. A towarzyszy nam Ewelina Lisowska. Przynieś mi ten

0: 26 minut mamy po godzinie 7:30, to wiadomości sportowe. Jak sport, to wiemy, że no, piłka nożna króluje, bo przecież wczoraj otwarcie mistrzostw świata w Meksyku, teraz ciąg dalszy Kanada, Stany Zjednoczone, ale nie tylko piłka nożna przyciągają te gwiazdy, które pojawiły się na otwarciu. No i przede wszystkim skupiliśmy się na Shakirze wczoraj, która otworzyła mundial. No i niestety widzowie nie zostawili na niej suchej nitki, no i tutaj komentarze pojawiły się, że najgorsza piosenka w historii, najgorsze wykonanie w historii, playback. No takie właśnie tutaj pojawiły się komentarze dotyczące Shakiry, ale to Shakirę zostawmy sobie, zobaczmy sobie tutaj na te gwiazdy, które nam się pojawiły, bo sporo tych gwiazd muzycznych, filmowych gwiazd, bo to nie tylko przecież Shakira, ale no między innymi pojawiła się tutaj Tyla, południowoafrykańska wokalistka, która też rozgrzała publiczność przed inauguracyjnym starciem pomiędzy Meksykiem a Republiką Południowej Afryki. No i też gwiazdy dużego ekranu pojawiły się, które obowiązkowo musiały być. Taka gwiazda jak Salma Hayek, która wzbudziła ogromny entuzjazm. No i nie tylko tutaj pięknie wyglądała, ale przepięknie przede wszystkim tutaj strój i komentarze, że może nie mówi zbyt dobrze po hiszpańsku, ale mimo wszystko cieszymy się, że jest z nami w Meksyku. To takie kolejne komentarze dotyczące wczorajszych gwiazd, które były podczas otwarcia igrzysk, a dokładnie podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. Kolejne gwiazdy i kolejne spotkania muzyczne to również dziś, bo przecież dziś Kanada. No i jutro, bo to o 3 nad ranem Paragwaj, Stany Zjednoczone, no i tutaj w Stanach Zjednoczonych grupa D. No i też spotkanie muzyczne, no i otwarcie oficjalne w Stanach Zjednoczonych, a dziś Kanada, Bośnia, Hercegowina to godzina 21, ale więcej na ten temat to w wiadomościach sportowych już za chwilę.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę, 13 czerwca od 17 do 20. Nie może cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: W piątek o godzinie 20:30 Fundacja Niezapominajka oraz RDN Małopolska zapraszają na seans wiosennego kina plenerowego. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Dla wszystkich wata cukrowa, popcorn, nachos, lemoniada i pizza. W najbliższy piątek. Parking przed kościołem parafialnym w Zgłobicach. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu W zgodzie z naturą zadbaj o siebie i swoje otoczenie. Realizowane dzięki środkom finansowym z Europejskiego Korpusu Solidarności. Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, lokalnego to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj, zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
1: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilitowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
10: Po reklamie.
11: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
12: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a wraz z nimi mundialowa strefa kibica w Niecieczy. Klub BrookBet Termalika zaprasza wszystkich miłośników futbolu. W klubie kibica można oglądać wybrane mecze na wielkim telebimie, a także na mniejszych ekranach. Już dziś o 21:00 będzie można obejrzeć mecz Kanada-Bośnia-Hercegowina. Transmisja w strefie kibica będzie też w niedzielę, a następnie praktycznie codziennie w przyszłym tygodniu. Na kibiców czekają dodatkowe atrakcje. Można m.in. typować wyniki meczów i walczyć o atrakcyjne nagrody od BrookBet Termaliki. Szczegółowy harmonogram transmisji jest publikowany na Facebooku na profilu klubu kibica w Niecieczy. Ważą się losy przyszłości trenera Sandecji Nowy Sącz Rafała Smalca. Szkoleniowcowi 30 czerwca wygasa kontrakt z drugoligowym piłkarskim klubem. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeszcze dziś może się okazać, czy trener Smalec zostanie w Sandecji. Szkoleniowiec na początku tygodnia poprosił o kilka dni na podjęcie decyzji, a ponadto strony muszą się jeszcze porozumieć w sprawie warunków nowej umowy. Przypomnijmy, że Sandecja doszła do finału baraży o pierwszą ligę, gdzie przegrała 1-3 z Podbyski Dziembielsko-Biała i dalej będzie walczyć w drugiej lidze. Początek okresu przygotowawczego do nowego sezonu 22 czerwca. Małopolski piłkarski Puchar Polski nie dla Popradu Muszyna. W finałowym meczu w Niepołomicach zwyciężył Beskid Andrychów. W regulaminowym czasie gry było 1-1. Dla Popradu trafił Damian Mrówka. Po dogrywce było 2-2, a gola wyrównującego dla Popradu zdobył w 119 minucie spotkania Dominik Kuc. Tym samym uratował serię rzutów karnych, w których 3-2 wygrała drużyna z Andrychowa.
13: Mecz był bardzo atrakcyjny pewnie dla kibiców. Można powiedzieć, że do końca walczyliśmy, żeby doprowadzić do rzutów karnych. Trzeba tak realnie popatrzeć na to spotkanie. W pierwszej połowie uważam, że Poprad był drużyną lepszą, stworzył więcej sytuacji. Natomiast czym dłużej ten mecz trwał, Beskid był groźniejszy, miał więcej sytuacji i summa summarum niestety dla nas zasłużenie wygrał.
12: Mówił trener Popradu Muszyna Robert Kubiela. A już jutro Mineralni zagrają ostatni mecz w czwartej lidze w tym sezonie. O 13:00 zmierzą się u siebie z MKS-em Trzebinia. Przed 36. kolejką Poprad jest 8. w tabeli. Znamy już harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w Tarnowie na okres wakacji. Program będzie realizowany pod hasłem Lato w mieście, bezpieczne wakacje. Wśród propozycji są m.in. zajęcia z piłki nożnej, wspinaczki, kartingu, szachów, koszykówki, cheerleadingu czy też strzelectwa sportowego. Udział w zajęciach będzie bezpłatny dla dzieci uczących się lub mieszkających w Tarnowie. Większość zajęć wymaga wcześniejszego zgłoszenia się u organizatorów. W przypadku niektórych obowiązuje też limit miejsc. Szczegółowy harmonogram i dane kontaktowe do klubów oraz stowarzyszeń znajdziecie na tarnow.pl.
11: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Szybko nam pojawiło się słoneczko, jeszcze szybciej schowało nam się za chmurami, tak więc chyba wygląda na to, że na te przejaśnienia jeszcze będziemy musieli poczekać. 19 stopni maksymalnie w ciągu dnia, przed południem sporo chmur, ale po południu już synoptycy zapowiadają nam słońce. 12-13 stopni teraz od samego rana, sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Dwadzieścia cztery minuty nam zostało do godziny ósmej. No i jeszcze co nas czeka jutro? Jutro przelotne opady deszczu, 20 stopni, a w niedzielę, oj, spadek temperatury, bo 16 tylko stopni. Częściowe zachmurzenie, ale poniedziałek już 18, kolejne dni 21, a w połowie tygodnia, w połowie przyszłego tygodnia i końcówka tygodnia to 26 i uwaga, 31 stopni. Będzie bardzo gorąco. Ale na razie musimy poczekać na te upały, bo na razie chłód samego rana, 13-14 stopni.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca, od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
6: Mamo, tato, mam plan!
7: Jaki?
6: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku Ty Łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
7: To brzmi jak marzenie.
6: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
8: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
6: I żadnych wymówek.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ale przypomnę, że przed godziną 6, dokładnie kwadrans przed godziną 6 w Wojniszczu zatrzymano nietrzeźwego kierowcę, a dokładnie tutaj nietrzeźwego motocyklistę. No i a propos właśnie tutaj osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu, 24 czerwca, czyli za kilkanaście dni w życie wchodzą nowe przepisy, które przynoszą dla części kierowców znaczącą podwyżkę. Opłata za obowiązkowy kurs reedukacyjny dla osób przyłapanych właśnie na jeździe pod wpływem alkoholu lub środków odurzających wzrośnie pięciokrotnie. No i tutaj między innymi możemy od 24 czerwca te przepisy będą również wymagały od takich kierowców wykonanie badań lekarskich, psychologicznych z określonym terminem zgłoszenia na badanie. Tak więc ten kurs reedukacyjny dla kierowców złapanych na jeździe pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będzie kosztować nie 500 zł jak dotychczas, ale 2,5 tysiąca zł. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ja bym jeszcze dorzucił więcej, bo jeżeli ktoś nie ma na tyle rozsądku i wsiada pod wpływem alkoholu i prowadzi pojazd, no to wydaje mi się, że tutaj te kary powinny być znaczące. Ulicę Tarnowa zaglądamy, sprawdzamy, przypominamy, pochmurno, ale po południu przejaśnienia nas czekają, tak więc będzie nam się inaczej całkiem prowadziło ten pojazd. Jeszcze lokalnie może delikatnie nam popadać, tak więc kierowcy uważajcie ostrożnie. No i teraz pytanie, jak nam się jeździ po mieście, czy już zatrzymujemy się, są korki? No powiem tak, że już wzmożony ruch, ale mimo wszystko nie jest źle. Płynnie Narutowicza, Konarskiego, Gumniska, Dąbrowskiego, Tuchowska. Rzadko się zdarza przed godziną 8, bo tam zazwyczaj tych samochodów jest naprawdę sporo i zatrzymujemy się. Również spokojnie na Klikowskie, tutaj do Ronda Słowackiego, Klikowska, Szkotnik. No i też kolejne Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Spokojnie przejedziemy, nie zatrzymujemy się, tak więc to są dobre informacje. Na Narutowicza może powoli, jeden za drugim, ale co najważniejsze, nie stoimy. Tak więc tutaj dobra informacja dla kierowców. Zobaczmy sobie Mościce, Aleje Kwiatkowskiego. Tutaj nam się nic nie zmieniło. Przed godziną również tutaj na całym odcinku płynnie. Podobnie teraz z Britowska również bez utrudnień. I podobna sytuacja na ulicy Koszyckiej. Nie wiem, co jest dzisiaj przyczyną. Czyżby to, że powolutku nam się weekend rozpoczyna i większość zmotoryzowanych doszła do wniosku, że weźmie sobie, zrobi wolny? Trudno powiedzieć. No chyba, że po prostu część kierowców wyjechała wcześniej i w ten sposób przed samą godziną 8 już nam się tak w mieście nie korkuje, ale powiem wam, że to z minuty na minutę się zmienia. Przed chwilą nie zatrzymywaliśmy się na Narutowicza, ale to proszę bardzo, na wysokości Limanowskiego powolutku widzę teraz samochody się przemieszczają, tak więc proszę pamiętać, że to wszystko dynamicznie się odbywa na naszych ulicach i może w tym momencie akurat przejedziemy, nie zatrzymujemy się, ale dosłownie za 5 minut tam już sytuacja może wyglądać diametralnie inaczej na tym odcinku, którym zazwyczaj jeździmy i może się okazać, że co? No trzeba poczekać troszeczkę, dlatego warto zawsze wyjechać wcześniej.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Przed samą godziną 8 teraz o marzeniach. No, przecież wiemy, że każdy z nas ma jakieś tam marzenia. Najważniejsze, żeby te marzenia spełniać, moi kochani. No, w miarę oczywiście możliwości, jak nam się uda, to byłoby idealnie. Ale mam nadzieję, że to z czasem wszystkie marzenia nam się spełnią. No to o tych marzeniach teraz Mika, a za chwilę Gromi, punktualnie o 8 wiadomości.

Zanim przejdziemy do wiadomości, które już za chwilę punktualnie o godzinie 8 na antenie Radia Den Małopolska, to jeszcze zapowiedź tego, co po 8. A po 8 nasza poranna rozmowa z cyklu Słowo za Słowo, a dziś gościem radia o 8.10 burmistrz Radłowa Mateusz Borowiec.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki, poligrafii cyfrowej, a może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista. Technik spedytor. Technik handlowiec. Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa. Kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół szkół ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Region jest nasz.
1: Prezydent Polski leci na urodziny przywódcy Stanów Zjednoczonych. Od 18 czerwca nowe zasady realizacji recept.
2: Do tej pory pacjent był przywiązany do apteki. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, to tak naprawdę pozostawał czasami z niczym.
1: Proces biskupa Andrzeja Jerza zbliża się ku końcowi. O szczegółach w tych wiadomościach. Medjugorje czeka, trwają zapisy na pielgrzymkę z radiem RDN Małopolska. Prawie 200 kolarzy z różnych części świata przejedzie w niedzielę z Rabki Zdroju na Przechybę. Będą utrudnienia w ruchu. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki leci do Waszyngtonu, wiezie prezenty dla Donalda Trumpa. Wszystko w związku z urodzinową fetą, jaka odbędzie się w najbliższą niedzielę z okazji 80. urodzin prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie ma być okazją do polsko-amerykańskich rozmów o bezpieczeństwie. Agnieszka Drążkiewicz.
3: Impreza urodzinowa to doskonały moment do rozmów o bezpieczeństwie, uważa szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
4: Od tego są tego typu spotkania, prawda, żeby móc porozmawiać. Czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić, niż realizowane z wielką ceremonialną pompą długie rozmowy.
3: Wszystkie ręce na pokład w takich sprawach. Każda rozmowa kuluarowa może przybliżyć nas do pozytywnej decyzji i stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce, dodaje wiceszef MON Cezary Tomczyk.
5: Oficjalna prośba czy stanowisko rządu zostało wysłane do Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o obecność wojsk amerykańskich. Ten dialog trwa. No, czekamy tutaj na rezultat.
3: Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy, ale ich pobyt jest rotacyjny.
1: Na to rozwiązanie pacjenci czekali od lat. Leki z jednej e-recepty będzie można wykupić w różnych aptekach. Od 18 czerwca apteki dobrowolnie będą mogły wprowadzić nowe zasady realizacji recept. Joanna Stankiewicz.
6: E-recepty będzie można zrealizować w różnych aptekach. Nie trzeba będzie wracać tam, gdzie już wykupiono pierwsze opakowanie leku, wyjaśnia szef Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia Mateusz Oczkowski.
2: Do tej pory pacjent był przywiązany do apteki. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, to tak naprawdę pozostawał czasami z niczym. Musiał iść po kolejną receptę do lekarza. Pacjent musiał wykupić wszystko od razu, jeśli znajdował się w danym miejscu.
6: Od 18 czerwca zainteresowane apteki będą mogły składać wnioski do Centrum E-Zdrowia o podłączenie do nowego systemu. Rozwiązanie nie jest obowiązkowe, ale jak mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, wszystko zależy od pacjentów.
7: Po prostu pacjenci będą korzystali z tych aptek, które tę możliwość będą im oferowały.
6: Centrum E-Zdrowia ma przygotować mapę aptek, które przystąpią do nowego systemu.
0: www.rdn.pl

0: Sąd przyjął wniosek obrońców. Sędzia Małgorzata Adamczyk wyznaczyła termin przesłuchania dwóch osób na połowę lipca. Wyznaczono też termin kolejnej rozprawy, podczas której mogą zostać wygłoszone mowy końcowe, o ile nie wynikną nowe wnioski dowodowe lub nieznane wcześniej okoliczności.
1: Jeżeli ci świadkowie przyjdą i złożą zeznania, to w takim razie, jeżeli by nie było wniosków dowodowych, to będziemy kończyć. Jeżeli nic oczywiście się nie okaże takiego, sąd przerywa do 14 lipca i wyznacza kolejny termin na dzień 31.
0: Prokuratura zarzuca biskupowi Tarnowskiemu zbyt późne zawiadomienie organów ścigania o nadużyciach seksualnych dwóch księży, w tym byłego kapłana Stanisława P. Biskup Jerzy zgłosił sprawę Stanisława P. organom ścigania w sierpniu 2020 roku niezwłocznie po kościelnym postępowaniu, które wykazało przestępstwa popełniane przez byłego już księdza na terenie Ukrainy. Już podczas pierwszej rozprawy biskup Jerzy przed sądem mówił, że gdyby nie dokonał tego zgłoszenia, nie byłoby całego procesu. Modlitwa u stóp Góry Objawień, odpoczynek nad Adriatykiem i odwiedziny w najpiękniejszych sanktuariach regionu. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Medjugorje z Radiem RDN Małopolska, która odbędzie się od 4 do 11 lipca. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć duchowe przeżycia z poznawaniem uroków Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Od 45 lat Medjugorje przyciąga pielgrzymów z całego świata, którzy przybywają tam, by odpowiedzieć na maryjne wezwanie do modlitwy, nawrócenia i pokoju. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie wejście na Podbrdo, czyli Górę Objawień. To właśnie tam wielu pielgrzymów odnajduje wyciszenie, pokój serca i duchowe umocnienie. Uczestnicy odwiedzą również Tichelinę, gdzie znajduje się słynna figura Matki Bożej, uznawana za najbardziej zbliżoną do autentycznego wyglądu Maryi. Szczególną uwagę przyciągają oczy wykonane z niebieskiego kryształu oraz złota korona ufundowana przez polskich pielgrzymów. W programie znalazły się także odwiedziny w sanktuarium Wepricz, poświęcone Matce Bożej z Lourdes, oraz w sanktuarium Świętego Jakuba. Nie zabraknie również czasu na odpoczynek na Rivierze Makarskiej i spotkanie z lokalnymi gospodarzami połączone z degustacją regionalnych specjałów. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać u opiekuna duchowego pielgrzymki, księdza Marcina Gryzły, pod numerem telefonu 691-147-897. Wszystkie informacje są publikowane na rdn.pl. Prawie 200 kolarzy z różnych części świata przejedzie w niedzielę z Rabki Zdroju na Przechybę. Utrudnienia na Limanowszczyźnie czekają kierowców już dzisiaj. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
2: Ruch na trasie wyścigu będzie zamykany na czas przejazdu zawodników, a korzystający ze wspomnianych dróg kierowcy będą musieli stosować się do poleceń służb. Policja apeluje o wybieranie alternatywnych tras podróży. Kolarze już dzisiaj na godzinę wjadą do północnej części powiatu limanowskiego. Od 14.30 do 15.30 przejadą m.in. przez Stary Rybie, Tymbark, Dobrą i Kasinę Wielką. Ostatni etap 64. edycji małopolskiego wyścigu górskiego rozpocznie się w niedzielę w powiecie nowotarskim. Start w Rabce Zdroju zaplanowano na godzinę 10.30, a zawodnicy ruszą do powiatu myślenickiego, aby do powiatu limanowskiego wjechać od strony gminy Mszana Dolna. Od około południa kolarze będą jechać przez Limanowszczyznę na wschód, przez gminy Niedźwiedź, Dobra, Słopnice, Limanowa i Łukowica, aby około godziny 13.20 wjechać na teren powiatu nowosądeckiego przez gminę Podegrodzie. Następnie skierują się na Stary Sącz, aby przez Moszczenicę Wyżną i Gaboń finiszować na Przechybie.
0: Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9. Ja już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie burmistrz Radłowa Mateusz Borowiec.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Cały czas pochmurno, czekamy na przejaśnienia. Te chmury dominują na krańcach wschodnich naszego kraju i przemieszczają się z południowego wschodu na północny wschód. Dzisiaj to 19 stopni maksymalnie. O poranku mamy cały czas 13 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, a ciśnienie wynosi 998 hektopaskali.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Reklama.
5: 13 tysięcy sekund.

0: potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
4: Po reklamie.

0: Już prawie 12 minut mamy po godzinie 8. Przechodzimy do naszej porannej rozmowy. Słowo za słowo. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Ewa Biedroń.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Naszym gościem jest burmistrz Radłowa Mateusz Borowiec. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Nowe otwarcie w Radzie Miejskiej w Radłowie. Jak pracuje Rada i jak układa się ta współpraca?
3: Tak, w ostatnim czasie doszło do zmiany dotychczasowego przewodniczącego Rady Miejskiej pana Marcina Małka zastąpił pan Kamil Kurzaski. Współpraca z nowym przewodniczącym układa się dobrze. Pan Kamil Kurzaski już jest kolejną kadencję radnym, z wykształcenia jest radcą prawnym, także posiada dużą wiedzę i muszę przyznać, że współpraca z nim jest bardzo dobra.
2: Jest także nowa radna.
3: Tak, w Wałrudzie w wyborach uzupełniających radną została pani Justyna Zborowska.
2: Proszę powiedzieć, czy emocje już opadły po referendum? Nie udało się odwołać burmistrza. Czas na merytoryczną pracę? Nowe otwarcie po referendum?
3: Myślę, że był to trudny czas. Warto zaznaczyć, że do tego referendum poszło mniej osób niż podpisało się na liście w sprawie jego organizacji. Kosztowało to blisko 100 tysięcy złotych. Są to pieniądze, które mogły być wydane na inne inwestycje, a wiadomo, że tych potrzeb zawsze jest dużo. Był to trudny czas, w szczególności dla mnie było dużo różnych ataków, różnych nieprawd i było to bardzo źle odbierane przez mieszkańców również.
2: A czy ten atak na pana już się zakończył?
3: No niestety parę dni temu na jednym z portali na Facebooku zauważyłem, że pojawił się znowu post. Pisało tam, że burmistrz nie okazał wsparcia radłowskiej parafiadzie, co jest nieprawdą, ponieważ gmina Radłów w formie dotacji podmiotowej przekazała do Gminnego Centrum Kultury pieniądze i w ramach tego 17 tysięcy poszło na parafiadę. Gminne Centrum przekazało, także to wsparcie ze strony samorządu było. Także pokazuje to, że są jeszcze nadal osoby, które próbują przekazywać pewną nieprawdę i bardzo przykro mi jest z tego powodu.
2: Byliśmy z mikrofonem na parafiadzie. Takie ważne wydarzenia, które łączą mieszkańców. Także konkurs o statuetkę błogosławionej Karoliny miał miejsce. Za wami także Gminny Dzień Dziecka, bo udało się otrzymać dofinansowania. W ogóle dużo w regionie się dzieje dzięki właśnie temu wsparciu, które popłynęło z województwa małopolskiego. Jak to u was się wszystko odbywało?
3: Tak, tutaj chciałbym podziękować pani marszałek Marcie Malec-Lech za okazane wsparcie finansowe naszej gminie. W tym roku odbyło się przy sanktuarium w Zabawie Dzień Dziecka Gminne. Przybyło bardzo dużo rodzin, dzieci, było mnóstwo atrakcji. Chciałbym serdecznie podziękować kołu gospodyń wiejskich z Wałrudy za przygotowanie zdrowych przekąsek. Byli również strażacy, była policja, były różne pokazy, animacje dla dzieci, także tych atrakcji było wiele.
2: Kolejne atrakcje są w planach Dni Radłowa. Tutaj już w kalendarzu warto sobie te dni zaznaczyć, bo będzie się działo.
3: Tak, już dzisiaj chciałbym wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. W pierwszy tydzień lipca odbędą się Dni Radłowa na rynku w Radłowie. Gwiazdą wieczoru będzie Sławomir.
2: A ma swoich miłośników także w całym naszym regionie. Takie imprezy pana zdaniem pokazują, że ludzie chcą być ze sobą, chcą się spotykać, integrować prorodzinne także takie wydarzenia.
3: Tak, są to wydarzenia, które przyciągają wiele osób, zwłaszcza teraz, kiedy jest taka możliwość. Wszyscy pamiętamy, kiedy musieliśmy być zamknięci w domach, dlatego człowiek teraz bardziej docenia to, że mamy tą swobodę uczestniczenia w takich wydarzeniach.
2: To o te prorodzinne działania teraz chciałabym popytać, bo ważna inwestycja się szykuje. Nowe mieszkania w Woli Radłowskiej w ramach SIM-u. To ile to będzie lokali? No i kto ma szansę przede wszystkim?
3: Powstanie 38 mieszkań w zabudowie szeregowej. W przyszłym tygodniu rozpocznie się w naszej gminie nabór osób. Mieszkańcy oraz też osoby spoza gminy mogą się zgłaszać. Są przyjęte kryteria, przyjęte są one uchwałą Rady Miejskiej w Radłowie. Tam przede wszystkim punkty będą przyznawane osobom, które mieszkają w gminie Radów, które pracują w gminie Radów, które posiadają dziecko, kobietom w ciąży. To są między innymi te grupy, które tych punktów mają szansę dostać więcej.
2: A jak długo same prace potrwają, kiedy te nowe mieszkania tak fizycznie będą już dostępne?
3: Myślę, że jest to kwestia jeszcze paru lat. Obecnie jesteśmy na etapie projektu, ale już musimy mieć tą listę osób chętnych. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych, aby od przyszłego tygodnia odwiedzić nasz urząd, aby złożyć wniosek.
2: Planuje także samorząd nowoczesny plac zabaw w Radłowie. To gdzie on konkretnie będzie i kiedy ma szansę również powstać?
3: Dotychczasowy właśnie plac zabaw przy szkole podstawowej, tak naprawdę przy przedszkolu w Radłowie, będzie poddany kompleksowemu takiej remontowi, rewitalizacji za kwotę blisko 250 tysięcy złotych, ponieważ są tam bardzo przestarzałe urządzenia. Będziemy również bezpieczną nawierzchnię tam robić, także będziemy się starać zrobić taki nowoczesny plac zabaw.
2: Skoro w temacie dzieci jesteśmy, to no za niedługo już wakacje, okazja do pracy w samych szkołach. Co planujecie właśnie jako samorząd? Jakie remonty, jakie prace w szkołach?
3: Jest podpisana umowa na wymianę podłóg w 5 pomieszczeniach w szkole na Niwce. Również są prace w Radłowie w szkole prowadzone w związku z budową windy. Jest to potrzebne, ponieważ przepisy unijne nakładają na nas takie obowiązki, aby ta dostępność była. Także jest to szereg prac, które staramy się teraz wykonać, aby na wrzesień już były te prace zakończone, ponieważ wtedy dzieci potrzebują spokoju, a wiadomo, że remonty wytwarzają hałas. Jeszcze będziemy robić system wentylacji na sali gimnastycznej w Radłowie. Po to właśnie tam rodzice zgłaszają od pewnego czasu, już szereg różnych prac tam było prowadzonych, ale teraz po takich właśnie naszych oględzinach jeszcze będziemy starać się zrobić taką nowoczesną wentylację, co miejmy nadzieję, że poprawi również tam warunki.
2: A czy będziecie także likwidować bariery architektoniczne w innych budynkach użyteczności publicznej?
3: Tak, pozyskaliśmy dotację z PFRON-u na wykonanie windy w Urzędzie Miejskim w Radłowie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sielcu. Tutaj w Sielcu w sumie będzie jej remont.
2: Rusza także budowa kanalizacji w Wałrudzie. Umowa została podpisana. Mieszkańcy oczekiwali na tę inwestycję, prawda? Jak długo te prace potrwają? Co się zmieni?
3: Mieszkańcy od lat czekali na budowę kanalizacji. Czas pracy wykonania to jest 16 miesięcy. Jest to kwota ponad 3,5 miliona złotych. W tym roku właśnie rusza budowa jednej z ulic w kierunku Boru. W przyszłych latach mamy w planach robienie kolejnych ulic. Także no, cieszę się bardzo z tego, że te prace kanalizacyjne w naszej gminie idą do przodu.
2: Mieszkańcy w mediach społecznościowych tak cieszą się, że ta inwestycja będzie. Dopytują o kolejne miejscowości.
3: Obecnie projektujemy kanalizację w miejscowości Siedlec oraz też w części miejscowości Sanoka. Staramy się właśnie przygotowywać te miejscowości, które jeszcze nie mają projektów, aby jak będą nabory na przyznanie środków już na inwestycje, żeby posiadać dokumentację.
2: Informujecie także mieszkańców o tym, że będzie inwestycja ważna, remont Domu Ludowego w Zdrochcu i po tym remoncie jakieś dodatkowe funkcje będą tej placówki?
3: Tak, tak. Właśnie rusza długo oczekiwany remont domu ludowego w Zdrochcu. Na ten cel dostaliśmy blisko 1 000 000 zł z województwa małopolskiego, za co bardzo serdecznie dziękuję. Budynek ten znajduje się w fatalnym stanie. Wynika to z wieloletnich zaniedbań. Dlatego będzie to miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli się spotkać, uwić wieniec dożynkowy. Takie miejsce jest bardzo potrzebne w sołectwie.
2: Radów także pozyskał dofinansowanie na tutaj Dom Kultury w Marcinkowicach. Co tam jest planowane konkretnie?
3: Planujemy tam doposażenie Domu Kultury w Marcinkowicach, a skoro jesteśmy już w tej miejscowości, to również opracowujemy dokumentację projektową na również takie prace remontowe w remizie strażackiej w Marcinkowicach. Także tam też chcemy te prace przeprowadzić, bo stan techniczny tego wymaga.
2: To skoro remizy, to przeniesiemy się teraz do Glowa. Tam również przebudowa remizy. Kiedy?
3: W tamtym roku został przygotowany projekt. W tym roku właśnie już przechodzimy do tej części budowlanej. Tam poddasze będzie adaptowane, ponieważ parter jest stosunkowo niewielki i mieszkańcy potrzebują więcej miejsca, dlatego będziemy dostosowywać poddasze. W tym roku właśnie na ten cel pozyskaliśmy 40 tysięcy z województwa małopolskiego. I myślę, że w tym roku te prace się zakończą.
2: Porozmawiajmy jeszcze o terenach zielonych, miejscach, gdzie można odpocząć po pracy, wyjść na spacer rodzinny. Jak ma się zmienić park w Radłowie?
3: Tu już również jest podpisana umowa na stworzenie wejścia do parku od strony rynku oraz zejścia do dolnej części parku, a także wykonania ogrodów w górnej jego części, tam gdzie jest sad. Tutaj kwota dofinansowania to jest 80% całej wartości inwestycji. Jest to bardzo dobre dofinansowanie, jak na obecne warunki. Blisko 1 300 000 zł. Będą tam alejki, ławeczki. Będzie to miejsce oświetlone, także będzie można tam miło spędzić czas.
2: Samorząd także stara się o pieniądze na rozwój zielonej infrastruktury w innych miejscach gminy. Co to jest za projekt? Skąd te pieniądze mogłyby pochodzić?
3: Złożyliśmy projekt w ramach ZIT-u. Dotyczy on głównie rewitalizacji rynku w Radłowie. Jest to odpowiedź na zgłaszane przez mieszkańców sugestie, aby było więcej cienia, więcej zieleni. Mamy już projekt, także właśnie złożyliśmy wniosek i czekamy na jego rozpatrzenie. Mam nadzieję, że będzie ono pozytywne i będziemy mogli zrobić zielone alejki, tak aby było to bardziej przyjazne dla mieszkańców miejsca.
2: To jeszcze zapytam o prace drogowo-chodnikowe. Jak to wszystko przebiega?
3: Pozyskaliśmy 130 tysięcy ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Planujemy wykonanie dalszej części chodnika Woli Radłowskiej. Chcemy po prostu co roku kontynuować wykonywanie tego chodnika, ponieważ jest tam duży ruch na tej drodze.
2: W temacie bezpieczeństwa również chcę zapytać o taki ważny sprzęt, który służy do uratowania życia człowieka, kiedy zatrzyma się jego serce. Defibrylatory mają ważną rolę i udało się zakupić kolejne urządzenia.
3: Obecnie zakupiliśmy kolejne 4 defibrylatory. Obecnie już od tamtego roku mamy 10 defibrylatorów zakupionych. Jeden na Wawrudzie już był, także zostało nam jeszcze dokupić 3 defibrylatory i będą już we wszystkich miejscowościach.
2: Tak, żeby też mieszkańcy wiedzieli, jak to obsługiwać, prawda? A zwłaszcza w ogóle są potrzebne takie kursy pierwszej pomocy przedmedycznej i takie szkolenia, takie kursy mają miejsce, będą miały miejsce.
3: Tak, tak. U nas w gminie już drugi rok z rzędu. W tamtym roku szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeszło ponad 20 strażaków, otrzymało certyfikat. W tym roku będzie to również podobna ilość, ponad 20 osób jest chętnych. Często to właśnie strażacy są pierwsi na miejscu wypadku, w miejscu, kiedy ktoś stracił te czynności życiowe i muszą podjąć reanimację, i właśnie ten kurs pomoże w tym, żeby właśnie fachowo te czynności przeprowadzić.
2: Bardzo dziękuję dziś za spotkanie i za rozmowę. Kończymy nasze spotkanie z porannym gościem, a był nim burmistrz Radłowa Mateusz Borowiec.
3: Dziękuję, do widzenia.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
3: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z Sołty z Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
10: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Brniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
1: Po reklamie.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Czas jeszcze raz zaglądnąć i sprawdzić tą prognozę pogody bez zmian. No to czekamy, czekamy cały czas. Z utęsknieniem my wyglądamy. No i pytanie, kiedy nam się pojawi to słońce? Synoptycy zapowiadają, że w godzinach popołudniowych przyjaśnienia dopiero, a do godzin południowych chmury i lokalnie gdzieniegdzie może nam jeszcze delikatnie popadać. Maksymalnie dziś to 19 stopni, mamy obecnie 14.
11: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Weekend nam się powolutku rozpoczynam. Najchłodniejszym dzień weekendu to niedziela. Niedziela to 16 stopni, jutro 20, ale w przyszłym tygodniu już skok temperatury i tutaj słupki pokażą, słupki termometrów naszych nawet 24, to wtorek, środa, a sobota w przyszłym tygodniu to temperatura 30-31. Tak więc naprawdę będzie bardzo gorąco, a w nocy temperatura podskoczy do 15-17 stopni nawet. Tak więc nie tylko w dzień gorąco, ale również bardzo ciepło w nocy, ale przypominam, to dopiero w przyszłym tygodniu. Od wtorku coraz cieplej, no i coraz więcej tego słońca. Tak więc zapowiada nam się przyszły tydzień naprawdę bardzo gorący. Ale weekend, no niestety, pochmurny, chłodny. 28 minut nam zostało do godziny 9. Teraz Master i David Guetta, a za chwilę Imagine Dragons i wiadomości. Jeszcze raz spoglądniemy dla wszystkich zmotoryzowanych, jak wygląda sytuacja w mieście.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
0: Po reklamie.

0: Follow you, czyli podążaj no za mną, no to my podążamy i sprawdzamy sytuację na tarnowskich ulicach. Jak ona wygląda teraz, 20 minut przed 9?
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: A ta nasza droga wygląda bardzo dobrze i ta droga wygląda bardzo dobrze od wczesnych godzin porannych. No nie wiem, co to się dzisiaj stało. Piątek, początek weekendu. No i wygląda tak, jakbyśmy mieli cały czas długi jakiś weekend. Kolejny długi weekend czerwcowy. Tych samochodów nie ma zbyt dużo. Nie stoimy nigdzie w korkach. Płynnie, przepustowość idealna, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. No i oby taka sytuacja nam się cały czas utrzymywała, byłoby idealnie. A propos idealności, no to też idealna informacja, no bardzo dobra informacja dla tych wszystkich, którzy są przy zakupie elektryków, no i zastanawiają się, no właśnie, kupić ten tego elektryka, czy nie kupować, bo to wiemy, że zawsze te obawy, ile na takim samochodzie, na takim ładowaniu elektrycznym my przejedziemy kilometrów. Dobra informacja, nawet bym powiedział rewelacyjna informacja. Największy producent baterii na świecie ogłosił przełom w technologii zasilania elektryków. Baterie litowo-powietrzne o gęstości energii niemal równej benzynie. Proszę bardzo. I ta nowa technologia prawie 50 razy więcej niż dotychczasowe rozwiązania oferuje. Teoretyczny zasięg w samochodzie elektrycznym dzięki tej nowej technologii baterii litowo-powietrznej wzrośnie do 1600 kilometrów. 1600 kilometrów na tych bateriach będzie można zrobić, ale przypominam, że to jest teoretyczny zasięg, czyli praktyczny zasięg, no na pewno będzie dużo niższy, ale mimo wszystko, jeżeli to w teorii 1600, to w praktyce, no wydaje mi się, że te 1300 kilometrów będziemy mogli zrobić, to naprawdę, a nawet i 1000 kilometrów, jak zrobimy w praktyce, na ładowaniu, no to rewelacyjny wynik. Tylko, że no wiadomo, że przy takich tutaj technologiach, nowych technologiach, no to musimy poczekać troszeczkę na wdrożenie. No i poczekamy 4 lata, bo do seryjnych samochodów te baterie będą tutaj dopiero wkładane w 2030 roku, a dokładnie po 2030 roku ta technologia litowo-powietrzna trafi do seryjnych samochodów, tak więc jeszcze będziemy musieli poczekać, może będzie wcześniej, kto wie, no ale przynajmniej już są te rozwiązania, które dają nam tą możliwość przejechania naprawdę bez sporych odległości. Ulica Tarnowa, no to jeszcze raz spoglądnijmy, czy coś nam się tutaj nie zmieniło. Konarskiego Narutowicza spokojnie, płynnie, Tuchowska, Główniska nie stoimy, Solidarności Mickiewicza Słowackiego, to jakby samochodów nie było. Szkotnik, Klikowska też się nie zatrzymujemy, ani jedno rondo tutaj elektryczna Wyszyńskiego, ani drugie rondo Słowackiego, Klikowska, Szkotnik. Podobna sytuacja to Mościca, ale Jakatkowskiego też płynniemy bez postojów i Koszycka też idealnie do samego skrzyżowania dojeżdżamy. Czerwona Krakowska. Jedynie tylko, co nam przeszkadza dziś, no ten niski pułap chmur i to naprawdę będzie ogromne utrudnienie, nie tylko dla kierowców, ale też dla fanów. No właśnie, fanów samolotów, a dokładnie wyjątkowych maszyn, o których za chwilę my będziemy mówił, a propos poruszania się, ale nie po naszych drogach, ale a propos poruszania się po korytarzach powietrznych, bo to jest dzisiaj bardzo ważne, żeby spoglądać w niebo. Jest taki jeden korytarz powietrzny, który dziś szczególnie będzie przykuwał uwagę, ale o tym za chwilę.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: To zanim przejdziemy do tego korytarza powietrznego, no to taka muzyczna zapowiedź. Obowiązkowo przed tym korytarzem powietrznym, no Danger Zone, czyli Kenny Loggins, no i oczywiście Top Gun, F-16, F-18, by w tym filmie było można sobie zobaczyć, obejrzeć. Top Gun 1, Top Gun, no nie, Top Gun to była pierwsza część, później był Top Gun Maverick i teraz szykuje nam się kolejna część Top Gun, ale wcześniej, zanim przejdziemy do tych wyjątkowych maszyn, no to posłuchajcie, Kenny Loggins,

16:18 my im Top Gun my, i wszyscy my fani my samolotów, wyjątkowych samolotów wojskowych. My dzisiaj z regionu małopolskiego powinni udać się do Krakowa. Dlaczego udać się trzeba do Krakowa? Warto się udać się do Krakowa, żeby zobaczyć, moi kochani, wspaniałe maszyny, maszyny wojskowe, które po raz pierwszy pojawią się nad naszym niebem. I to jest takie oficjalne powitanie. F-35, czyli husarz nad Polską będzie przelatywał. Pozostajemy jeszcze w tematyce tej lotniczej, bo teraz Berlin, Take My Breath Away, czyli ciąg dalszy muzycznego i filmowego spotkania właśnie z filmem Top Gun, czyli z asami lotnictwa. No ale wróćmy do tego F-35, do tego naszego husarza, który będzie przelatywał nad Polską, bo to jest takie powitanie z Polską, oficjalne powitanie z Polską. Jak my czytamy w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej, te myśliwce będzie właśnie dziś można zaobserwować nad dokładnie trzema dużymi miastami na linii Wisły. I tak, godzina 9:45, tutaj Gdańsk, nad Westerplatte pojawi się myśliwiec. Później 10:10 nad Warszawą wykona przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. No i co nas najbardziej interesuje, 10:35, no to jest jeszcze czas, żeby do Krakowa dojechać. Tutaj ten husarz F-35 zakończy trasę przelotem właśnie nad Krakowem w rejonie Wzgórza Wawelskiego i to będzie godzina 10:35. Oczywiście ten harmonogram ma charakter orientacyjny, może troszeczkę ulec ze względu na warunki atmosferyczne oraz względy operacyjne, ale wstępnie to jest 9:45 Gdańsk, 10:10 Warszawa, 10:35 Kraków. No i pytanie, czy ten niski pułap chmur nie przeszkodzi, żebyśmy mogli zobaczyć te maszyny, maszyny w locie. F-35, przypominam, husarz nad Polską, dziś będzie przelatywał, taka trasa specjalna zrobiona, czyli powitanie z Polską właśnie tych maszyn, a tak przy okazji tych F-35, no to warto tutaj no, powiedzieć parę słów na temat tej maszyny, która no, będzie przelatywała. Bo to są wyjątkowe maszyny, które, no powiem, że raz, że pięknie wyglądają. Przede wszystkim jednomiejscowy, jednosilnikowy, wielozadaniowy samolot piątej generacji o obniżonej wykrywalności. No i prędkość takiego samolotu, to jest też bardzo ważne, że no około 1,5 macha, czyli maksymalnie to 2200 km na godzinę w zależności od wysokości, ale ta prędkość to tak w granicach od 1900 do 2200 km. Przelotowa prędkość to jest no niecały mach. Bariera praktycznie dźwięku. No jest spokojnie przekroczyć ten samolot bez włączania dopalacza, co poprawia oszczędność paliwa, ale mam nadzieję, że tutaj będzie dużo wolniej leciał, żebyśmy mogli go spokojnie zobaczyć. Przypominam, nad Krakowem F-35 pojawi się, czyli powitanie z Polską. No za ponad 60 minut, tak więc warto spoglądnąć w niebo. Orientacyjnie to 10:35 Kraków i Wzgórza Wawelskie.

I tak a propos tych samolotów i tego przelotu, to spoglądam na prognozę pogody dla Krakowa. No i powiem, że bardzo dobre mi informacje. Przyjaśnienia, my już od godziny 10 się nam zaczynają, a po 10 słoneczko ma się w Krakowie pojawić, niebo błękitne się zrobi, czyli pięknie będą się nam prezentować te samoloty, dokładnie F-35 nad Krakowem dziś. Przypominam, to po godzinie 10, a do 9 nam pozostało 8 minut. Za chwilę po wiadomościach sprawdzimy, jakie niebo nad Tarnowem i regionem tarnowskim. Czy też będzie niebo błękitne? Za chwilę to będziemy sprawdzać.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Mamo, tato, mam plan!
6: Jaki?
5: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku Tyłobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
6: To brzmi jak marzenie.
5: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
7: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
5: I żadnych wymówek.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Makabryczne odkrycie na placu budowy na jednej z posesji natrafiono na kilkanaście zakopanych płodów. To będzie innowacja w skali Polski. W Tuchowie będą produkowane nawozy na bazie odpadów, które powstają w oczyszczalni ścieków. Dziś ważna uroczystość w Kościele Katolickim i uwielbienie w centrum Tarnowa. Mundial wywołuje w kibicach duże emocje. Za chwilę kardiolog o tym, jak one mogą wpłynąć na nasze zdrowie.
2: Nie bójmy się emocji. Emocje przyspieszają układ krążenia, przyspieszają krążenie krwi.
1: Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Na prywatnej posesji w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem odkryto zakopane w ziemi szczątki nienarodzonych dzieci. Podkarpaccy policjanci przeszukali teren po zgłoszeniu od pracownika budowy nowego osiedla domów jednorodzinnych. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański mówi, że trwają czynności służb. Według wstępnych informacji odkryto szczątki co najmniej 13 płodów.
3: To są szczątki z całą pewnością, jeżeli zostały potwierdzone, na pewno dalsze badania techników kryminalistycznych, policji, przeszukanie szerszego terenu, sprawdzenie na pewno odpowiednimi metodami badawczymi czasu okresu pochodzenia tych szczątków. No i czy to się skończy tylko na 13? Daj Boże, że tak. Nie są ujawniane żadne informacje. Są na razie domysły oraz pierwsze informacje, kto był poprzednim właścicielem tej działki. Także no, wskazania sąsiadów oraz wszelkie pierwsze ustalenia wskazują na patomorfologa, który będąc tam być może dokonywał tych rzeczy. Trwają ustalenia, nic więcej na tą chwilę nie możemy powiedzieć. No i sprawa jest na pewno rozwojowa, aczkolwiek bardzo bulwersująca.
1: Jeszcze dziś spodziewany jest oficjalny komunikat policji w tej sprawie. Prokuratura na razie nie komentuje sprawy. To będzie innowacja w skali Polski. W Tuchowie będą produkowane nawozy na bazie odpadów, które powstają w oczyszczalni ścieków. Kończą się prace przy budowie linii technologicznej do produkcji nawozu z osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni. Inwestycje prowadzi spółka do Rzeczy Białej. Linia powstała na terenie tuchowskiej oczyszczalni ścieków. Jak mówi prezes spółki Wojciech Skruch, jest to innowacyjna inwestycja. Nawóz ze ścieków będzie ekologiczny, bez dodatków chemii.
4: W ramach tej inwestycji w zasadzie 99% odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków komunalnych zostanie przywróconych do środowiska. Wykorzystamy odpady, które produkowane były, czyli osady ściekowe, piasek z piaskowników, ale również i zielone odpady, które zbieramy od mieszkańców z terenu gminy Tuchów. Będziemy również tutaj nabywać odpady zielone z innych gmin. W procesie uzyskamy dwa produkty, które wpływać będą pozytywnie na poprawę struktury gleby, wzbogacając je w składniki mineralne. Nawóz będzie taką strukturę ziemistą granulowaną. Będzie on mógł być wykorzystywany w 9 różnych obszarach, na które mamy pozwolenie. W obszarze rolnictwa, sadownictwa.
1: Produkcja ma ruszyć jeszcze w tym roku.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Dziś przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim poświęcone czci miłości Bożej objawionej w sercu Jezusa. To także dzień modlitw o świętość życia kapłańskiego. Dziś nie obowiązuje post od potraw mięsnych. O przesłaniu tego dnia mówi proboszcz parafii katedralnej ksiądz dr Adam Nita.
5: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypomina nam o tej wielkiej miłości i miłosierdziu, jaką Bóg ma względem nas. I pragnieniem boskiego serca Jezusa jest to, żeby na tą

0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W związku z obchodzonym w tym roku 50-leciem Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu u zbiegu ulic Broniewskiego i Batalionów Chłopskich odsłonięto pamiątkową tablicę. Jak mówią pszczelarze, ten rok powinien być dobry, bo pomimo wiosennych chłodów i pewnych strat, liczba pasiek i rodzin pszczelich jest na tyle duża, że miodu nie powinno zabraknąć. To oznacza też, że ceny nie powinny wzrosnąć.
2: Około 1700 mamy pszczelarzy, a 49 tysięcy mamy rodzin pszczelich. Zwykle to są pasieki takie poniżej 60-50 rodzin pszczelich. Niektórzy mają 5, niektórzy mają 15, niektórzy mają 20, niektórzy mają 100 rodzin pszczelich. Także to wszystko w zależności jest od umiejscowienia tych pasiek. Czym bardziej tereny zalesione, tym pszczelenie jest troszkę większe, dlatego że jeśli się pokaże spać, to pszczelarze oczywiście jadą w te miejsca, stawiają ule i próbują pozyskać tego miodu na miejscu. To się nazywa pasieka wędrowna.
1: Mówił prezes Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu Piotr Czernecki. Związek zrzesza około 1700 pszczelarzy w 30 oddziałach. Terenowo to powiaty nowosądecki, nowotarski, gorlicki, limanowski, tatrzański i koło Lubień z powiatu myślenickiego. W czasie tego typu wydarzeń sportowych emocje sięgają zenitu. W stolicy Meksyku rozpoczął się piłkarski mundial. Dr Andrzej Bolewski apeluje do kibiców, którzy będą śledzić mistrzostwa przed telewizorami, aby podczas tego rekordowo długiego mundialu pilnowali odpowiedniej diety. Kardiolog wyjaśnia, że emocje związane z kibicowaniem mogą mieć dobry wpływ na układ krążenia.
3: Zdrowe emocje, nawet mimo, że nie uczestniczymy w nich, no to jest coś fantastycznego. W ogóle nie bójmy się emocji. Emocje przyspieszają układ krążenia, przyspieszają krążenie krwi i to jest zdrowe. No jest tylko pewien warunek, że w trakcie oglądania starajmy się spożywać zdrowe posiłki.
1: A tych emocji przed nami dużo, bo Mistrzostwa Świata w piłce nożnej potrwają aż 39 dni.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jeszcze więcej emocji by było, gdyby nasi my występowali. No ale niestety, no nie udało nam się zakwalifikować do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No, prognoza pogody, w Krakowie słonecznie, niebo prawie błękitne, no i to słoneczko powolutku widzę, że dociera również do nas tutaj, do regionu tarnowskiego. Mam nadzieję, że te chmury nie będą dominować. Temperatura w ciągu dnia to dziś tylko 18-19 bez stopni, mamy teraz 14.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Nawet 15 stopni my teraz, ale mimo wszystko chłodno. Ten chłód odczuwamy, do tego jeszcze wiatr lekki, zmienny, troszeczkę tą temperaturę nam obniża. My jutro, przypominam, 20 stopni, ale za to w niedzielę 16, czyli ten weekend chłodny, mało taki typowo wiosenny, chociaż lato już coraz bliżej. Te letnie temperatury to już w przyszłym tygodniu. Prawdziwe letnie temperatury, ponieważ końcówka przyszłego tygodnia to 31 stopni i to ciepło już będziemy praktycznie odczuwać od wtorku. Temperatura poskoczy do 21, na kolejne dni 24-25, a weekend to 31 stopni. 8,5 minuty po 9, teraz Sarsa, a za chwilę męskie granie.

0: Daj mnie!
1: Reklama.
2: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: W piątek o godzinie 20.30 Fundacja Niezapominajka oraz RDN Małopolska zapraszają na seans wiosennego kina plenerowego. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Dla wszystkich wata cukrowa, popcorn, nachos, lemoniada i pizza. W najbliższy piątek. Parking przed kościołem parafialnym w Zgłobicach. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu W zgodzie z naturą zadbaj o siebie i swoje otoczenie. Realizowane dzięki środkom finansowym z Europejskiego Korpusu Solidarności.
4: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
5: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: To była autopromocja.

18 minut po godzinie 9 zaglądamy do naszego talerza, porannego talerza, a szczególnie ja zaglądam na to nasze poranne śniadanie, jak ono wygląda. No i pytanie, czy na tym talerzu znajdują się dziś kotleciki z przyprawionej ciecierzycy bądź bobu z sezamem. No, moi kochani, warto spoglądnąć dokładniej. Falafel, czyli potrawa wegańska w krajach arabskich, która również i w Polsce ma swoich zwolenników, a wiemy, że to już ten czas, czerwiec, później lipiec, sierpień, wyjazdów naszych wakacyjnych, no i próbowania tych też wakacyjnych smaków. A dlaczego mówię o tych kotlecikach z przyprawionej ciecierzycy bądź bobu z sezamem? Otóż dziś mamy Międzynarodowy Dzień Falafela, dlatego warto spróbować, jak on smakuje, no i porównać, między innymi, jeżeli gdzieś będziemy w jakichś krajach arabskich, do tych smaków arabskich, a później no, spróbować przenieść to do naszej lokalnej kuchni. To nie tylko dziś Międzynarodowy Dzień Falafela, ale drogie panie, dziś też Dzień Stylisty Paznokci, a wiemy, że wy często takie gabinety kosmetyczne odwiedzacie, dlatego no, warto dziś, no, jeżeli jesteście u kosmetyczki, no to złożyć im życzenia z okazji ich dnia stylisty. Stylisty tutaj akurat chodzi o paznokcie. Nie wiem, jakie kolory są w tym roku modnym, ale z tego co wiem, to zawsze te same, czyli czerwony króluje, szczególnie na wakacjach. Ten czerwony, praktycznie wszystkie te paznokcie to czerwone, wszędzie czerwone. No dobrze, jeżeli wam się tylko taki kolor podoba, dlaczego nie? My, panowie, mówimy tak. 21 minut po godzinie 9, teraz Calvi Remy, a za chwilę o 9.30 wiadomości ekonomiczne. Po ekonomii przeniesiemy się do Mościc, no i propozycje będziemy mieli dla tych wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę, tak więc słuchajcie nas uważnie po 9.30.

0: reklama.
1: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
2: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na tarnowskim rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez Fundusze Szwajcarskie.
0: Po reklamie.
5: Wiadomości ekonomiczne.
6: Na to rozwiązanie pacjenci czekali od lat. Leki z jednej e-recepty będzie można wykupić w różnych aptekach. Od 18 czerwca apteki dobrowolnie będą mogły wprowadzić nowe zasady realizacji recept. Joanna Stankiewicz.
7: E-recepty będzie można zrealizować w różnych aptekach. Nie trzeba będzie wracać tam, gdzie już wykupiono pierwsze opakowanie leku, wyjaśnia szef Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia Mateusz Oczkowski.
8: Do tej pory pacjent był przywiązany do apteki. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, tak naprawdę pozostawało czasami z niczym, musiał iść po kolejną receptę do lekarza. Pacjent musiał wykupić wszystko od razu, jeśli znajdował się w danym miejscu.
7: Od 18 czerwca zainteresowane apteki będą mogły składać wnioski do Centrum E-Zdrowia o podłączenie do nowego systemu. Rozwiązanie nie jest obowiązkowe, ale jak mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, wszystko zależy od pacjentów.
9: Po prostu pacjenci będą korzystali z tych aptek, które tę możliwość będą im oferowały.
7: Centrum E-Zdrowia ma przygotować mapę aptek, które przystąpią do nowego systemu.
6: I dalej o zdrowiu. Od 1 lipca będzie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Znajdzie się na niej 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych oraz 15 stosowanych w leczeniu innych schorzeń.
7: Ministerstwo Zdrowia zmienia podejście do leczenia raka płuc. Stawia na innowacyjne terapie już we wczesnym etapie choroby nowotworowej, a nie dopiero w momencie pojawiania się przerzutów, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
10: Ten schemat leczenia jest naprawdę przełomowy, rewolucyjny i no mamy nadzieję, że on absolutnie zwiększy szanse całkowitego wyleczenia pacjenta.
7: Będą również nowe terapie w łuszczycy, chorobie Parkinsona, depresji oraz leczeniu świądu, dodaje wiceminister Kacperczyk.
10: Dla wielu dzieci, dla wielu osób to jest szansa na normalne życie, na sen zdrowy, bez zakłóceń, bez drapania, rzeczywiście bez sędzenia. To jest strasznie uciążliwa choroba.
7: Lista leków refundowanych jest aktualizowana co 3 miesiące.
6: Tyle Joanna Stankiewicz. Zapaść ma ostateczna zgoda na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy i usunięte z niego zostaną dodatkowe opłaty od aut spalinowych wpisane przez poprzedni rząd. Wstępną zgodę Komisji Europejskiej i unijnych ekspertów mają zatwierdzić ministrowie finansów krajów członkowskich. Beata Płomecka.
11: Nie będzie opłat od aut spalinowych, będą inwestycje w ciepłownictwo. Negocjacje Polski z Komisją Europejską trwały w tej sprawie bardzo długo, a brak zmian uniemożliwiał rządowi złożenie kolejnego wniosku o wypłatę pieniędzy z KPO. Czas w tej sprawie naglił, bo termin upływa wraz z końcem sierpnia. Kiedy rewizja Krajowego Planu Odbudowy stanie się faktem, rząd wyśle do Brukseli 8 wniosek o płatność, by otrzymać pieniądze we wrześniu, a w planach jest jeszcze 9 wniosek. To wszystko sprawia, że Polska ma szansę wykorzystać całą dostępną pulę bezzwrotnych grantów z KPO, wynoszącą ponad 25 miliardów euro. Beata Płomecka, Bruksela.
6: W przyszłym roku rząd zaproponuje 3% wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej. Minister finansów Andrzej Domański wskazał, że do wzrostu płac przyczynił się spadek inflacji.
12: Przez co realny wzrost wynagrodzeń, ten prawdziwy, ten, który się liczy, czyli wzrost wynagrodzeń skorygowany o inflację, mieliśmy w ostatnich latach na rekordowo wysokim poziomie. Również wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej rosły szybciej od inflacji, co nie było normą za rządów naszych poprzedników.
6: Minister Andrzej Domański Kowalski dodał, że rozmawiał z Ministerstwem Edukacji o możliwych dalszych podwyżkach dla nauczycieli. Decyzje w sprawie przedłużenia obowiązywania pakietu osłonowego ceny paliwa niżej nie zostały dotąd podjęte. Wciąż trwają analizy. Biorą w nich udział przedstawiciele resortów energii, aktywów państwowych oraz finansów i gospodarki. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że wszystkie scenariusze są na stole.
13: To jest oczywiście wysiłek dla budżetu państwa, stąd przygotowujemy się też do tego, żeby stopniowo z tego pakietu wychodzić. Myślę, że nie jest to nic nadzwyczajnego. Najważniejsze, kluczowe, żeby sytuacja w Bliskim Wschodzie się po prostu unormowała. To będzie nam dawało gwarancję tego, że i w przyszłości, po ewentualnym zakończeniu pakietu, te ceny po prostu nie wzrosną.
6: Pakiet wprowadzono pod koniec marca w reakcji na zawirowania na rynkach paliw spowodowane konfliktem na Bliskim Wschodzie.
5: To były wiadomości ekonomiczne.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
15: Niewielkie tylko przejaśnienia. Teraz o poranku czekamy na to słońce. 15-16 stopni, tyle wskazuje naszym radiowym termometr. Maksymalnie dziś to 19 stopni, jutro 20, niedziela znów spadek temperatury i termometry będą wskazywały na 16 stopni. Ale za to w przyszłym tygodniu temperatura podskoczy do 31, czyli będzie naprawdę bardzo gorąco.
14: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, tato, mam plan!
4: Jaki?
3: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
4: To brzmi jak marzenie.
3: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
5: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
3: I żadnych wymówek.
6: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
7: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 19 minut nam pozostało tylko do godziny 10. My przenosimy się teraz do Małopolskiego Dnia Dziecka i Rodziny. Już wkrótce, a dokładnie już jutro, czyli 13 czerwca, godzina 13. Wydarzenie, które przyciąga całe rodziny, oferując wiele atrakcji i okazja do wspólnej zabawy, wspólnego spędzania czasu. W programie m.in. spektakl teatralny, kino plenerowe oraz spotkanie z Muzeum Ziemi Tarnowskiej. O tym, jak to wszystko będzie wyglądało, co przygotowano dla tych najmłodszych i dlaczego warto wziąć udział. O tym teraz porozmawiamy z naszymi gośćmi, a w studiu Ewa Kubisztal, wicedyrektor Centrum Sztuki Mościcem. Dzień dobry, witam panią.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia RDN Małopolska.
1: I z nami jest również Mirosław Biedroń z Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Dzień dobry, witam serdecznie pana.
3: Witam serdecznie wszystkich młodych i starszych odkrywców.
1: Oj, proszę bardzo, młodych i starszych odkrywców. I to mi się podoba, bo to wydarzenie jest skierowane zarówno do tych młodych, jak i do tych starszych, ale umówmy się, wszyscy są młodzi, młodzi my duchem, młodzi my ciałem i spotkają się właśnie na tym Małopolskim Dniu Dziecka i Rodziny. Jak mówiłem, już jutro, to wszystko się zaczyna o godzinie 13. No to zacznijmy może od tego, jaki jest główny cel organizacji właśnie Małopolskiego Dnia Dziecka i Rodziny. Pani Ewo.
2: Województwo Małopolskie wspólnie z Centrum Sztuki Mościce oraz Muzeum Ziemi Tarnowskiej postanowi zaprosić wszystkich mieszkańców naszego regionu na wyjątkowe wydarzenie Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. Wydarzenie skierowane do całych rodzin, do wszystkich pokoleń, międzypokoleniowe. Celem głównym jest spędzenie czasu z kulturą, spędzenie czasu razem, wspólnie, w dobrej, przyjaznej atmosferze.
1: Mirek, no nie ukrywamy, że się znamy dobrze, ale z Ewą też się znamy dobrze, no też zapytam siebie, my jesteśmy takie duże dzieci, powiedzmy sobie szczerze.
3: Zdecydowanie.
1: Powiedz mi według was, organizatorów, jak powinien wyglądać właśnie taki idealny Dzień Dziecka i Rodziny?
3: No on przede wszystkim powinien łączyć i on rzeczywiście będzie łączył. Będzie łączył, będzie też dawał dużo radości, bo no, Dzień Dziecka mieliśmy 1 czerwca, ale my stwierdziliśmy, że ten Małopolski Dzień Dziecka, Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny będzie trwał o wiele dłużej. I to będzie spotkanie, które z jednej strony będzie okazją do zabawy, a z drugiej strony też do trochę poznania chociażby tajemnic Tarnowa i regionu.
1: Powiecie, bo Dzień Dziecka i Dzień Rodziny to sporo atrakcji wy przygotowaliście, no to powiedzmy o tych atrakcjach, co zdecydowało właśnie o wyborze tych atrakcji, czyli tak, mamy tutaj kino, między innymi kino plenerowe, mamy klub odkrywców i spotkanie z Muzeum Ziemi Tarnowskiej, no to powiedzcie troszeczkę o tych atrakcjach, no i dlaczego te atrakcje akurat wybraliście, a szczególnie my tutaj prośba do ciebie, Mirek, bo warsztaty kaligrafii gęsim piórem. Proszę bardzo. I to będzie ciekawe, bo powiem ci szczerze, że wydaje mi się, że dzieciaki już zapomniały, jak się pisze. Gęsim piórem, w ogóle piórem.
3: Chyba nie tylko dzieciaki te najmłodsze, ale też trochę starsze zapomniały, jak to było, a na takim stanowisku Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, bo to on akurat przygotowuje warsztaty kaligrafii gęsim piórem, będzie można się cofnąć o co najmniej 100 lat. Nawet zasiąść w takich ławkach, które 100 lat temu...
1: Takie z kałamarzem?
3: Takich z kałamarzem, dokładnie tak, z gęsim piórem i będziemy uczyć, jak kiedyś pisano się. Zachęcimy, żeby każdy mógł napisać swoje imię i mieć taką fantastyczną pamiątkę, jedną z wielu. Te stanowiska w ramach rodzinnego klubu odkrywców będą dotyczyć różnych rzeczy, bo będzie też stanowisko ratusza. Tam z kolei będziemy zachęcać do tworzenia fantastycznych, bajecznych masek maszkaronowych, bo to w tej chwili też jeden z symboli Tarnowa i przecież maszkarony są na tarnowskim ratuszu i są taką chlubą też i takim elementem mocno kojarzącym się z Tarnowem, więc będziemy do tego zachęcać. Będzie możliwość przebierania się w dawne stroje. Można będzie się poczuć królewiczem, królewną, rycerzem. Co więcej, nie tylko będzie można sobie zrobić zdjęcie telefonem, ale też w fotobudce wspólnie z rodzicami i mieć wyjątkową pamiątkę. A jeśli przejdzie się te wszystkie stanowiska, bo również stanowisko Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, czy Muzeum Etnograficznego, czy Galerii Panorama z Panoramą Siedmiogrodzką, czy w końcu Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci, to na końcu otrzymuje się również nagrody. To wszystko nie będzie na zasadzie edukacji, słuchania wykładów, bo to nie o to chodzi. To ma być zabawa.
1: Zabawa, tak, ale ty reprezentujesz Muzeum Ziemi Tarnowskiej, to jakie wartości chcecie przekazać tym wszystkim, którzy przyjdą?
3: Chcemy zachęcić młodszych i starszych do tego, aby troszkę inaczej popatrzyli na Tarnów, na region, na historię. Trochę zainteresowali się tym, dlaczego jesteśmy tutaj, tutaj, dlaczego ten zabytek jest tak ciekawy, dlaczego na przykład do Tarnowskiego Ratusza przyjeżdżają wycieczki z całej Polski zachwyceni. Mówią, przepiękne miejsce, fantastyczne, a my trochę czasami tak przechodzimy z boku. Mamy nadzieję, że ten rodzinny klub odkrywców, który zadebiutuje na tym wydarzeniu, będzie takim prologiem do tego, aby rodzinnie i starsi, i młodsi odkrywali na nowo ciekawostki związane z Tarnowem, z regionem, z historią, z kulturą. No, tak naprawdę zainteresowali się, bo w młodości my często, tak, sięgamy po jakąś lupę, spróbujemy sprawdzić w dzieciństwie, nawet rozbieramy jakieś zabawki, co, jak to wszystko powstaje. My podczas tego spotkania jutro w sobotę chcemy rozpalić taką chęć do odkrywania historii, tajemnic, ciekawostek związanych z regionem i historią, bo to są naprawdę fascynujące rzeczy. O nich będzie jutro. Trochę tak na zasadzie zabawy, bo ci, którzy uczestniczą też w naszych zajęciach edukacyjnych w poszczególnych oddziałach, wiedzą, że to są właśnie zazwyczaj zabawy. Coś się tworzy, maluje, wypełnia, tworzy się na przykład odznaki, gadżety, maskotki. To również będzie jutro. Więc, no jak mówię, dużo zabawy i dużo takiego pokazania, że warto odkrywać nasz region.
1: Mirek, wrócę do tego, co przed chwilą powiedziałeś, że przechodzimy często bokiem, że więcej, no nie wiem, ja tak zrozumiałem, że więcej osób jednak tutaj do nas przyjeżdżam spoza tego regionu i odwiedzam to Muzeum Ziemi Tarnowskiej, czyli co, to hasło słynne, cudze chwalicie, swego nie znacie, i to spotkanie właśnie z Muzeum Ziemi Tarnowskiej ma przybliżyć zarówno temu młodemu, jak i temu starszemu to spotkanie z tą kulturą i z tym, co było przed laty tutaj na tych terenach tarnowskich?
3: Zdecydowanie tak, bo jak mówię, wiedząc o tym, co, jak i dlaczego powstało, poznając trochę ciekawostek, my też mamy nadzieję, że na przykład najmłodsi uczestnicy właśnie potem opowiedzą o tym rodzicom, znajomym, ba, może swoim też kolegom i koleżankom w szkole.
1: Tym bardziej, że teraz wakacje się zbliżają. Otóż i jak spędzić wolny czas? Wybrać się do Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
3: A ja jeszcze tylko dodam, już kończąc, że te nagrody, które będą, to będą też nagrody związane właśnie z wakacjami. Jakieś torby, jakieś piłki plażowe, więc tym bardziej warto jutro się wybrać do Centrum Sztuki Mościce.
1: No wiemy, co przygotowało Muzeum Ziemi Tarnowskiej, a co przygotowało Centrum Sztuki Mościce dla tych, którzy przyjdą?
2: A Centrum Sztuki Mościce zaprasza do sali na scenę naszą, do naszych sal. Będziemy mieć, startujemy już od godziny 13. Trzy filmy, trzy wspaniałe familijne filmy. O godzinie 13 film Kicia Kocia, uwielbiana przez najmłodszych bohaterka. Będzie to seans kina sensorycznego, czyli również przeznaczony dla osób ze szczególnymi potrzebami. Kolejny seans filmowy o godzinie 17 jest to Moon Panda i ja, i o godzinie 19 kino plenerowe Fantastyczny Angelu, Przygody Chłopca. Również film przeznaczony, animowany dla całych rodzin, na który serdecznie zapraszamy. O godzinie 15 na naszej dużej scenie fantastyczny, wyjątkowy spektakl Cukierku Tyłobuzie. To barwny, zabarwny spektakl dla młodszej widowni na podstawie lektury szkolnej. Opowiada o przyjaźni z czworonogiem, o przygodach zabawnego, uroczego kotka o imieniu Cukierek, który jest wielkim psotnikiem, ale też potrafi rozczulić, i w wykonaniu aktorów Katowickiego Teatru Gry i Ludzie. Także będzie żywiołowo, będzie piękna scenografia, już serdecznie zapraszamy. Co najważniejsze, zarówno wszystkie spektakle, zarówno spektakl, jak i wszystkie seanse w kinie są zupełnie darmowe. Wejściówki są do pobrania w kasie CSM-u. Już dzisiaj można podejść, odebrać lub zapraszamy przed samymi seansami.
1: A propos spektaklu i a propos kina, czy możemy powiedzieć, że to są specjalnie wybrane pozycje, żeby poruszyć szczególne wartości albo szczególne tematy ważne dla dzieci i rodziny?
2: Ależ oczywiście jak najbardziej. Każdy, zarówno spektakl, jak i wszystkie filmy, które wybraliśmy, poruszają bardzo ważne aspekty. Mówią o empatii, mówią o życzliwości, mówią o przyjaźni. Przeznaczone są dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie. Co więcej, oprócz tych wydarzeń, które będą się odbywały zarówno w sali kinowej, jak i na sali widowiskowej, oprócz tego, o czym mówił już Mirek, my również zaprosimy na nasze stoiska, gdzie będzie można skorzystać z warsztatów plastycznych. Będzie między innymi można zrobić ogród w słoiku, jak również pokażemy Państwu folklor, folklor w tym wydaniu najmłodszym, bo o godzinie 14 nasze wydarzenie rozpocznie przedszkole zespołu pieśni i tańca Świerczkowiacy z pięknym, kolorowym, żywiołowym występem.
1: Panie, bo wicedyrektor Centrum Sztuki i Mościce Ewa Kubisztal, to takie pytanie, bo tak, Centrum Sztuki i Mościce kojarzy nam się z dużą sceną, z dużym ekranem i często tam przychodzimy do filmy, do kina, ale tutaj mamy kino plenerowe i tak się zastanawiam, co sprawia, że kino plenerowe jest takie wyjątkowe w porównaniu z tym tradycyjnym kinem.
2: Myślę, że daje zupełnie inny odbiór filmu w innej atmosferze, ponieważ tutaj możemy wyjść na tak zwaną trawę, gdzie na wygodnych leżakach, wspólnie
1: czyli
2: z rodziną,
1: musimy
2: na kocach. Oczywiście
1: koce.
2: Wszystko jest zapewnione, ale panie redaktorze, co najważniejsze, chciałam powiedzieć, że w przypadku deszczu wszystkie nasze aktywności, o których mówimy, się odbędą, ponieważ zarówno z kinem plenerowym, jak i z wszystkimi stoiskami, z rodzinnym klubem odkrywców, po prostu wejdziemy do środka i w pełnym zakresie nasze wydarzenie w przypadku deszczu, złej pogody się odbędzie.
1: Drodzy Państwo, na zakończenie naszej rozmowy, jak zachęcilibyście tych naszych radiosłuchaczy, którzy teraz sobie słuchają, do tego, żeby przyszli na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny, no i odwiedzili to wydarzenie?
3: Zachęcamy, bo to jest kilka godzin, no właśnie dla rodziny, wspólnego spędzania czasu, czasu, który da na pewno coś ciekawego, oprócz nagród, prezentów, przede wszystkim radość ze spotkania i odkrywania Tarnowa, regionu, kultury, historii, tego wszystkiego, co jest wokół nas. Zachęcamy do tego, bo każdy jest nas przecież dzieckiem, i ten starszy, i młodszy, a wspólne spotkania w sobotę, no to jest chyba najlepszy moment, żeby w ten sposób właśnie spędzić ten czas.
2: A my zapewnimy dużo radości, dużo uśmiechu, spektakl, kino, rodzinny klub odkrywców. Szanowni Państwo, Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny już jutro w Centrum Sztuki Mościce.
1: Wszystko
2: zapraszamy.
1: Zaczyna się wszystko o godzinie 13 do godziny 19. Zamyka się to wszystko kinem plenerowym. Fantastyczny Angelo. No i oczywiście spotkanie z Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Nie tylko dla małych. Spotkanie wyjątkowe, ale też i dla dużych, bo będą repliki broni, ale wydaje mi się, i dzieciaki też chętnie tutaj będą chciały wziąć do dłoni i zobaczyć to uzbrojenie
2: dawne. Jeszcze nie powiedzieliśmy o wszystkich atrakcjach dodatkowych, jak fotobudka, bańki mydlanie, malowanie twarzy, waty cukrowe, chodzące maskotki.
1: Ale panie, dobrze, że nie wszystko powiedzieliście, bo trzeba po prostu przyjść i zobaczyć te wszystkie atrakcje, które przygotowaliście, bo to jest niespodzianka dodatkowa.
3: Zapraszamy, taka impreza zdarza się tylko
2: ale
3: raz
2: będą,
3: w roku.
2: Będą jeszcze niespodzianki, o których na pewno dzisiaj nie powiedzieliśmy, więc zapraszamy całe rodziny.
1: No to ja tak w imieniu dzieci będę w jakiejś słodycze?
2: Ale rzeczywiście.
3: No.
2: Jak dzień dziecka, jak dzień rodziny, to i musi być słodko.
1: To ja też przyjdę na te słodycze. Drodzy Państwo, i co najważniejsze, to jest darmowe spotkanie, dlatego zachęcamy wszystkich, a na to wyjątkowe spotkanie na Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny do Centrum Sztuki w Mościce zapraszała Ewa Kubisztal, wicedyrektor Centrum Sztuki Mościce oraz Mirosław Biedroń z Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo serdecznie, miłego dnia.
3: Do zobaczenia.
0: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Przed nami bardzo zmienna pogoda z burzami, gradem i silnym wiatrem, są ostrzeżenia IMGW. Nowy most połączy Jazowsko z Obidzą. Wybrano wykonawcę inwestycji za blisko 16 milionów złotych. Medjugorje czeka, trwają zapisy na pielgrzymkę z radiem RDN Małopolska. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Przez Polskę przechodzi front atmosferyczny, który przyniesie opady deszczu i burze. Na wschodzie kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i lokalnym gradem. Miejscami opady mogą być intensywne, mówi rzecznik IMGW Agnieszka Prasek.
2: Do tego porwisty wiatr, a temperatury będą w przedziale od 17 do 20 stopni. I właściwie weekend będzie bardzo podobny. Będziemy mieć do czynienia z głęboką zatoką niżową wraz z frontem atmosferycznym. Będą występować i intensywne opady deszczu, burze, grad i dość porwisty wiatr i temperatury będą dochodziły do 22 stopni.
1: W niedzielę po przejściu frontu w całym kraju nieco się ochłodzi. Temperatura maksymalna do 17 stopni, będzie też przelotnie padać i przejdą burze.
2: Początek przyszłego tygodnia nadal z opadami, z burzami i z porwistym wiatrem, a takiego już ocieplenia w pogodzie możemy spodziewać się w połowie przyszłego tygodnia, gdzie temperatury lokalnie będą dochodzić do 28, nawet do 31 stopni.
1: Także koniec przyszłego tygodnia ma być ciepły. Na zachodzie może być nawet ponad 30 stopni.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Coraz bliżej budowy nowej przeprawy przez Dunajec między Jazowskiem a Obidzą. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu wyłonił wykonawcę inwestycji po przeanalizowaniu 16 ofert złożonych w przetargu. Projekt obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej Jazowsko-Obidza, budowę nowego mostu na Dunajcu oraz rozbiórkę obecnej przeprawy. Jak podkreśla dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak, kierowcy nie muszą obawiać się utrudnień związanych z całkowitym zamknięciem trasy. Stary most będzie użytkowany do czasu oddania nowego obiektu.
3: Przejazd będzie cały czas. Most ten, który jest, on pozostanie do czasu wykonania nowego mostu. Ten nowy powstanie tam od głównej wody, czyli nad tym obiektem. To będzie most przede wszystkim większy, szerszy, a ten będzie służył jako taki obiekt tymczasowy do momentu, aż oddamy do użytkowania ten most nowy i potem ten stary zostanie całkowicie zdemontowany, wyburzony. Plan taki, żeby za 2 lata już w tym miejscu była nowa przeprawa, nowy obiekt i na tym się skupiamy.
1: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Dąbrowy Górniczej, która zadeklarowała realizację zadania za 15 948 tysięcy złotych. Wykonawca zaoferował również 10-letni okres rękojmi i gwarancji jakości. Jeśli nie wpłyną odwołania od wyniku przetargu, umowa może zostać podpisana jeszcze w czerwcu. Od tego momentu wykonawca będzie miał 2 lata na zakończenie wszystkich prac.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Modlitwa u stóp Góry Objawień, odpoczynek nad Adriatykiem i odwiedziny w najpiękniejszych sanktuariach regionu. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Medjugorje z radiem RDN Małopolska, która odbędzie się od 4 do 11 lipca. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć duchowe przeżycia z poznawaniem uroków Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Od 45 lat Medjugorje przyciąga pielgrzymów z całego świata, którzy przybywają tam, by odpowiedzieć na maryjne wezwanie do modlitwy, nawrócenia i pokoju. Opiekun pielgrzymki, ksiądz Marcin Gryzło, mówi, że o sile Medjugorje najlepiej świadczą ludzie, którzy tam pielgrzymują. Wielu z nich opowiada o łaskach, których doświadczyli.
4: Ja chcę osobiście powiedzieć, że już 5 raz pielgrzymuję do Medjugorje, ale za każdym razem w grupie są osoby, które pokazują, że to miejsce, to zaproszenie było rzeczywiście skierowane do nich i myślę, że siłą tego miejsca jest świadectwo osób, które przyjeżdżają z różnymi trudnościami, z różnymi sytuacjami, ale wyjeżdżając z Medjugorje czują w sercu bardzo wyraźną odpowiedź. Myślę, że mogę też powiedzieć, że są też osoby, które doświadczyły

0: Lourdes oraz w sanktuarium świętego Jakuba. Nie zabraknie również czasu na odpoczynek na Rivierze Makarskiej i spotkanie z lokalnymi gospodarzami połączone z degustacją regionalnych specjałów. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać u opiekuna duchowego pielgrzymki księdza Marcina Gryzły pod numerem telefonu 691 147 893 lub w siedzibie radia. O szczegółach piszemy również na naszej stronie internetowej rdn.pl. Już jutro miłośnicy historii, turystyki i harcerskiej przygody spotkają się na pierwszym rajdzie gwiaździstym śladami konfederatów barskich. Finał wydarzenia odbędzie się przy pomniku konfederatów barskich w Izbach na terenie gminy Uście Gorlickie. Uczestnicy będą wędrować wybranymi trasami pieszymi związanymi z historią Konfederacji Barskiej, poznając miejsca ważne dla dziedzictwa kulturowego i narodowego tej części Małopolski. Jak podkreśla wicemarszałek województwa małopolskiego Ryszard Pagacz, który objął honorowy patronat nad wydarzeniem, pamięć o konfederatach barskich ma szczególne znaczenie także dziś.
1: Koniecznym jest, by młodzi ludzie, ci Polacy, którzy za chwilę przejmą stery odpowiedzialności za Rzeczpospolitą, mieli świadomość, że rozwój wydarzeń w XVIII wieku skończył się tym, że Polska straciła na 123 lata niepodległość. No wtedy ówcześni Polacy, licząc na to, że to caryca Katarzyna i inni zaborcy wyswobodzą nas, a jak się skończyło, to wszyscy wiemy, był płacz i zgrzytanie zębów, więc warto w tym momencie, kiedy jesteśmy w podobnej, trudnej sytuacji ratować Polskę i angażować się w wydarzenia. A przykład konfederatów, którzy walczyli za wiarę, za Boga i za ojczyznę i za prawo. Te hasła po łacinie są nad krzyżem pomnika, który właśnie w Izbach został postawiony. Zachęcamy wszystkich.
0: Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio RDN.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Niewielkie przejaśnienia w regionie, ale czekamy na większe przejaśnienia i czekamy na to słońce. Na razie chmury nam tutaj dominują, temperatura teraz to 15 stopni, maksymalnie dziś 19 stopni, jutro 20, w nocy 11, a niedziela to 16 stopni, czyli weekend nie za bardzo ciepły, ale za to przyszły tydzień zapowiada nam się naprawdę bardzo gorąco i końcówka tygodnia 31 stopni.
0: Organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje. No na razie no to mamy więcej tego chłodu i tej wody, ale już od przyszłego tygodnia wszystko nam się tutaj pozmienia. Oczywiście w pogodzie. 8,5 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Bryniu.
0: Po reklamie.

live'em, no i Etym Nashina. No my z samochodu przesiadamy się do samolotu, a dokładnie przesiadamy się do myśliwca na F-35, który w tym właśnie momencie przelatuje, a dokładnie myśliwce, cztery myśliwce przelatują nad Warszawą, no i kierunek Kraków, przypominam. To właśnie specjalne powitanie nad Polską z husarzem F-35, czyli przelot myśliwców. Powitaniem z Polską, bo tak nazywa się właśnie ta akcja. Ministerstwo Obrony Narodowej wydało komunikat, że te właśnie maszyny przelecą dziś nad Polską wzdłuż linii Wisły. To wszystko zaczęło się w Gdańsku przed godziną 10, około godziny 9.45. Tam myśliwce przeleciały nad Westerplatte. Teraz przelatują nad Warszawą po godzinie 10, a po godzinie 10.35 przelecą nad Krakowem. Tak więc jeżeli ktoś tam gdzieś blisko w okolicach Krakowa będzie w około 10.35, 10.40, wstępnie 10.35, ale tutaj wygląda na to, że mają 5 minut opóźnienia, bo 10.10 miało być nad Warszawą, a teraz dopiero przelatują. Tak więc wygląda na to, że tutaj ten harmonogram, no może troszeczkę nam się ulec zmianie ze względu na albo warunki atmosferyczne, albo też ze względu na te warunki operacyjne. No ale jedno jest pewne, około godziny 10.35 przelot nad Krakowem w rejonie Wzgórza Wawelskiego, tak więc proszę wypatrywać. A będzie dobra okazja ku temu, ponieważ w Krakowie teraz osobne słoneczko świeci, niewielkie zachmurzenie, tak więc będą dobrze widoczne te maszyny F-35, które przelatują. W Warszawie przelatują wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, a Kraków, przypominam, to Wzgórze Wawelskie po 10.35. No to pozostańmy przy tym temacie samolotów. Teraz Ignacy, no i wyjątkowe maszyny, czyli samoloty.

Lecą do ciebie, no tak, lecą do nas F-35 wzdłuż linii Wisły, lecą w ramach powitania z Polską. Przypomnę, 32 takie maszyny będziemy posiadać. Pierwsze 3 F-35 do nas już dotarły pod koniec maja, teraz oficjalne powitanie z Polską. Pułap operacyjnym tych maszyn to jest 15 tysięcy, ale proszę się nie martwić, w trakcie przelotu właśnie tych maszyn mają zniżyć się nad miastami, tak byśmy mogli zobaczyć je. No nie powiem, że z bliska, ale w miarę blisko, tak żebyśmy mogli zobaczyć i usłyszeć ryk tych silników. I przypominam, nad Krakowem 10:35 będą przelatywały te maszyny. No i pytanie właśnie, może zahaczą, może zrobią tutaj pętlę nad regionem tarnowskim. Kto wie, być może, dlatego jeżeli ktoś usłyszy ryk silników, to proszę pamiętać, to może być F-35 przelatujące, no bo jeżeli będzie już tak blisko nas, czyli Kraków, a dokładnie tutaj nad wzgórzami wawelskimi, no to ile tutaj z Krakowa do Tarnowa? To tak naprawdę wciśnięcie manetki i parę sekund będą i również tutaj u nas. 22 minuty po godzinie 10, to tyle na razie a propos powietrznych naszych spotkań, a propos tych naziemnych spotkań, to już za chwilę 10:30 Kultura.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z Sołty z Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
0: Po reklamie.
7: Wiadomości kulturalne.
8: Ewa Biedroń, zapraszam. Kino plenerowe, popcorn, pizza, między innymi takie atrakcje czekać będą wieczorem na mieszkańców Zgłobic. Film Pies na medal będzie można zobaczyć na parkingu przy kościele. Kino plenerowe Radia RDN Małopolska zagości w Zgłobicach dziś o godzinie 20.30. Wstęp jest wolny. Koło gospodyń wiejskich Babeczki zaprosi na stoisko z popcornem, lemoniadą, watą cukrową. Będzie także pizza. Wydarzenie organizują ponadto Fundacja Niezapominajka, Rada Sołecka Zgłobic i Klub Seniora Złote Kasztany. Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich imienia świętego Piotra Jerzego Frassatiego w Nowym Sączu uczestniczyli w zagranicznej wymianie, w ramach której odwiedzili jedną z najważniejszych szkół muzyki dawnej – Akademia Rezonara z Wasyżu. Uczennice kierunku instrumentalistyka Emilia, Julia i Magdalena uczyły się śpiewu pieśni średniowiecznych i renesansowych, poznając przy tym kulturę tego okresu. Część warsztatów dotyczyła ponadto gry na dawnych instrumentach.
9: Będę wiedziała, jak mój instrument powstał.
10: Ta muzyka dawna wydaje się taka niepozorna, ale jak przyjechaliśmy, tam pierwsze zajęcia, tak byliśmy trochę tacy niepewni, ale już później to już chodziliśmy z taką radością na te zajęcia, bo bardzo nam się spodobały.
11: Też nam się bardzo przydadzą później na przykład na studiach muzycznych, ale też było bardzo fajne to, że mogliśmy doświadczyć tego wszystkiego, czego się uczyliśmy jakby w teorii tutaj w Polsce na historii muzyki. Mogliśmy to wszystko zobaczyć, jak to naprawdę wyglądało i po prostu doświadczyć tego na żywo.
8: W programie Erasmus Plus uczestniczyli także młodzi plastycy z Zespołu Szkół Katolickich, którzy odwiedzili Szkołę Sztuki Ceramicznej w Derudzie. Dzisiejszy wieczorny koncert w Amfiteatrze Letnim w ramach 9. edycji muzycznego wydarzenia Tarnów ma głos został odwołany ze względu na niesprzyjające prognozy pogody. Koncert laureatów został przeniesiony na wtorek 23 czerwca na godzinę 18. Występy uczniów tarnowskich szkół odbędą się również w Amfiteatrze. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 85 uczestników. Dwa dni trwały przesłuchania w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Patronat medialny nad konkursem Tarnów ma głos sprawuje Radio RDN Małopolska. Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej zaprasza mieszkańców Limanowej oraz miłośników historii na kolejne wydarzenie z cyklu Muzeum od Kuchni – Spotkania z Zabytkami. Odbędzie ono się dziś w muzealnej werandzie. Tematem spotkania będzie o sztuce okopowej. Wykład poprowadzi doktor habilitowany Wiktor Szymborski, który przybliży uczestnikom historię powstawania wyjątkowych przedmiotów tworzonych z materiałów pozostawionych na polach bitew. Sztuka okopowa to forma twórczości użytkowej, rozwijająca się przede wszystkim w okresach konfliktów zbrojnych. Do wykonywania pamiątek, ozdób i przedmiotów codziennego użytku wykorzystywano m.in. łuski po nabojach i pociskach. Powstałe w ten sposób dzieła są dzisiaj cennym świadectwem historii, przypominającym o wydarzeniach wojennych, które odcisnęły swoje piętno na lokalnych społecznościach i krajobrazie. Początek tego spotkania o godzinie 17.00. Tarnów pamięta o kresach. Okazją do przypomnienia historii będą Dni Lwowa, które rozpoczynają się już dziś i potrwają do soboty. Tegoroczna edycja wyjątkowo poświęcona będzie nie Lwowowi, ale drugiemu co do wielkości miastu Kresów Południowo-Wschodnich, czyli Stanisławowowi. O godzinie 17 w sali lustrzanej prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Przyjaźń Witalii Czaszcin opowie o losach samego miasta, także o mordzie w Czarnym Lesie, gdzie gestapo dokonało egzekucji stanisławowskiej inteligencji. Przybliży również historię działań i zaangażowania ludzi na rzecz ratowania oraz godnego upamiętnienia cmentarza w Czarnym Lesie. Podczas wydarzenia przewidziane są również występy artystyczne dzieci z tarnowskich szkół. Sobotnia część Dni Lwowa rozpocznie się o 9:00 mszą świętą odprawioną w kościele świętego Maksymiliana. Po jej zakończeniu uczestnicy wydarzenia przejdą pod kurhan kresowy na starym cmentarzu, a następnie zapalą znicze pod muralem bohaterów Zadwórza u zbiegu ulic Lwowskiej i Szerokiej. Już jutro miłośnicy historii, turystyki i harcerskiej przygody spotkają się na pierwszym rajdzie gwiaździstym szlakami Konfederatów Barskich. Finał wydarzenia odbędzie się przy pomniku Konfederatów Barskich w Izbach na terenie gminy Uście Gorlickie. Jak mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Ryszard Pagacz, który objął honorowym patronatem to wydarzenie, pamięć o Konfederatach Barskich ma dzisiaj szczególne znaczenie.
3: Przykład Konfederatów, którzy walczyli za wiarę, za Boga i za ojczyznę i za prawo. Za prawo. Te hasła po łacinie są nad krzyżem pomnika, który właśnie w Izbach został postawiony. Zachęcamy wszystkich.
8: Uczestnicy będą wędrować wybranymi trasami pieszymi związanymi z historią Konfederacji Barskiej, poznając miejsca ważne dla dziedzictwa kulturowego i narodowego tej części Małopolski. Występy artystyczne, koncerty, animacje dla dzieci i rodzinne spotkanie, tak zapowiada się sanktuaryjny festyn rodzinny i powiatowe święto rodziny u matki, które odbędzie się w niedzielę w Tuchowie. Wydarzenie rozpocznie się o 14:00 mszą świętą w intencji rodzina, później teren przy sanktuarium wypełni się muzyką, występami i atrakcjami przygotowanymi dla uczestników w każdym wieku.
12: Występ przedszkolaków, ale też występ sanktuaryjnej orkiestry. Wiele atrakcji kulinarnych, bo to jest też bardzo ważne. No i musi być też muzyka.
13: Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy się nic oprócz niej.
12: O 18:00 zespół MIG, potem zespół Omega. Myślę, że bardzo ważne, aby właśnie poprzez też zabawę promować rodzinę i taki jest też cel.
8: Mówił starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. Sanktuaryjny festyn rodzinny i powiatowe święto rodziny u matki odbędą się w niedzielę przy Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na dofinansowanie renowacji cudownego obrazu. Odnowiony wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej 20 czerwca wróci na Lipowe Wzgórze.
7: To były wiadomości kulturalne.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
14: Pogoda idealna, żeby podziwiać samolot F-35B w locie. I właśnie w tym momencie przeleciałbym nad Krakowem. Pytanie teraz, w którym kierunku polecą? One lecą wzdłuż Wisły, może zahaczą o Dunajec jeszcze i wzdłuż Dunajca przelecą i będziemy mogli zobaczyć te wyjątkowe maszyny w locie. 19 stopni maksymalnie. Teraz przejaśnieniem. Słoneczko nam w regionie tarnowskim świeci. 16 stopni obecnie na naszym radiowym termometrze.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Mamo, tato, mam plan!
3: Jaki?
2: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku Ty Łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
3: To brzmi jak marzenie.
2: Nie! To brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
4: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
2: I żadnych wymówek.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.

Jonas Blue i Naked 47, dokładnie 10:47, a już za chwilę Wesley Arms i Legendarny. No właśnie, a propos słowa legendarny, no to zadłużmy się na chwilę w świat motoryzacji, bo któż z nas nie zna Porsche 911? Chyba nie ma osoby, bo każdy przynajmniej raz w życiu widział tu Porsche 911, no czy w realu, czy gdzieś w mediach społecznościowych, no ale wróćmy do tego Porsche 911, bo Porsche właśnie stworzyło trzy modele 911, no i ktoś może powiedzieć, co w tym dziwnego? Przecież cały czas tworzy te modele. Otóż to jest w tym dziwnego, że inspirowane bohaterami Toy Story, czyli zabawki dla dużych dzieci, nie dla małych dzieci, ale dla dużych dzieci zabawki Toy Story, moi kochani. I tutaj samochody nawiązują do postaci Baza Astrala, Woody'ego i Jessie, czyli wyjątkowe modele, a dokładnie trzy modele 911. Powiem, że na zdjęciu, bo w rzeczywistości, no nie wiem, czy będę miał okazję zobaczyć, ale na zdjęciu no pięknie wyglądają te samochody. Kolory rewelacyjne. Zielony, fioletowy, czerwony. No i tak się zastanawiam, że to chyba zabawka nie tylko dla dużych dzieci, ale dla małych dzieci to szczególnie, bo przecież Buzz Astral, Woody i Jessie, Toy Story wiecznie popularne. No to legendarne. Teraz Porsche 911, ale legendarny to bardziej Wesley Arms. 12 minut do 11.

0: kucharzów, cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Już za chwilę tragiczne wypadki na węgierskiej autostradzie M1. Zginęło w nich 8 osób. Będzie też gmina Radłów. Mają tu powstać mieszkania w zabudowie szeregowej.
2: W przyszłym tygodniu rozpocznie się w naszej gminie nabór osób.
1: Jest 11. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 8 osób zginęło w 2 wypadkach, do jakich doszło na Węgrzech, na autostradzie M1. Doszło do nich z powodu prac remontowych na odcinku przy mieście Dior. O szczegółach Piotr Piętka.
3: Najpierw zagraniczna ciężarówka zderzyła się z ustawionym na drodze sprzętem budowlanym. Samochód zapalił się, a kierowca zginął na miejscu. Policja zamknęła odcinek drogi, więc w tym miejscu utworzył się korek. Kierowca busa, również na zagranicznych numerach rejestracyjnych, prawdopodobnie zagapił się i wjechał w oczekujące na kontynuowanie jazdy samochody. Doszło do tego zaledwie kilometr od wcześniejszego wypadku. W busie było 9 osób, 7 zginęło, a 2 zostały ranne. Premier Węgier Péter Modior przekazał kondolencje rodzinom ofiar wypadków. Polecił też przygotowanie natychmiastowego raportu dotyczącego bezpieczeństwa na autostradzie M1. Analiza ma odpowiedzieć, czy obecny sposób prowadzenia remontów i wyznaczania objazdów nie zwiększa ryzyka kolejnych tragedii. Autostrada M1 jest jedną z najważniejszych tras na Węgrzech. Łączy Budapeszt z zachodnią granicą kraju, z Austrią i Słowacją. I codziennie przejeżdżają nią tysiące samochodów osobowych i ciężarowych.
1: Rusza nabór dla osób zainteresowanych nową inwestycją mieszkaniową w gminie Radłów. W miejscowości Wola Radłowska powstanie 38 mieszkań w zabudowie szeregowej w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIM KZN Tarnów. Jak mówił gość audycji Słowo za Słowo, burmistrz Radłowa Mateusz Borowiec, inwestycja daje szansę na komfortowe mieszkanie przy umiarkowanym czynszu.
2: W przyszłym tygodniu rozpocznie się w naszej gminie nabór osób. Mieszkańcy oraz też osoby spoza gminy mogą się zgłaszać. Są przyjęte kryteria, przyjęte są one uchwałą Rady Miejskiej w Radłowie. Tam przede wszystkim punkty będą przyznawane osobom, które mieszkają w gminie Radłów, które pracują w gminie Radłów, które posiadają dziecko, kobietom w ciąży. To są między innymi te grupy, które tych punktów mają szansę dostać więcej.
1: Mieszkania będą miały od 50 do prawie 78 metrów kwadratowych. Lokale będą wykończone i gotowe do zamieszkania. Mieszkańcy mają dostać klucze do mieszkań w 2028 roku.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: A w gminie Grybów wręczono akty powierzenia stanowisk dyrektorskich 4 szkół. Tylko w jednym przypadku funkcję tę będzie pełnić ta sama osoba co poprzednio. Chodzi tu o zespół szkolno-przedszkolny w Ptaszkowej, gdzie dyrektorem wciąż będzie Magdalena Giera. W ramach konkursu wybrani zostali też dyrektorzy szkół w Białej, Niżnej i Kąslowej, a w przypadku placówki w Starej Wsi funkcja ta została powierzona na zasadzie zarządzenia wójta.
4: Też jako organ prowadzący przeprowadziliśmy konkursy. W pierwszym konkursie na stanowisko dyrektora w szkole w Starej Wsi nie zgłosił się żaden kandydat, co też pokazuje, że to jest taka funkcja też odpowiedzialna, nie tylko nazwa dyrektor, która niejednokrotnie kojarzy się z tym, że osoba, która podejmuje bardzo ważne działania i dzisiaj w dzisiejszym świecie bardzo trudne.
1: Mówił wójt gminy Grybów Jacek Migacz w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz. Pełnienie obowiązków dyrektora szkoły podstawowej imienia prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego w Starej Wsi powierzono na rok Barbarze Rysiewicz. A kadencja nowych dyrektorów pozostałych placówek rozpocznie się 1 września i potrwa do 31 sierpnia 2031 roku.
0: Z życia kościoła.
1: Już jutro w Ujanowicach będzie drugie sympozjum naukowe poświęcone księdzu Bernardynowi Dziedziakowi w 40. rocznicę jego śmierci. Spotkanie odbędzie się pod hasłem Gorliwy wychowawca pokoleń młodzieży. W programie są wykłady, koncert, ale też finał konkursu wiedzy o księdzu Dziedziaku. Znamy tę postać między innymi dzięki naszym rodzicom i dziadkom, mówią Dominik Duda i Julia Gołąb z Ujanowickiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
5: Nasi dziadkowie, nasi rodzice mieli styczność z księdzem Dziedziakiem i na przykład ja od babci historię słyszałam i to gdzieś tam zostaje. Uwielbiamy to w księdzu Dziedziaku, że miał swoje zasady i dążył do tego, żeby nie łamać ich, żeby jak miał zasady, to przestrzegał i tych zasad potrzeba teraz, żeby je przestrzegać.
6: A drugi taki ważny, bardzo ważny punkt to właśnie tworzymy Centrum Myśli księdza Bernardyna Dziedziaka.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Coraz więcej słońca w regionie tarnowskim, ale chmury jeszcze na ścianie wschodniej naszego kraju. Maksymalnie dzisiaj 19 stopni, mamy teraz 17. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. W nocy 11 stopni, jutro 20, no ale niestety synoptycy zapowiadają nam przelotne opady deszczu. Niedziela chłodna, temperatura to 16 stopni, ale za to w przyszłym tygodniu temperatura podskoczy do 31 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Reklama.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Noc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG oraz

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska. Informacje z życia kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim, poświęcone czci miłości Bożej objawionej w sercu Jezusa. To także dzień modlitw o świętość życia kapłańskiego. O przesłaniu tego dnia mówi proboszcz parafii katedralnej w Tarnowie, ksiądz dr Adam Nita.
2: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypomina nam o tej wielkiej miłości i miłosierdziu, jaką Bóg ma względem nas. I pragnieniem boskiego serca Jezusa jest to, żeby na tą miłość odpowiedzieć. Domagał się to przez świętą Małgorzatę à la Coque, aby wynagradzać wszelkie zniewagi. I tą najlepszym sposobem wynagrodzenia boskiemu sercu jest nasze nawrócenie, jest otwarcie swojego serca na Jego łaskę, na Jego miłosierdzie, aby łaską Chrystusa nasze serce zostało przemienione.
1: Jedną z najczęściej spotykanych form wynagrodzenia sercu Jezusowemu za grzechy swoje i innych jest także nabożeństwo o 9 piątków miesiąca. Dziś wieczorem na Placu Katedralnym w Tarnowie odbędzie się tymczasem wieczór uwielbienia pod hasłem Serce, które widzi. Poprowadzą go Kuba Piechnik i ksiądz Bartosz Chęciek. Wieczór uwielbienia rozpocznie się o 19:00 na Placu Katedralnym. W sobotę w Ujanowicach będzie miało miejsce drugie sympozjum naukowe poświęcone księdzu Bernardynowi Dziedziakowi w 40. rocznicę jego śmierci. Spotkanie odbędzie się pod hasłem Gorliwy wychowawca pokoleń młodzieży. W programie są wykłady, koncert oraz finał konkursu wiedzy o księdzu Dziedziaku. Znamy tę postać m.in. dzięki naszym rodzicom i dziadkom, mówią Dominik Duda i Julia Gołąb z Ujanowickiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
3: Nasi dziadkowie, nasi rodzice mieli styczność z księdzem Dziedziakiem i na przykład ja od babci historię słyszałam i to gdzieś tam zostaje. Uwielbiamy to w księdzu Dziedziaku, że miał swoje zasady i dążył do tego, żeby nie łamać ich, żeby jak miał zasady, to przestrzegał i tych zasad potrzeba teraz, żeby je przestrzegać.
4: A drugi taki ważny, bardzo ważny punkt to właśnie tworzymy Centrum Myśli księdza Bernardyna Dziedziaka, no i tam mamy różne słuchowiska generowane na podstawie różnych wspomnień księdza Dziedziaka i tam kronik, tak naprawdę tak, kronik no i my, żeby to zrobić, to pierwsze tą kronikę trzeba przeczytać.
3: Dążymy do tego, żeby nie tylko go poznać, ale zastosować te jego zasady.
1: Sympozjum rozpocznie się w sobotę o 13:00 w hali sportowej zespołu szkolno-przedszkolnego w Ujanowicach. W programie są także apel pamięci na parafialnym cmentarzu oraz msza święta w kościele w Ujanowicach. Radio RDN Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu. Świętowanie wspomnienia swojego patrona zaczynają z prawie dwutygodniowym wyprzedzeniem. Parafia świętego Jana Chrzciciela w Łącku zaprasza w ten weekend na świętojańskie Dni Rodzin. Będzie to radosny czas, który warto spędzić na wspólnej zabawie i modlitwie, zapowiada wikariusz ksiądz Grzegorz Banaś.
5: W sobotę będzie adoracja i uwielbienie, w niedzielę o godzinie 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia, ale też coś dla ciała, żeby człowiek też poczuł tą radość z tego, że tworzy rodzinę, że jest w rodzinie, że żyje wśród rodzin.
1: W sobotę o godzinie 18:00 rozpocznie się modlitewne uwielbienie świadectwem i występem rapera Hebdy, po którym koncert da zespół Wzgórze Syjon. Połączone będzie to z adoracją, uwielbieniem i błogosławieństwem rodzin. Z kolei w niedzielę o 14:00 rozpocznie się festyn. Wystąpią m.in. zespoły regionalne, orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto. Zaplanowana jest zabawa taneczna, na koniec dnia apel jasnogórski. Wszystko odbywać się będzie na placu i parkingu parafialnym. Dodajmy, że świętojańskie Dni Rodzin w Łącku są wprowadzeniem do odpustu parafialnego, który odbędzie się tydzień później. Trzecie diecezjalne spotkanie liturgicznej służby ołtarza odbędzie się w sobotę w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Mszy świętej przewodniczyć będzie biskup Leszek Leszkiewicz. W programie także adoracja, świadectwo, czuwanie o powołania, olimpiada sportów zespołowych i konferencja. 16 czerwca w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie odbędzie się diecezjalne dziękczynienie za sakrament bierzmowania pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Zapisy trwają jeszcze tylko do soboty. Spotkanie rozpocznie się we wtorek o 9:00 w Aurudzie, gdzie młodzi razem ze swoimi księżmi opiekunami będą mogli indywidualnie zawierzyć swoje życie Bogu za wstawiennictwem Błogosławionej Karoliny w miejscu jej męczeństwa. Będzie także można nawiedzić dom Błogosławionej Karoliny. O 10:00 wyruszy piesza pielgrzymka do Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie. Po dotarciu na miejsce będzie integracja poczęstunek, okazja do spowiedzi. Nowym elementem dziękczynienia będzie spotkanie w grupach. W programie także adoracja Najświętszego Sakramentu i o 14:30 msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. modlitwa u stóp Góry Objawień, odpoczynek nad Adriatykiem i odwiedziny w najpiękniejszych sanktuariach regionu. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Medjugorje z Radiem RDN Małopolska, która odbędzie się od 4 do 11 lipca. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć duchowe przeżycia z poznawaniem uroków Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Opiekun pielgrzymki, ksiądz Marcin Gryzło, mówi, że o sile Medjugorje najlepiej świadczą ludzie, którzy tam pielgrzymują. Wielu z nich opowiada o łaskach, których doświadczyli.
6: Ja chcę osobiście powiedzieć, że już 5 raz pielgrzymuję do Medjugorje, ale za każdym razem w grupie są osoby, które pokazują, że to miejsce, to zaproszenie było rzeczywiście skierowane do nich i myślę, że siłą tego miejsca jest świadectwo osób, które przyjeżdżają z różnymi trudnościami, z różnymi sytuacjami, ale wyjeżdżając z Medjugorje czują w sercu bardzo wyraźną odpowiedź. Myślę, że mogę też powiedzieć, że są też osoby, które doświadczyły uzdrowienia, dając się piękne świadectwa tego, co i w jaki sposób przemieniło ich to miejsce Medjugorje, siła tego miejsca, siła modlitwy, siła pokoju.
1: Jednym z najważniejszych punktów programu pielgrzymki będzie wejście na Pod Brdo, czyli Górę Objawień. To właśnie tam wielu pielgrzymów odnajduje wyciszenie, pokój serca i duchowe umocnienie. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 691 147 893.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
7: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
8: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
9: Hyundai.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
3: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music, Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczny Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
4: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Piątego o godzinie 20.30 Fundacja Niezapominajka oraz RDN Małopolska zapraszają na seans wiosennego kina plenerowego. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Dla wszystkich wata cukrowa, popcorn, nachos, lemoniada i pizza. W najbliższy piątek. Parking przed kościołem parafialnym w Zgłobicach. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu W zgodzie z naturą zadbaj o siebie i swoje otoczenie. Realizowane dzięki środkom finansowym z Europejskiego Korpusu Solidarności.
5: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Niebezpieczny wypadek. Pod przechybą mężczyznę przygniotło spadające drzewo. Tarnowski basen pod chmurką już otwarty. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Akcja ratunkowa pod przechybą. Jak informują służby, mężczyzna został przygnieciony przez drzewo w okolicy szlaku prowadzącego od strony Szczawnicy. Był to pracownik Zakładu Usług Leśnych. Jako pierwsi do poszkodowanego dotarli ratownicy GOPR, tak przekazał nam dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu. A na miejsce przyleciał helikopter Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i zabrał poszkodowanego do szpitala, najprawdopodobniej w Nowym Targu. W akcji uczestniczy też OSP Szczawnica. Nie wiem jeszcze, jak poważne są obrażenia rannego mężczyzny.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Policjanci z Nowego Sącza w 2 dni zatrzymali 12 poszukiwanych osób. Był to element ogólnopolskiej akcji. Sądeccy funkcjonariusze zatrzymali 2 osoby, które były poszukiwane na podstawie listów gończych, a także 10 osób, za którymi sądy wydały nakazy doprowadzenia do zakładu karnego lub aresztu śledczego. Te osoby będą odbywać kary w wymiarze od 4 dni do roku i 9 miesięcy. Ponadto 2 zatrzymanych po wpłaceniu grzywny uniknie więzienia. Dodatkowo podczas działań policjanci ustalili miejsce pobytu jednej osoby poszukiwanej przez prokuraturę do dalszych czynności prawnych oraz odnaleźli 1 osobę zaginioną.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Letni park wodny w Tarnowie Mościcach oficjalnie rozpoczął działalność w tym sezonie. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z kąpieliska czuwają ratownicy. Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Marszałek mówi, że cennik pozostał taki sam jak w zeszłym roku. Więcej zapłacą osoby spoza Tarnowa, natomiast mieszkańcy miasta mogą liczyć na niższe ceny za bilet wstępu. Dodatkowo w wakacyjne wtorki uczniowie tarnowskich szkół będą mogli korzystać z obiektu za 5 zł.
2: Ceny nie ulegną zmianie. Podtrzymujemy te ceny, które były w tamtym roku. No i decyzją prezydenta Tarnowa także będziemy chcieli promocyjnie gościć młodych mieszkańców miasta. To będzie tradycyjnie wtorek od godziny 9 do 19 za 5 zł. Natomiast na pozostałych basenach poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 8 do 11.
1: Dla osób spoza Tarnowa bilet normalny będzie kosztować 40 zł. Młodzież i studenci do 26 roku życia, a także emeryci i renciści będą mogli korzystać z biletu ulgowego po 25 zł za wstęp na letni park wodny.

0: I to oczywiście także uczniowie z niepełnosprawnościami, a więc i ruchowymi, i wzroku, zespół Downa, spektrum autyzmu, którym my się zajmujemy, afazja, mutyzm i wiele, wiele, wiele innych. Natomiast to także uczeń migrancki, uczeń uchodźczy po traumie, uczeń nieprzystosowany do życia społecznego i jeszcze wiele, wiele przykładów można byłoby mnożyć. Także gorąco Państwa zachęcamy.
1: Sympozjum odbędzie się już jutro. Każdy zainteresowany może przyjść do Wydziału Nauk Humanistycznych przy ulicy Kochanowskiego w Nowym Sączu. Sympozjum potrwa od godziny 9 do 16.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Akcja charytatywna zakończona sukcesem. Podczas tegorocznego koncertu Tarnowskie Koleje Losu zebrano rekordową kwotę pieniędzy na leczenie i rehabilitację Amelki i Maxa. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia Nasze Miasto Tarnów.
3: Uzbieraliśmy fantastyczną kwotę. Jest to 83 393,70 zł. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na leczenie Amelki i Maxa. Amelka to 5-letnia dziewczynka, cierpi na zespół Downa. Ma dodatkowy chromosom, który oczywiście dodaje jej mnóstwo energii i ma super moc, natomiast oczywiście wymaga również intensywnej rehabilitacji i leczenia. Natomiast Maxiu to 3-letni chłopczyk, cierpi na zespół Okleina i zanik mięśni i tak naprawdę wymaga stałej, codziennej rehabilitacji.
1: Mówiła prezes Stowarzyszenia Wioletta Grzywa. Na scenie Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie wystąpiły m.in. gwiazdy polskiego rocka. Tyle teraz. Kolejne wiadomości punktualnie o 13.00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W miarę pogodne niebo, chociaż chmur nie brakuje nad naszymi głowami. Synoptycy zapowiadają, że dzisiaj może jeszcze lokalnie popadać. Mogą pojawić się przelotne opady, mogą także wystąpić burze lokalnie. W nocy też przeważnie sporo chmur. Najbliższy weekend niestety pod znakiem parasola. Jutro też przelotne deszcze zapowiadają synoptycy, ale wyższe temperatury 20 stopni. Teraz na termometrach w Tarnowie 16 kresek powyżej zera.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sytuacja biometeorologiczna oczywiście, że jest korzystna. Tego się trzymajmy, bo mamy przecież piątek, weekendu początek i oczywiście piątkowe popołudnie pełne przebojów z radiem RDN Małopolska. Wiatry północno-zachodni teraz wieje z prędkością około 18 km na godzinę.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: W porywach do 40 km i ten właśnie wiatr przywiał nam fantastyczne przeboje na dzisiejsze popołudnie. Zaczynamy od Rock My Life. Jerzy Oszówka, dzień dobry, 9 popołudnia.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej. Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Moc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG oraz

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: To była autopromocja.

Piątek to jeden z bardziej przyjemnych i zaprzyjaźnionych dni, prawda? 12 dzień czerwca, słońce wstało 20 minut po godzinie 4 i nawet cieszy się teraz powodzeniem. 13 minut po godzinie 21 zajdzie, czyli do zachodu słońca pozostało jeszcze 8 godzin 36 minut, ale wydaje się, że jednak synoptycy mają rację i wzrost zachmurzenia nastąpi i smur, który pojawił się nad naszymi głowami, może popadać dzisiaj deszcz, no i słońca będzie troszeczkę mniej. W każdym razie dzień liczy sobie 16 godzin 43 minuty, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godzin oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku już tylko o 3 minuty, dokładnie za 9 dni, 21 czerwca, 24 minuty po godzinie 10, zapuka do nas lato. A teraz puka do nas szczęścia, to za sprawą Patryka. Patryk Kumur i szczęście, którego życzymy dzisiaj wszystkim świętującym na liście. Stefan Leon Onufry, wszystkiego dobrego od RDN Małopolska, no i oczywiście dla urodzonych 12 czerwca najlepsze życzenia. 21,5 minuty po południu.

Słońce nas specjalnie nie rozpala, bo 16 stopni na termometrach, ale trzeba powiedzieć, że jest przyjemna temperatura i jak na razie nie brakuje dla nikogo promieni słonecznych na południu Polski. Jednak tutaj synoptycy zapowiadają wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia opadów deszczu. Więcej o pogodzie za chwilę, dokładnie o 12.30. Do tego czasu grupa Genesis.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Teraz częściowe zachmurzenie, tak jest na przykład teraz w Rydlicach, w Tarnowie, w Jodłowej więcej pogodnego nieba, w Lubczy również dużo słońca, w Zakliczynie, w Ciężkowicach już tego słońca jest mniej. Przelotne opady deszczu dzisiaj meteorolodzy zapowiadają, maksymalnie na termometrach do 19 stopni, na razie jest 16. W nocy przewaga chmur, 11 kresek, jutro nadal przelotne opady deszczu i okolice 20 stopni w ciągu dnia.
9: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Eksperci mówią, że sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, ale w tym momencie ich nie słuchamy absolutnie. Cieszymy się pogodnym niebem, promieniami słonecznymi i tym, że mamy piątek z Radiem Erden, Małopolska. Pełen przebojów. Someone like you. Adele.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: O tej porze ulice Tarnowa wyglądają tak, jakby już rozpoczął się weekend i wszyscy wyjechali gdzieś na wypoczynek nad wodą, na przykład do pustki. A mamy piątek popołudnie, więc tych samochodów będzie pewnie przybywać. No, zobaczymy. Ale Jana Pawła II na razie wolna jest od korków. Płynnie jest na ulicy Lwowskiej. Bez kłopotów włączamy się do ruchu. Bez kłopotów także włączymy się do ruchu, jeżeli dojeżdżamy do ulicy Narutowicza. Na całej jej długości od ulicy Tuchowskiej do Krakowskiej, tak w jedną, jak i w drugą stronę, płynnie ruch odbywa się. Na Gumnickiej przy Mostowej tylko jest więcej samochodów. Okrężna jest wolna od korków. Szujskiego, Mościckiego także płynnie. Na Alei Kwiatkowskiego pustki. Podobnie wyglądają ulice Wyszyńskiego, Elektryczna, Spokojna, Błonie, Pendereckiego. Do autostrady tutaj także dojeżdżamy bez większych problemów. Z miasta ulicą Krakowską też wyjedziemy bez kłopotów. Jedynie przy Warsztatowej na chwilę nas zatrzymają światła. Krótka kolejka, a później już płynnie w kierunku Krakowa. Wszystkiego bezpiecznego i do tamtego do celu. Dla wszystkich zmotoryzowanych Bruce Springsteen, Born to Run na zegarach 19 minut i do 13.

Duran i Bruce Springsteen. Dokładnie w 1979 roku, 12 czerwca, władze stanu New Jersey nieoficjalnie uznały Born to Run Bruce'a Springsteena za młodzieżowy hymn rockowy. A skoro jesteśmy przy kalendarzu, to właśnie 12 czerwca zmarł Jarosław Kozidrak, współzałożyciel, wokalista, gitarzysta i kompozytor zespołu Baim. Urodził się 8 stycznia w 1955 roku, a zmarł w wieku 63 lat. Grupa Baim jeszcze zagości w popołudniowym piątkowym programie Radia RDN Małopolska. A teraz Omega i dziewczyna o perłowych włosach. 12 czerwca urodził się Laszlo Benko, klawiszowiec, które słyszymy właśnie, oraz trębacz zespołu Omega. Zmarł 18 listopada w 2020 roku, miał 77 lat. Na 14 minut przed godziną 13.

0: Dziączka Joan i Omega. Nie przez przypadek, to właśnie 12 czerwca w 1955 roku. Dobra, to zostawiamy teraz ten utwór. Zmarł Laszlo Benko w 2020 roku, tak o 18 listopada, miał 77 lat, a urodził się 12 czerwca. A 12 czerwca urodziła się też Anna Treter, wokalistka i pianistka zespołu Pod Budą, i ten zespół zagra dzisiaj. Ania Treter zaśpiewa z Katarzyną Klich na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. A teraz zaglądam na płytę tygodnia, właśnie do tego chciałem dotrzeć. Płyta tygodnia to płyta The Boys of Dungeon Lane Paula McCartneya. 11 utworów, chyba tak dobrze wspomniałem. W każdym razie to 18 solowy album tego artysty. I to jest zbiór wspomnień z Liverpoolu. W środku są fragmenty o ulicy, na przykład, na której mieszka autor Dungeon Lane. To niedaleko znajduje się, wychował się w dzielnicy Speak, robotniczej dzielnicy, jak mówi autor płyty. Nie mieliśmy wiele, ale to nie miało znaczenia, bo ludzie byli wspaniali i nie odczuwało się wielkich braków. A prace nad The Boys of Dungeon Lane rozpoczęły się 5 lat temu, kiedy Paul spotkał się z producentem na herbacie, by wymienić się pomysłami. I podczas wspólnego grania na gitarze Paul natrafił na akord, którego, mimo że jest najbardziej utytułowanym żyjącym autorem piosenek, nie rozpoznał. Niezrażony i kierowany swoją naturą eksperymentatora, zaczął modyfikować kolejne dźwięki, aż stworzył sekwencję 3 akordów. To właśnie wtedy zaproponował, by ją nagrać płytę The Boys of Dungeon Lane. Ten album jest tak elektrycznym, jak cała kariera McCartneya. Znajdujemy tu rocka, harmonie nawiązujące do Beatlesów, charakterystyczne growy, subtelną intymność, opowieść prowadzone melodią oraz piosenki o wyrazistych bohaterach. A wszystkie te elementy łączy jedno. Właśnie Paul McCartney. I z tej właśnie płyty tygodnia w radiu RDN Małopolska, utwór zatytułowany As You Lie There, Paul McCartney z płyty The Boys of Dungeon Lane.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

0: McCartney. Kończy nam się tydzień, to powoli będziemy się żegnać z płytą tygodnia, ale na pewno nie z utworami znajdującymi się na tym krążku. W nowym tygodniu nowa płyta, że wczoraj ruszyła Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to przesłuchiwać będziemy płyty. Płyty, która ukazała się specjalnie właśnie przed mistrzostwami. Oficjalny album Mistrzostw Świata FIFA 2026. Na płycie znaleźli się m.in. Shakira, Rolling Stones, Lee Furtado i wielu, wielu innych. 18 utworów i tych utworów będziemy słuchać w przyszłym tygodniu. A za chwilę wiadomości.
1: Reklama.

0: Wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie!
1: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest!
3: Mamo, tato, mam plan!
4: Jaki?
3: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
4: To brzmi jak marzenie.
3: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
1: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
3: I żadnych wymówek.
5: Po reklamie. W Tarnowie odbyły się uroczystości upamiętniające 86. rocznicę pierwszego transportu do Auschwitz.
6: Śliw nieznany, więc myśleli, że jadą na roboty raczej.
5: Czy budowa trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu się opóźni? Pojawiło się odwołanie w przetargu. Ruszają zapisy na aktywne wakacje 2026. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Młodzi, inteligentni, zdolni mężczyźni pochodzący z różnych stron Polski, nieświadomi tego, dokąd jadą i co się z nimi stanie, wśród nich uczniowie i studenci. Tak wyglądał pierwszy transport więźniów, który 14 czerwca 1940 roku wyruszył z Tarnowa w stronę Auschwitz. Dzisiaj pod pomnikiem pierwszego transportu więźniów do Auschwitz w Tarnowie odbyły się uroczystości upamiętniające 86. rocznicę tych wydarzeń. Jak mówi prezes Towarzystwa Pamięci o Auschwitz-Birkenau w Tarnowie, Ryszard Lis, to właśnie w budynku znajdującej się tam starej łaźni zaczęło się piekło, którego wtedy jeszcze nikt się nie spodziewał.
6: Wyglądało to dość niewinnie tutaj, tu łaźni, bo tu ich wykąpano, tu im dano kolację. Pierwszy raz od paru miesięcy niektórzy zjedli jajecznicę, łapanie z Czerwonego Krzyża, które się nimi zaopiekowały, przyniosły i potem szli w nieznane, więc myśleli, że jadą na roboty raczej. Dopiero jak zajechali do Auschwitz i zobaczyli napis Auschwitz, bo już wtedy Oświęcim nie był polskim miastem, tylko miastem niemieckim, to wtedy dopiero się zorientowali, że coś tu nie jest tak.
5: Pierwszy transport składał się z niemal 800 polskich więźniów politycznych. Ze starej łaźni wyruszyli pod eskortą uzbrojonej niemieckiej policji w stronę tarnowskiego dworca PKP, ulicami Wałową i Krakowską.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Co najmniej o miesiąc może opóźnić się moment podpisania umowy na budowę drogi i mostu na rzece Dunajec w Nowym Sączu, informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Potencjalny wykonawca prac, którego oferta została odrzucona w przetargu z powodu rażąco niskiej ceny, złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. O szczegółach Krzysztof Niedzielan.
7: Chodzi o ofertę konsorcjum polskiego oddziału jednego z hiszpańskich przedsiębiorstw oraz firmy z Izraela. Odwołujący, którzy wycenili swoje prace na niecałe 165 milionów złotych, zakwestionowali decyzję Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o odrzuceniu ich przetargowej propozycji i wybór konsorcjum firm z Warszawy i Dębicy, które proponują 179,5 miliona złotych za budowę nowej drogi i mostu na Dunajcu. Odwołujący chcą, by ich odrzucona oferta została przywrócona, a wszystkie z 19 propozycji różnych firm startujących w przetargu ponownie przeanalizowane przez inwestora. Według przepisów nie może dojść do podpisania umowy z wykonawcą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą decyzji w tej sprawie. Urząd Marszałkowski przewiduje, że może to opóźnić zawarcie kontraktu z wykonawcą o co najmniej miesiąc. Połączenie ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu z obwodnicą zachodnią miasta ma powstać w 3 lata od momentu podpisania umowy. Wraz z wykupem gruntów koszt inwestycji ma wynieść nawet 321 milionów złotych.
5: W Nowym Sączu ruszają zapisy na aktywne wakacje 2026. Swoje oferty dla dzieci i młodzieży przygotowało 5 miejskich instytucji. W planach są warsztaty plastyczne, artystyczne, zajęcia sportowe czy wycieczki. Pałac Młodzieży na lipiec przygotował 4 turnusy półkolonii. Jak mówi dyrektor Milenia Małecka-Rogal, tym razem oprócz standardowych zajęć, warsztatów czy kina, dzieci i młodzież zagłębią się w kulinaria.
8: Dzieci będące na każdym z tych turnusów będą mogły skorzystać z seansu filmowego w kinie Sochu, z warsztatów animacyjnych, które są zupełnie nowe w pałacu, ożyw swoje pomysły. Warsztaty, uwaga, zrobienia pizzy. Tego jeszcze rzeczywiście nie było, więc troszeczkę idziemy, słuchajcie, w takie gospodarcze zajęcia, bo potem, kochani, są wyjazd do Laskowej, do zagrody na Jędrzejówce, gdzie jest program edukacyjny Jak babcia chleb piekła.
5: Swoje półkolonie przygotował też Zespół Świetlic Środowiskowych i Miejski Ośrodek Kultury. Dzieci już można zapisywać online.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Rodzinny klub odkrywców, spektakl teatralny, kino familijne, a także inne bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Tak zapowiada się Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny, który już jutro odbędzie się w Mościcach. Wydarzenie przygotowują Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej. W programie jest wiele warsztatów, m.in. kaligrafii gęsim piórem, ale też rodzinny quiz historyczny. Będą repliki broni i uzbrojenia, muzealne wyzwania z nagrodami. O bezpłatne wejściówki na filmy i spektakl trzeba pytać w kasie kina Centrum Sztuki Mościce.
9: 3 wspaniałe familijne filmy. O godzinie 13:00 film Kicia Kocia, uwielbiana przez najmłodszych bohaterka. Kolejny seans filmowy o godzinie 17:00 jest to Moon Panda i ja. I o godzinie 19:00 fantastyczny Angelu, film przeznaczony, animowany dla całych rodzin. O godzinie 15:00 na naszej dużej scenie fantastyczny, wyjątkowy spektakl Cukierku Tyłobuzie.
10: Będziemy zachęcać do tworzenia masek maszkaronowych. Będzie możliwość przebierania się w dawne stroje. Nie tylko będzie można sobie zrobić zdjęcie telefonem, ale też w fotobudce wspólnie z rodzicami. Jeśli przejdzie się te wszystkie stanowiska, to na końcu otrzymuje się również

0: Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Bardzo przyjemny piątek. W Małopolsce, na Podkarpaciu, w województwie świętokrzyskim również. Komfortowe temperatury, bardzo przyjemne, tak, 18 stopni na termometrach w tej chwili, czyli nie za gorąco, nie za chłodno, tak optymalnie. I wystarczająca ilość promieni słonecznych do nas dociera, tak jest w całym regionie. Jednak synoptycy lekki deszcz zapowiadają na dzisiaj. Przewaga chmur w nocy, jutro przelotne deszcze i 20 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Kolejny, drugi czerwcowy weekend niestety będzie troszeczkę deszczowy, zachmurzony. No takie to dziwne czasy nam nadeszły. A kolejne dni czerwca, czyli druga połowa czerwca, jak się zapowiada, jeszcze w poniedziałek i we wtorek temperatury w okolicach 19, może 20 stopni. Ale od połowy przyszłego tygodnia synoptycy zapowiadają, wiem, w radiu to słyszeliście już, tak, w wiadomościach, że nawet 30-31 stopni możemy zobaczyć na termometrach. Wypełniamy czas. Jest prawie 8 minut po 13:00.

0: To już 11,5 minuty po godzinie 13. Mamy piątek, a to nam podpowiada, że za chwilę w radiu RDN Małopolska 4 pory gotowania. Justyna Elżbieta Teper, Justyna Dziedzic zapraszają do kuchni. Już mogę chyba zdradzić, że dzisiaj na stole wyląduje kapusta pekińska. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet.
7: Miski wypełnione po brzegi.
8: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
1: Po reklamie.
2: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
9: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na 4 pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
10: Witamy.
11: Witamy serdecznie.
10: 4 pory gotowania się kłaniają, a kłaniają się dzisiaj w towarzystwie warzywa, które ma łagodny smak, jest idealne do schrupania, do wszelkich sałatek, ale nie tylko, dobre też na ciepło i w Polsce znane nie od tak dawna. Pani Elu, co to takiego dziś będzie?
11: Tak, nie od dawna, bo lata 90. i spotykamy się z kapustą pekińską, która tak naprawdę w innych krajach była od dawien dawna znana. Kolejne warzywo kapustne, które warto, żeby zagościło w naszej kuchni.
10: Dlaczego nam tak smakuje ta kapusta? Bo jest to lubiane warzywo.
11: Tak jak nasza kapusta biała, tak jej nie schrupiemy. Twardsza. Tak jakbyśmy tej wody nie mogli wyciągnąć. A niejednokrotnie, jak nam się chce bardzo pić, to proszę Państwa, ta kapusta pekińska, ona ma dużo wody w sobie, delikatniejsza w jedzeniu i nawet takiego liścia do ręki wziąć i można zjeść. A tak Wam powiem, że ci, co nie chcą chlebusia, to na liściu z kapusty pekińskiej jest rewelacyjna kanapka.
10: Dlaczego warto jeść taką kapustę?
11: Dlaczego warto? Minerały, witaminy, a tak pomyślcie sobie, o jakich witaminach najczęściej mówimy i kobiety o tym powinny wiedzieć. Ta witamina C jest niezbędna po to, żebyśmy ładnie wyglądały. Witamina A po to, żebyśmy wszystko widziały. Więc warto. Ale to nie tylko A i C, ale B, E, K. No to proszę Państwa, dość dużo. I składniki mineralne. I ta woda, która jest nam potrzebna. Zawsze nam mówią, mamy tyle wypić wody. Ale woda to jest również dostarczana w produktach. I jak ktoś tyle nie wypije, a zje kapusty, to prawie, że uzupełni. Ale to nie tylko to.
10: Tak lubimy się odchudzać wszystkie?
11: Pomoc w odchudzaniu, bo 100 gram to tylko 13 do 16 kilokalorii. A proszę Państwa, jeszcze błonnik, który przyspiesza perystaltykę jelit, wypróżnianie się, no więc samo dobro. A odporność to ta witamina C, bo nie tylko ładny wygląd, ale również odporność. Ile teraz ktoś mówi, a ten choruje. Sięgamy po tabletkę, sięgnijmy po warzywa. Ale to nie wszystko. Mamy taki mały organ, który bardzo ciężko pracuje, A właśnie w kapuście pekińskiej jest potas, który reguluje tą pracę serca, obniża ciśnienie krwi, wspomaga układ krążenia, no więc same zalety.
10: Ale nie dla wszystkich ta kapusta.
11: Tak, i tu mamy ten mały problem. Są osoby, które mają problemy z tarczycą, niedoczynność, nadczynność, Hashimoto, i to są choroby wykluczające warzywa kapustne. Ale proszę Państwa, czasami wyrzucimy wszystko. Proszę mi wierzyć, jak raz za czas zjecie, to nie zrobimy dużo złego. Co innego, jakbyśmy codziennie siedzieli w tej kapuście.
10: Pani Elu, przyniosłyśmy piękną kapustę z targu. Wiemy, że z dobrego źródła. Mamy piękną, świeżutką. Co z niej zrobić? Do czego nam będzie pasować? Z czym łączymy?
11: Kapusta pekińska kojarzy nam się z daniami kuchni azjatyckiej. Teraz jest ta kuchnia coraz modniejsza. Coraz więcej składników możemy kupić. Nie są one takie tanie. Ale właśnie czasami te proste, troszeczkę gdzieś sezamu, coś z soją związanego, jakaś przyprawa typowa dla kuchni chińskiej. I mamy kapitalną surówkę. I teraz klasyczna surówka, bo kapusta przyjmie każde warzywo z otwartymi rękami. Marchewka, ogórek kiszony, ogórek świeży, kukurydza, sos majonezowy, oliwa. Więc asortyment bardzo duży. Ale ktoś mi powie, dobrze, ale ja nie chcę ani majonezu, ja nie chcę ani oliwy, ale mamy jogurt, mamy kefir. Zrobimy dobry dressing, jest ekstra.
10: A jak chcemy coś bardziej konkretnego, to sałatka gyros chyba.
11: Tak, i to przeważnie panowie by przy tym z chęcią siedzieli, bo przecież gyros z kurczaka, pekińska kapusta, czerwona cebula, sos czosnkowy.
10: Ogóreczki.
11: I proszę Państwa, mamy wspaniałą ucztę.
10: Ale można ją zjeść też na ciepło.
11: Tak.
10: I chyba troszkę mniej znane rozwiązanie kulinarne.
11: Mniej znane, bo ktoś nam musi czasami powiedzieć, bo my się niejednokrotnie boimy czegoś. Jak mamy do czynienia z naszą kapustą, wiemy, gołąbki zrobimy, udusimy, podsmażymy, zrobimy nawet placki.
10: Jakąś większą śmiałość mamy, żeby eksperymentować, nie?
11: Tak. A ta kapusta, raz, że ona jest krucha i każdy się czasami boi, a to mi się rozleci. Nic się nie rozleci. Rewelacyjne gołąbki.
10: Czyli co, tylko sparzone liście?
11: Tak, ale zblanszowane, czyli proszę Państwa, wrząca woda, liść wsadzony i wyciągnięty, zostawiony, on dochodzi i w ten czas dajemy farsz, tylko dobrze jak już jest farsz, że mięso nie jest surowe. Zawijamy, małe gołąbeczki robimy, proszę Państwa, kapitalna przekąska, ale na kolację może być, na obiad może być, a znam takich, którzy gołąbki jedzą na śniadanie. No więc jak ktoś będzie odważny, to również zje na śniadanie. Ale taka kapusta, możemy ją zasmażyć. Czyli robimy zasmażkę pierwszego stopnia, bo jest delikatna kapusta. Drugiego, trzeciego, ona jest za jasna, żeby łączyć z ciemną zasmażką. Ale ktoś powie, ale ja nie chcę zasmażki, bo jednak jest to smażone. To zrobimy podprawę zacieraną. I też będzie. A teraz Państwu powiem, że możemy skorzystać z innych rzeczy. Bo jeżeli dodamy makaronu, też będzie kapitalnie. A mamy do czynienia w tej chwili w sklepach.
10: Czyli co, takie łazanki z kapusty?
11: Oczywiście. I robimy i nie ma najmniejszego problemu. Ale chcę Wam powiedzieć, że również możemy zrobić taką surówkę. Jak ktoś mi powiedział z makaronem, no robi się właściwie sałatka, bo to jest surówko sałatka, to Wam powiem jedno. Makaron ugotować, na przykład kokardki, posypać parmezanem, podpiec w piekarniku i macie delikatne i chrupkość. I chlebusia już nie potrzeba.
10: Bardzo dobrze to zabrzmiało, Pani Elu. Podobno kapusta pekińska na ciepło smakuje coś jak młoda nasza. Jest coś w tym?
11: Tak, bo jest bardzo delikatna. A przecież młoda kapusta jest delikatna. Czy młodą kapustę długo robimy? To jest szybciutko.
10: Czyli jak nam się skończy młoda, możemy tak się ratować zimą, gdy nas, że tak powiem, najdzie.
11: Tak, bo kapusta pekińska dostępna jest cały rok. I tu mamy tą fajną radochę, że nie musimy czekać do lata, albo do jesieni, albo do wiosny, bo ona jest dostępna.
10: Pani Elo, my tu gadu, a przepisy czekają.
11: No to trzeba coś podać może innego, co nie zawsze robicie.
10: Co zrobimy?
11: Taką kapustę pekińską z kiełbasą. Jedna duża kapusta pekińska, dwie kiełbasy, takie jak podwawelskie albo śląskie, dwie cebule. I teraz, proszę Państwa, mówimy w przepisie dwie cebule. Jeden przyniesie dwie olbrzymie cebule, a drugi dwie malutkie.
10: No, tak na oko.
11: To tak właśnie średnie cebule. 150 g koncentratu pomidorowego, jedna łyżka słodkiej wędzonej papryki. Można też wykorzystać sól wędzoną, 5 łyżek oleju lub masła, a ja bym polecała masło, sól do smaku, 2 łyżeczki pieprzu ziołowego i można sobie zrobić samemu mieszankę, ale jeżeli ktoś nie chce pieprzu ziołowego, bo on bardziej do tego naturalnego, a chce pikantniejsze, to biały pieprz i mamy sprawę załatwioną. Kapustkę pokroić w kostkę lub w takie większe kawałeczki. Cebulę, kostka, podsmażyć na maśle albo na oleju, delikatnie zeszklić. Proszę pilnować, żeby nie za bardzo, bo jeżeli przyrumienicie, to będzie posmak goryczki. Kiełbasę pokroić, podsmażyć. Do garnka przełożyć cebulę, kiełbasę, kapustę pekińską, przyprawy, sól i troszeczkę wody. Dusimy 15 minut, jeżeli jest drobno pokrojone, to 10. Na koniec dodajemy koncentrat pomidorowy, wymieszać stosunkowo szybko, doprawić na końcu i proszę Państwa, ja bym proponowała na koniec czy troszeczkę pietruszki, czy koperku i podać z ziemniakami albo zrobić miseczkę ładną z tortilli i podać w takiej misce smacznego.
10: Przepis na ciepło już mam, ale jeszcze chciałybyśmy jakąś suróweczkę Państwu zaproponować. Co to będzie, Pani Elu? Co mieszamy?
11: Proszę Państwa, czasami to, co jest w lodówce, ale żeby tak łatwo poszło i nie było problemu. Kapusta pekińska pokroić drobniutko, bo ona jest najsmaczniejsza. Do tego możemy mieć ogórka pokrojonego drobniutko, paprykę drobno pokrojoną, proszę Państwa, kukurydza, bo będziemy mieć takie coś twardszego, a w sałatce trzeba coś czym przełamać. I proszę Państwa, nasze jabłko da podbicia smaku. Do tego dressing zrobiony na bazie albo majonezu, albo jogurtu naturalnego.
10: Albo pomieszane.
11: Albo to, co się nam nawinie, no może nie tak wszystko, ale można.
10: Cytrynka też?
11: Oczywiście, żeby zakwasić. Doprawiamy to do smaku. I proszę Państwa, niektórzy tak robią, że sałatkę już od razu wszystko wymieszają, są szczęśliwi. Przychodzą za pół godziny, a to taki podciek. Proszę Państwa, warzywa pokrojone łączymy na maksymalnie 10 minut przed podaniem. Możemy tym dressingiem polać po wierzchu. Każdy sobie sam wymiesza i ta surówka będzie chrupka, smaczna i będzie ładnie wyglądała.
10: Życzymy smacznego.
11: Smacznego.
10: Do usłyszenia.
11: Do widzenia.
9: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na cztery pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
0: Kolejne nowe przepisy za tydzień o tej samej porze na zegarach 25,5 minuty po godzinie 13, a wszystkie dotychczasowe przepisy, które usłyszeliście Państwo w audycji 4 pory gotowania, znajdziecie na stronie rdn.pl.
2: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Do astronomicznego lata zostało nam jeszcze 9 dni, ale to lato z takimi upalnymi temperaturami przyjdzie do nas w połowie przyszłego tygodnia. Nawet do 30 stopni zobaczymy na termometrach, tak zapowiadają dzisiaj meteorolodzy. Jakość powietrza dzisiaj jest dobra, na termometrach już prawie 19 kresek, czyli prawie maksimum temperatury, jakie zostało zapowiedziane na dziś. W regionie dużo pogodnego słońca, jednak lekki deszcz zapowiadają meteorolodzy.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Od czasu do czasu mocniejszy wiatr wieje z północnego zachodu i przywieje deszczowe chmury. Teraz wieje z prędkością około 18 km na godzinę, w porywach do 40. W nocy poprawi się sytuacja biometeorologiczna, będzie wiał słabszy wiatr, zmieni kierunek na południowo-zachodni w porywach do 11 km na godzinę. Jutro przyspieszy do 50 km na godzinę i też zmieni swój kierunek na zachodni. Karolina Stanisławczyk.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Moc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Po reklamie.
2: Wakacyjnie można powiedzieć, no weekendowo na ulicach Tarnowa nic się nie dzieje, cisza i spokój. Bez kłopotów przejeżdżamy ulicami od Wowskiej, zaczynamy od nowego szpitala, tym razem w kierunku Orkana. Płynnie dojeżdżamy do Orkana, tutaj chwilę postoju, czekamy na swoją kolej, aby przejechać rondo i dalej do Alei Jana Pawła II, do Słonecznej. Jedziemy płynnie do Sitki Słowackiego i już jesteśmy na Klikowskiej, prawda? Że błyskawicznie na Alei Matki Bożej Fatymskiej także równie wielki. Podobnie wyglądają ulice Mickiewicza, Aleja Solidarności. Na Stare Dąbrowskiej także ruch bardzo mały w kierunku ulicy Słonecznej, płynnie na Narutowicza, chociaż w kierunku Krakowskiej jest troszeczkę więcej samochodów, ale bez postojów. Na Konarskiego jest troszeczkę więcej aut w kierunku ulicy Tuchowskiej. W drugą stronę jedziemy płynnie. Krakowska też jest wolna od korków. Dojeżdżamy do Koszyckiej Czerwonej i dalej płynnie w kierunku Krakowa. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Jest 19 minut do godziny 14, tu Radio RDN Małopolska w piątek 12 czerwca. Jak na filmach, Anita Lipnicka.

0: Anita Lipnicka jak na filmach. To a propos dziesiątej muzy, no bo właśnie w kulturze i historii sztuki to właśnie film najczęściej zyskał miano dziesiątej muzy. O postaci, która z filmem bardzo mocno jest związana, no niemalże nierozerwalnie. Dokładnie 12 czerwca w 2010 roku zmarł Jerzy Stefan Stawiński, wybitny pisarz, scenarzysta i reżyser, współtwórca Polskiej Szkoły Filmowej, mistrz słuchowisk radiowych, autor scenariuszy do obrazów Kanał, Eroika i Zezowate Szczęście. Walczył w kampanii wrześniowej w 1939 roku, brał także udział w Powstaniu Warszawskim. Jego dorobek literacki jest poświęcony głównie tematyce wojennej i okupacyjnej. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. kilkakrotnie wznawiane Młodego Warszawiaka, Zapiski z urodzin, Pułkownik Kwiatkowski, a także trzyczęściowy cykl powieściowy o Janie Piszczyku, 6 wcieleń Jana Piszczyka, Smutnych losów Jana Piszczyka, ciąg dalszy i Niekłamane oblicze Jana Piszczyka. Na podstawie tych książek nakręcono 2 filmy: Zezowate Szczęście Andrzeja Munka oraz Obywatel Piszczyk Andrzeja Kotkowskiego. Cykl jest znany z groteskowego stylu i satyry na społeczeństwo PRL. W roku 1985 Jerzy Stawiński opowiadał, jak to się stało, że zajął się pisaniem.
1: Była to dziedzina, w której chciałem spróbować. A spróbować chciałem dlatego, że obracałem się od dzieciństwa w kręgu książek. I nawet, co też nie było przypadkiem, pracowałem w wydawnictwie i czytałem całą masę współczesnych i niespółczesnych utworów beletrystycznych.
0: Zwrócił uwagę, że często trudno jest określić, gdzie znajduje się rozgraniczenie między reportażem a fikcją literacką.
1: Ja nigdy tego nie stosowałem, to znaczy reportażu czy literatury faktu w sposób dosłowny, gdzie by były autentyczne wydarzenia wyłącznie i autentyczne nazwiska czy autentyczne postacie. Tu sprawa granicy jest bardzo niewyraźna. Trudno jest znaleźć miejsce, gdzie literatura faktu zamienia się w fikcję. Są pisarze, którzy przetwarzają rzeczywistość w taki sposób, że ona staje się rzeczywistością zupełnie inną i odrywa się jak gdyby od korzeni autentyzmu. Natomiast są inni, którzy nie stosując literatury faktu, są jej bardzo bliscy. To znaczy wybierają z rzeczywistości wydarzenia, które zaobserwowali albo które sami przeżyli i tworzą z tego fikcję bardzo zbliżoną do rzeczywistości.
0: Jerzy Stawiński napisał scenariusze m.in. do obrazów Krzyżacy, Akcja pod Arsenałem, Straszny sen Dzidziusia Górkiewicza, Pułkownik Kwiatkowski, Jutro idziemy do kina, a także do słynnego obrazu w reżyserii Andrzeja Munka, Człowiek na torze. Film w wydźwięku antystalinowskim wszedł do kin dopiero po październiku 1956 roku. Rok później na podstawie opowiadania i scenariusza Jerzego Stawińskiego powstał obraz Kanał w reżyserii Andrzeja Wajdy. Stał się on prawdziwym przełomem w polskim kinie. Był to pierwszy film poruszający tematykę Powstania Warszawskiego, której wcześniej nie dopuszczała cenzura. Zdaniem Jerzego Stawińskiego pisanie scenariuszy to zupełnie inny rodzaj pracy niż pisanie książek.
1: Jest rzeczą najczęstszą, że dobry pisarz nigdy nie będzie dobrym scenarzystą. Taka jest właściwie reguła, dlatego że ten zawód jest zawodem wtórnym, to znaczy nie zawodem autentycznie twórczym, ponieważ pisanie scenariuszy jest dostarczaniem wyłącznie surowca, a nie gotowego utworu, który nie żyje własnym życiem, ale który stanowi punkt wyjścia dla dalszej pracy reżysera i całej ekipy filmowej.
0: Jerzy Stawiński był laureatem wielu wyróżnień, m.in. w 2010 roku otrzymał Polską Nagrodę Filmową Orzeł za całokształt twórczości. 5 lat wcześniej został uhonorowany Nagrodą Honorową za całokształt twórczości scenopisarskiej na toruńskim 11. lecie filmowym za obraz Eroika w reżyserii Andrzeja Munka. Odebrał w 1959 roku Syrenkę Warszawską, a także nagrodę za scenariusz na 7. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Mar del Plata w Argentynie. W 1977 przyznano mu Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki pierwszego stopnia za całokształt twórczości literackiej, w szczególności za książkę Młodego Warszawiaka, Zapiski z urodzin. Zmarł 12 czerwca 2010 roku w swoim domu na warszawskim Mokotowie. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. To tyle, jeżeli chodzi o pisarstwo, o dziesiątą muzę. Zmieniamy muzę na melpomenę albo talię, czyli co? Zapraszamy gdzie? Do teatru. Ale nie na komedię, nie na dramat, ale na koncert, no więc właściwie to powinienem powiedzieć, że teraz osobami, które wystąpią na scenie, opiekuje się Święta Cecylia, bo to właśnie ona jest patronką chórów, śpiewaków i chórzystów, tak jest, dokładnie. Tak, a ja chciałbym zaprosić Państwa na koncert, bo pytacie Państwo o zaproszenia, jesteście zainteresowani koncertem Dzień Dobry Piosenko, czyli hity wielkiego ekranu, czyli to także jest bardzo fajnie powiązane z filmem, o którym mówiliśmy, koncert chóru Solski. Także zanim wiosna zamknie za sobą drzwi, a przywita nas lato, właśnie koncert chór Solski stoi na progu i zaprasza na tenże koncert w najbliższą niedzielę o godzinie 19. Mam jeszcze dla Państwa wyjściówki dwuosobowe na ten koncert, więc osoby zainteresowane, proszę o kontakt pod 146 200 500. Na scenie zabrzmią piosenki musicalowe, kabaretowe, no i filmowe. Znane i lubiane utwory takie jak Moon River, Deszczowia Piosenka, Niech Żyje Bal, Ada to nie wypada, Rzeka Marzeń, Nie bądź taki szybki, Bill. No będzie co wspominać, będzie kogo posłuchać. Dzień dobry, kto po drugiej stronie? Halo?
2: Dzień dobry, Dorota.
0: Witam Panią, Pani Doroto. Pani próbowała wcześniej się dodzwonić, nie udało się dodzwonić, czy jak to jest, nie udało się kupić biletu, bo już zabrakło? Jak to jest, Pani Doroto?
2: Tak, próbowałam się dodzwonić, ale się nie udało, wczoraj to było.
0: Wczoraj nie udało się, a dzisiaj już się udało i co?
2: A dzisiaj się udało, jestem bardzo zadowolona.
0: Jest Pani szczęśliwa już, a kogo Pani zabierze?
2: Męża oczywiście.
0: A mąż ma na imię, jak Pani Doroto?
2: Tomasz.
0: Dorota i Tomasz będą oklaskiwać chór Solski w Tarnowskim Teatrze w najbliższą niedzielę i Państwo też macie szansę. Pani Doroto, zapytam Panią o gusta muzyczne. Czego Pani słuchać lubi najbardziej?
2: Klasycznej muzyki raczej. Myślę, że ten właśnie, ta muzyka, która wybrzmi w chórze, w Teatrze Solski, na pewno mi przypadnie do gustu, bo też jestem zwolenniczką takiej właśnie muzyki, czyli, takich dźwięków.
0: Czyli co, lata 60., 70., tak. 80., no ale też przedwojenne, bo Ada to nie wypada, to rok 1966. Później pani Irena Santow na przykład również popełniła ten utwór, no ale ciągle jakoś jest, zapada w pamięci, prawda, i tekst,
2: ale
0: i linia melodyczna.
2: Piękne melodie.
0: Tak być nie może, trudna rada.
2: Tak.
0: Dobrze, Pani Doroto, wręczam Pani zaproszenie z mężem, zapraszamy serdecznie, miejsca czekają, proszę się nie rozłączać, za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można je odebrać. Ja również dziękuję, miłego weekendu Pani życzę. To będzie też takie bardzo fajne podsumowanie całego weekendu na zakończenie. W niedziela, godzina 19, koncert w Tarnowskim Teatrze. Tutaj ktoś jest jeszcze z nami, halo, dzień dobry. O, jak ktoś tam ma bardzo głośno radio ustawione, proszę przyciszyć, żebyśmy mogli ze sobą rozmawiać. Halo, dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry.
0: O, znacznie lepiej, prawda? Kto po drugiej stronie?
3: Leokadia.
0: Pani Leokadia, a pani jakie preferuje muzyczne? Jakie ma pani gusta? Jaką muzykę pani preferuje? Czego pani słucha na co dzień?
3: Bardzo lubię muzykę lata 80., 70.
0: I takie
3: moich
0: też,
3: młodych lat.
0: I takie też wybrzmią. Dobrze, jakieś tytuły piosenek albo wykonawcy pani mi poda?
3: Maryli Rodowicz, Ireny Santor, Alicji Majewskiej.
0: Aha, rozumiem, w tę stronę.
3: Krawczyka już trochę.
0: Też jeszcze Krzysztof Krawczyk się tutaj załapał. Dobrze, być może
3: tak,
0: i tak.
3: Bardzo lubię Krawczyka.
0: I być może i Parostatek także wybrzmi na deskach Tarnowskiego Teatru w najbliższym. A byłoby fajnie, prawda? W starym albumie tak. U mego dziadka, prawda?
3: Tak.
0: Fajnie, dobrze.
3: To jest moja ulubiona piosenka syna mojego.
0: O, ale trafiłem. No pięknie. A syn jak ma na imię?
3: Syn ma Paweł.
0: I pani z synem wybierze się na ten koncert?
3: Nie, nie, bo syna nie będzie, z mężem.
0: Z mężem, który ma na imię jak?
3: Ryszard.
0: Mąż Ryszard. Gratuluję serdecznie do dzwonienia się do nas. Proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, jak odebrać zaproszenie, dobrze?
3: Dobrze, dziękuję.
0: Dziękuję pięknie. A teraz przedsmak tego, czego będziemy słuchać w Tarnowskim Teatrze w wykonaniu chóru Solski. Singing in the Rain, Frank Sinatra. A w niedzielę chórzyści. Gorąco polecamy i zapraszamy na to spotkanie z wokalistami.

Tak pięknie będzie w Tarnowskim Zanadrzu w najbliższą niedzielę o godzinie 19. Bilety jeszcze są? Pytajcie w kasie. Czy parasole zabrać ze sobą? Nie powinno wtedy padać. Za chwilę wiadomości. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: W piątek o godzinie 20.30 Fundacja Niezapominajka oraz RDN Małopolska zapraszają na seans wiosennego kina plenerowego. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Dla wszystkich wata cukrowa, popcorn, nachos, lemoniada i pizza. W najbliższy piątek. Parking przed kościołem parafialnym w Zgłobicach. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu W zgodzie z naturą zadbaj o siebie i swoje otoczenie. Realizowane dzięki środkom finansowym z Europejskiego Korpusu Solidarności. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
0: Po reklamie.
2: Ceny paliw w weekend i poniedziałek będą wyższe niż dzisiaj. Dziesiątki strażaków, policjanci i wojsko w Bochni ćwiczą procedury na wypadek zagrożenia.
3: Głównym celem tych ćwiczeń są działania gaśnicze i ratownicze.
2: Minęła 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak utrudnienia dla kierowców. Na drodze krajowej 75 Brzesko-Nowy Sącz w Okocimiu doszło do kolizji. Zderzyły się 3 samochody osobowe. Nie ma informacji o poszkodowanych osobach. Są jednak utrudnienia. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Tworzy się korek w obu kierunkach. Ceny paliw w weekend i w poniedziałek będą wyższe niż dzisiaj. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,04 zł. 98 6,58 zł. A oleju napędowego 6,40 zł. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Pytany o to, co dalej z pakietem osłonowym, ceny paliwa niżej, szef resortu Miłosz Motyka odpowiedział, że rozmowy trwają.
4: Jest to oczywiście istotny koszt dla budżetu państwa, więc te rozmowy z Ministerstwem Finansów się toczą. Natomiast w najbliższym czasie ta decyzja zapadnie, jeszcze nie zapadła. Ostrożnie optymistycznie podchodzimy do deklaracji Donalda Trumpa. Sytuacja na rynkach jest znacznie lepsza niż w momencie, w którym my ten pakiet wdrażaliśmy. Stąd to też jako resort jesteśmy do tego zobligowani i od początku to deklarowaliśmy. Mamy przygotowane ewentualne plany, jak z programu powinno się wychodzić, biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju scenariusze, ale tej decyzji jeszcze nie ma.
2: Koszt programu to około 1,6 mld złotych miesięcznie. Obniżony VAT i akcyza na paliwa obowiązują do 15 czerwca.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Kilka lat temu mieli do czynienia z prawdziwym zagrożeniem, gdzie konieczna była ewakuacja podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Dzisiaj ćwiczyli procedury na inne sytuacje kryzysowe. Na terenie całego powiatu bocheńskiego prowadzone są wojewódzkie ćwiczenia pod nazwą Rekord 2026, które mają przygotować służby na działania w trakcie nieprzewidzianych zdarzeń. Scenariusz jednej z kilku symulowanych tego dnia akcji zakładał zagrożenie na terenie DPS-u. Zastępca komendanta wojewódzkiego Małopolskiej Straży Pożarnej Jacek Ryncarz wylicza, że wśród zadań dla służb ratunkowych znalazło się m.in. udzielanie pomocy osobom, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie schronić się przed zagrożeniem.
3: Głównym celem tych ćwiczeń są działania gaśnicze i ratownicze na obiekcie, w którym przebywają na stałe osoby ograniczonej zdolności poruszania się. Ewakuacja, organizacja miejsca dla ewakuowanych i opieka, budowa zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych, działania poszukiwawcze zarówno na terenie pożarów, ale także również na terenie terenach przyległych, a także zanieczyszczenie pobliskiej rzeki, jak również narażenie na kontakt z materiałem radioaktywnym.
2: Ćwiczenia potrwają w powiecie bocheńskim do godziny 16, a relacja z tych ćwiczeń jeszcze dzisiaj także w Pulsie Regionu. Ten na naszej antenie o 15.30.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Pochód kościuszkowski przeszedł przez osiedle Dąbrówka w Nowym Sączu. Uczniowie i pedagodzy szkoły podstawowej nr 9 uczcili w ten sposób swojego patrona. Było to też pierwsze wydarzenie w ramach jubileuszu 120-lecia istnienia placówki. Sprawdziliśmy, kim dla uczniów był Tadeusz Kościuszko.
6: Zrobił naprawdę wiele dla naszej ojczyzny.
7: Na pewno bardzo dzielny był. No jest naszym patronem po coś.
8: Uczy patriotyzmu?
7: Bardzo, bardzo.
9: No na pewno jest taką wartością dla nas, szczególnie tych uczniów tej szkoły Kościuszki. Musimy brać z niego przykład. Był bardzo dobrym człowiekiem, pomagał, był patriotą. Musimy ściągać z niego bardzo dobre wartości i też używać ich u nas w życiu.
6: W jednej z piosenek było o tym, że Kościuszko walczył za Polskę i za Amerykę.
2: A więcej o jubileuszu i uroczystościach w szkole usłyszycie dzisiaj także w Pulsie Regionu.
1: Z życia Kościoła.
2: Biskup Andrzej Jerzy zaprasza kapłanów osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich do udziału w uroczystości powitania odnowionego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. Będzie ona miała miejsce w sobotę 20 czerwca w sanktuarium w Tuchowie. W poprzedzające dni obraz nawiedzi Seminarium Redemptorystów w Krakowie, Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, a także Katedrę Tarnowską. W komunikacie, który będzie czytany w kościołach w najbliższą niedzielę, biskup Andrzej Jerzy przypomina z kolei, że w niedzielę, 21 czerwca, będziemy przeżywać diecezjalne święto rodziny. A biskup tarnowski Andrzej Jerzy będzie dzisiaj gościem rozmowy w Pulsie Regionu. Zapraszamy kilka minut po 16.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Do parafii w Gołkowicach zostaną wprowadzone relikwie świętej Kingi. Uroczystość będzie mieć miejsce w niedzielę najbliższą podczas obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji Gołkowic.
10: Parafia Gołkowic w niedzielę będzie świętować wielką uroczystość 750-lecie lokacji Gołkowic przez świętą Kingę. I to chyba nie wyrwane z kontekstu, ale odnalezione w muzeum we Wrocławiu akt lokacyjny, który podpisała sama święta Kinga, lokując właśnie

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: 19 stopni na termometrach w Tarnowie, czyżby było więcej, czy to jeszcze, bo delikatnie powyżej 19 kreski pokazują termometry, a 19 na dzisiaj zapowiadali synoptycy. Na jutro zapowiadają 20, więc być może będzie powyżej 20 kreski, ale nadal mogą nam towarzyszyć opady deszczu, tak przez cały długi czerwcowy weekend. W poniedziałek także jeszcze może popadać troszeczkę więcej przejaśnień, we wtorek od środy znaczne ocieplenie.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Ciśnienie spada na barometrach w Tarnowie 997 hektopaskali.

wszystkim tym, co miałem, podzieliłem się z Państwem. Zaproszeń na koncert Chóru Solskiej już nie mam, ale bilety jeszcze są w Tarnowskim Teatrze. Proszę pytać w kasie. Ten koncert w najbliższą niedzielę o godzinie 19. Wszystkim życzę wspaniałych wrażeń, miłego odbioru, pięknego koncertu. Raz jeszcze godzina 19, najbliższa niedziela. Koncert Chóru Solskiej. Dzień dobry, piosenko, hity wielkiego ekranu. Zapraszamy gorąco i polecamy. Są natomiast jeszcze wolne miejsca i możecie Państwo skorzystać z telefonu 691 147 8.

0: 1893 te osoby, które jeszcze nie zaplanowały sobie początku lipca. Od 4 lipca do 11 lipca zapraszamy do pielgrzymki, do udziału w pielgrzymce do pięknej miejscowości, niewielkiej miejscowości Medjugorje, która od wielu, wielu, wielu lat przyciąga miliony osób. I także chcielibyśmy Państwa zaprosić do tego miejsca. O tym miejscu już dużo słyszeliście w wiadomościach i nie tylko. I jestem przekonany o tym, że wiecie, że warto, tylko problem jest ze znalezieniem tego odpowiedniego terminu, z znalezieniem jakiejś opieki na przykład do dziecka. Wiem, ale no próbujcie. Jeszcze jest czas, żeby zadzwonić i zdecydować. 691-147-893. Zaproszenie aktualne jest jeszcze cały czas i numer telefonu także jest do Państwa dyspozycji i są jeszcze miejsca do tego niezwykłego miejsca. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska. Za chwilę Bajm i Beata Kozidrak. Płynie w nas gorąca krew.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość! Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość! Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk, technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
7: To była autopromocja.

0: Kozidraki, Bajm i płynie w nas gorąca krew. Piosenka stała się jednym z największych przebojów lat 80., a jej tytuł posłużył nawet za oficjalne hasło i tytuł książki biograficznej o zespole Bajm. Piosenka ma dokładnie 40 lat. A propos teraz jeszcze grupy Bajm. Dokładnie właśnie 12 czerwca w 2018 roku zmarł Jarosław Kozidrak, współzałożyciel, wokalista, gitarzysta, kompozytor zespołu Bajm. Urodził się 8 stycznia w 1955 roku, a zmarł w wieku 63 lat. No a teraz zmienimy klimat. Zaproszenie teraz ponawiam do słuchania folkowej listy przebojów. W najbliższą niedzielę, jak zawsze w godzinach porannych, zaprasza Andrzej Zarych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Zapraszam na folkową listę przebojów w niedzielę między 8 a 9 rano na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W naszym programie nie będzie części specjalnej. Będziemy grać tylko utwory, które są w zestawieniu do głosowania, ale jak tak patrzę na listę tego, co będzie grane, no to na pewno posłuchacie Państwo walca, na pewno będzie czardasz, na pewno będzie polka, na pewno będzie oberek, no i na pewno będzie mnóstwo świetnego grania, bo w naszym regionie zespołów jest dużo, każdy gra kapitalnie i właśnie one nas świetnie nastrajają na niedzielę, świetnie nas nastrajają na rozpoczynający się tydzień i tak się właśnie też stanie. Folkowa lista przebojów, niedziela między 8 a 9 rano na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Serdecznie zapraszam. Andrzej Zarych.
0: Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Na pewno z niego skorzystamy. Pogoda taka może być w kratkę podczas zbliżającego się weekendu, więc przy radioodbiorniku spędzić poranny czas też jest jak najbardziej wskazany. Tak, niedziela podpowie nam na pewno, że lepiej zostać będzie w domu, tak patrzę na mapy pogody, ale też będą chwile ze słońcem, no nie ma co panikować. No i przygotować się trzeba będzie też na upały. Tak źle i tak niedobrze. Tutaj opady deszczu w połowie tygodnia, znowuż upalne dni nas czekają, powyżej 30 stopni nawet zapowiadają meteorolodzy. No pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie kolejny czerwcowy weekend przed nami i są powody do radości. Piątek pogodny, słoneczny, może niezbyt upalny, ale na pewno ciepły i korzystajmy w miarę możliwości. No, teraz na folkową nutę też wystartowali już Golcowie, 22 po 14, lornetka. Już zamieniamy się w such. Jakość powietrza jest dobra, przejrzystość powietrza również. Można polornetkować i podziwiać wiosnę

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Moc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG oraz Omega.
8: Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczysz tu do mnie.
7: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Po reklamie. Sprawa bez precedensu, mówi dr Michał Sutkowski o znalezieniu ludzkich szczątków i odpadów medycznych na działce w Lutoryżu w województwie podkarpackim. Była właścicielka działki, patomorfolożka, została zatrzymana. Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce tłumaczy, że w przypadku ludzkich szczątków obowiązuje ścisła procedura utylizacji.
9: Do 72 godzin jest możliwe przetrzymywanie w temperaturze powyżej 10 stopni, a poniżej 10 stopni w określonym miejscu, w określonej specjalnej chłodni, aby później na końcu tego procesu te zmarłe ciało zutylizować. Generalnie albo poprzez proces mikrofal, albo poprzez proces mikrofal i spalania. Rzeczą oczywiście niedopuszczalną jest w żaden sposób przechowywanie tego w prywatnym miejscu.
1: Na posesji w Lutoryżu znaleziono głównie bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe wykorzystywane w badaniach patomorfologicznych. Wśród odpadów były także ludzki płód i inne szczątki, które, jak potwierdzili biegli, są pochodzenia ludzkiego. Śledczy ustalili, że właściciele nieruchomości kupili działkę od patomorfolożki.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: To będzie innowacja w skali Polski. W Tuchowie będą produkowane nawozy na bazie odpadów, które powstają w oczyszczalni ścieków. To już finał prac przy budowie linii technologicznej do produkcji nawozu z osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków. Inwestycje prowadzi spółka do Rzeczy Białej. Jak mówi prezes Wojciech Skruch, jest to pierwsza taka inwestycja w Polsce. Nawóz ze ścieków będzie ekologiczny, bez dodatków chemii. Linia powstała na terenie tuchowskiej oczyszczalni ścieków.
11: 99% odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków komunalnych zostanie przywrócone do środowiska. Wykorzystamy odpady, które produkowane były, czyli osady ściekowe, piasek z piaskowników, ale również i zielone odpady, które zbieramy od mieszkańców z terenu gminy Tuchów. Będziemy również tutaj nabywać odpady zielone z innych gmin. W procesie uzyskamy dwa produkty, które wpływać będą pozytywnie na poprawę struktury gleby, wzbogacając je w składniki mineralne. Nawóz będzie taką strukturę ziemistą granulowaną. Będzie on mógł być wykorzystywany w 9 różnych obszarach, na które mamy pozwolenie. W obszarze rolnictwa, sadownictwa,
1: Do 2 tygodni rozpoczną się prace związane z rozruchem instalacji, a produkcja ma ruszyć jeszcze w tym roku.
7: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Na drodze powiatowej w Marcinkowicach dalej jest ruch wahadłowy. Trwa przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w okolicy przejazdu kolejowego. Powstają tutaj 4 dodatkowe pasy ruchu. Kierowcy włączający się do ruchu będą mogli skorzystać z prawo i lewo skrętu na drodze gminnej. Dodatkowe pasy będą też na powiatówce, po jednym od strony Limanowej i Chełmca, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
12: Tutaj ze względu właśnie na prognozowany większy ruch na tych drogach prowadzących do stacji, wspólnie z samorządem uzgodniliśmy rozwiązanie dodatkowe polegające na wytyczeniu nowych pasów do skrętu. Nie jest to skomplikowana inwestycja drogowa.
1: Prace mają zakończyć się jeszcze w czerwcu, a przypomnijmy, już od najbliższej niedzieli na trasę Marcinkowice-Nowy Sącz wyruszą pociągi. Te przejadą nowym odcinkiem zmodernizowanej linii kolejowej 104.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Ten bieg daje moc osobom z niepełnosprawnościami. Fundacja Wesoły Promyczek w Limanowej zaprasza do udziału już jutro w Mordarce. Spod przedszkola, chatka Małego Skrzatka, zawodnicy wyruszą na trasę, która prowadzić będzie na najdłuższym dystansie o długości 8 km przez Korab aż do Łysej Góry. Rywalizacja połączona z edukacją na temat różnych niepełnosprawności odbywa się pod hasłem Bieg na skrzydłach mocy, podkreśla Jadwiga Dudka-Wrona, przedstawicielka Fundacji Wesoły Promyczek w Limanowej.
13: Chcemy dać naszą moc dzieciakom, ich rodzinom, bo oni też tego potrzebują. To nasze wsparcie, tą łączność, bo wiemy, że jest to dla nich ciężkie zadanie i że każdego dnia mierzą się z dużymi wyzwaniami i często brakuje im tej mocy właśnie, że chcemy przekazać właśnie tą naszą siłę, że iść z nimi, żeby czuli, że mogą na nas liczyć.
1: Bieg rozpocznie się o 11 przy przedszkolu chatka Małego Skrzatka w Mordarce. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Piątek, sobota, niedziela. Będą potrzebne parasole. Na termometrach dzisiaj 19 stopni, jutro może być 20. Kresek powyżej zera w niedzielę, spadek temperatury do 17. Teraz w Tarnowie 19 stopni, w Dąbrowie Tarnowskiej 21, w Bochni 20, 18 w Dębicy, w Ciężkowicach 19, kresek powyżej zera. Także nie jest źle. Pogodnie i słonecznie na razie jest w całym regionie, ale spodziewajmy się opadów deszczu. Parasole pod ręką.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: To już 14.35 i pół minuty i niektórzy już planują tutaj sobie weekend czerwcowy kolejny. Już wybierają się do domu, już powoli, już prawie są w drzwiach. Niektórzy już te drzwi otworzyli i normalnie wyszli. I wracają do domu. Zabiera nas do domu też mrozu. Nie ma miejsca jak dom.

0: La. Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
9: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
10: Gdyby nie ten wypadek w Uszwi, moglibyśmy powiedzieć, że bardzo spokojnie upływa dzień i popołudnie piątkowe na drogach w regionie. Ale niestety brzyscy policjanci odnotowali jedno zdarzenie właśnie w Uszwi. Dwoje dzieci zabrane zostało do szpitala, a doszło tutaj do zdarzenia dwóch pojazdów. No nie wiadomo jeszcze, czy to zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek, czy jako kolizja. W Bochni spokojnie, bez zdarzeń drogowych. Dębickim policjantom dzień upływa również spokojnie, bez wydarzeń w Dąbrowie Tarnowskiej. A tarnowscy policjanci odnotowali jedno niegroźne zdarzenie, kolizja na ulicy Starodąbrowskiej. Także i tyle, wystarczy więcej, aby do żadnych zdarzeń nie doszło. Przybyło jednak samochodów na ulicach Tarnowa, na Narutowicza. Ruch większy od ulicy Krakowskiej w stronę ulicy Tuchowskiej. Już tutaj bardzo powoli poruszają się samochody. W drugą stronę jest troszeczkę lepiej, ale też ciasno. Ciasno robi się też już na ulicy Orkana, na ulicy Lwowskiej, na tym właśnie rondzie remontowanym. Na Alei Jana Pawła II spokojnie, Słoneczna, Sitki, Słowackiego ruch niewielki. Na Krakowskiej też przybyło samochodów. Na wysokości Warsztatowej, przy Czerwonej, przy Koszyckiej tutaj tworzy się kolejka. Szwajskiego, Mościckiego spokojnie, ale na Kwiatkowskiego do Czerwonych Klonów już niestety ciasno.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
9: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
10: Jest 15 minut do 15.

Teraz czas na rekomendację Pulsu Regionu, ten od 15.30 do 17.00 w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dzisiaj o rocznicy pierwszego transportu więźniów do Auschwitz-Birkenau. Ten transport ruszył z Tarnowa 14 czerwca. Więcej o tym dziś w magazynie informacyjnym. Będzie o ćwiczeniach służby mundurowych, policji, straży pożarnej. Były takie ćwiczenia w Bochni na wypadek zagrożeń. Więcej o tym także w Pulsie Regionu. Będzie także o kolei. Ruszą pociągi z Nowego Sącza do Marcinkowic. To już w najbliższą niedzielę i to pierwszy sądecki odcinek trasy Podłęże-Piekiełko. Mieszkańcy Nowego Sącza cieszą się i czekają na pierwsze kursy nie tylko do Marcinkowic, ale przyszłościowo też do Limanowej i do Krakowa. O której godzinie w niedzielę wyruszy pierwszy pociąg z Nowego Sącza? Ile potrwa podróż? O tym w magazynie informacyjnym. Będzie także o uroczystościach w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu i o zbliżających się uroczystościach. Opowie nam dzisiaj ordynariusz diecezji tarnowskiej ksiądz biskup Andrzej Jesz o powitaniu odnowionego obrazu. Na te uroczystości będziemy zapraszać Matki Bożej Tuchowskiej, która będzie miała miejsce w sobotę 20 czerwca o godzinie 17 w sanktuarium w Tuchowie, a dzień później będziemy przeżywać diecezjalne święto rodziny i również będziemy zapraszać Państwa na te uroczystości. Będą oczywiście wiadomości sportowe i propozycje kulturalne na weekend. Zostańcie z nami.

0: niespełna 8 minut, o 15 zaprosimy słuchaczy do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Numer naszego telefonu 14 6 200 500. W radiowym studiu modlić się będzie ksiądz Marcin Gryzło. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, tato, mam plan!
4: Jaki?
5: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
4: To brzmi jak marzenie.
5: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
6: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
5: I żadnych wymówek.
6: Dobra wiadomość. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie wspiera młodych rolników. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności. A jeśli planujesz produkcję zwierzęcą, nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa tylko do 30 lipca 2026 roku. Środki możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa, zakup maszyn, ziemi, inwestycje czy nowe nasadzenia. Jak podkreśla Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego, to realna szansa na rozwój dla młodych gospodarzy. Nie czekaj. Zainwestuj w swoją przyszłość na wsi. Szczegóły znajdziesz na stronie ARiMR.
7: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Bezsensowne błogosławieństwo. Chciałbym zaproponować Ci zrobienie czegoś, co jest zupełnie pozbawione sensu, jest czymś irracjonalnym i radykalnym. Pomyśl teraz o osobie, która okazała Ci najwięcej miłości, troski, pomocy. O osobie, której zawdzięczasz najwięcej. A teraz pomyśl o kimś, kto przysporzył Ci najwięcej bólu, smutku, krzywd, zmartwień. Wiem, że to trudne. A teraz postanów zrobić coś dla obu tych osób. Coś, co kompletnie je zaskoczy. Niech to będzie czyn wypływający z serdeczności i miłości. Świadomy, dobry uczynek, który powie im: zależy mi na Tobie i szanuję Cię. Łatwo kochać tych, którzy nas kochają. To żadna sztuka. Każdy to potrafi. Ale kochać kogoś, przez kogo cierpimy, to niemal niewykonalne. A przecież niejednokrotnie cierniem w boku są nam ludzie, którzy bardzo potrzebują naszej pomocy. Ale czy to jest możliwe? Wiem, że to pomysł niesłychany, oburzający i głupi. Ale czy ktoś już na to nie wpadł?
2: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
3: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, Bóg zapłać. Świętej siostry Faustyny. Bóg przyobiecał wielką łaskę wszystkim, którzy będą głosić o tym wielkim moim miłosierdziu. Halo, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać, cześć Boże. Duszą, które uciekać się będą do mojego miłosierdzia i duszą, które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego mojego miłosierdzia. Halo, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej

0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Bóg zapłać szczęść Boże.
1: Bóg zapłać szczęść Boże. Świętej siostry Faustyny. Powiedz, córko moja, że jestem miłością i samym miłosierdziem. Halo, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego na przebłaganie za grzechy nasze i całego
1: jako
2: świata.
1: Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy
2: tak,
1: Tobie.
2: Pomyliłam. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas
1: ufamy Tobie.
2: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas
1: ufamy Tobie.
2: Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno,
1: módl się za nami.
2: Błogosławiony Michale Sopoćko,
1: módl się za nami.
2: Święty Janie Pawle II,
1: módl się za nami.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać. Szczęść
2: Boże.
1: Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy naszym słuchaczom za wspólny czas modlitwą koronką do Bożego Miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: kalendarza klubowicza. Wyjazdy, spotkania, wspólna modlitwa i zabawa, czyli co, gdzie i kiedy.
1: Weź długopis i zapisz.
2: Zapraszamy.
1: Justyna Dziedzic
2: i ksiądz Marcin Gryzło.
3: No nie może być inaczej, nie mogłoby tak być, żebym nie skorzystał z obecności księdza Marcina, opiekuna klubu Dobrze Nastawionych.
1: Dziękuję bardzo.
3: Antena Radia Arden, Małopolska i Arden, Nowy Sącz. Nam również, słuchaczom tym bardziej, proszę księdza dyrektora. I słuchaczy Radia Arden, Nowy Sącz, witam w tej chwili.
1: Tak, bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście.
3: I bardzo się cieszymy, że w godzinie miłosierdzia będziemy mogli zaprosić do trzech miejsc związanych nierozerwalnie z Matką Bożą. Także nie jedna garść, jak zwykle mawiałem, nie dwie, a trzy garści informacji mamy dla klubowiczów.
1: Dokładnie. Dla każdego coś miłego. No rzeczywiście ten czas, który przed nami jest taki iście maryjny, ale może po kolei, ponieważ jesteśmy na dwie anteny, dlatego tutaj będę kierował szczególne zaproszenie tym razem również do słuchaczy z Nowego Sącza. 1 lipca wyjeżdżamy już tradycyjnie na takie nocne czuwanie do Częstochowy. To jest o tyle piękny wyjazd, dlatego że jedziemy do cudownego miejsca, ale to jest taki, mówię, czas dla nas, ponieważ o 21 mamy apel, ale po apelu zostajemy sami w kaplicy. To jest taki spokojny czas, żeby każdy spokojnie mógł się pomodlić, mógł rzeczywiście głęboko popatrzeć w oczy Matki Bożej, tego obrazu, który tak mocno wpisał się w historię naszego narodu. Więc jeśli ktoś jest jeszcze może nie słyszał o takim wyjeździe, serdecznie zapraszam, bo to jest wyjazd nie tylko dla słuchaczy czy klubowiczów, a dla każdego, kto jest sympatykiem naszego radia, albo po prostu chce na przykład zawierzyć siebie, swoją najbliższą rodzinę Panu Bogu przez stawiennictwo Maryi Jasnogórskiej Pani. Dlatego zapraszamy 1 lipca. Tego co wiem i tutaj szczególne kieruję ukłon w stronę naszych klubowiczów, słuchaczy i chętnych z Nowego Sącza. Tam są jeszcze wolne miejsca, więc można się zapisać, bo u nas tutaj w Tarnowie no już zostały właściwie dwa ostatnie wolne miejsca, więc serdecznie zapraszamy. 1 lipca wyjazd na czuwanie na Jasną Górę. Potem kolejny akcent maryjny, ale już tym razem taki zagraniczny.
3: Czyli w kolejności.
1: W kolejności, tak. Od 4 do 11 lipca wybieramy się po raz trzeci w tym roku z naszymi klubowiczami, słuchaczami, sympatykami do Medjugorje. Zostały ostatnie trzy wolne miejsca, także jeśli ktoś jest chętny, to bardzo serdecznie zapraszam. Wyjazd jest z Nowego Sącza, ale tutaj jeśli ktoś jest z Tarnowa, to też oczywiście może się zapisać. Także od 4 do 11 lipca wyjazd jest do Medjugorje. Tutaj od razu powiem, że gdyby ktoś się zastanawiał nad wyjazdem na pielgrzymkę do Medjugorje, to tutaj podam numer telefonu, pod który się można zgłosić, bo to jest troszkę inny niż klubowy. Klubowe podam na końcu. A do Medjugorje wyjazd można się zapisać pod numerem telefonu, tutaj podaję 691-147-893. Powtórzę jeszcze raz. 691-147-893. To pielgrzymka do Medjugorje. Oczywiście to jest tygodniowy wyjazd, więc wtedy troszkę więcej zwiedzimy. Nie tylko będzie samo Medjugorje, ale będziemy też w Tichalinie, będziemy w Blagaju, będziemy w Mostarze, będziemy w Werpić, będziemy na Riwierze Makarskiej i będzie nawet czas na plażowanie. Także coś dla ducha i coś dla ciała.
3: Mogę się wtrącić. Ja mam wrażenie, że już ksiądz Medjugorje poznał na pamięć. Na pamięć to miejsce.
1: Znaczy jest coś i takiego, chciałbym... tak, rzeczywiście chciałbym, żeby jak najwięcej osób to miejsce odwiedziło, pielgrzymowało, poczuło to miejsce, bo jest to rzeczywiście niezwykły moment, kiedy jesteśmy w Medjugorje i bardzo dużo osób, którzy byli już w innych sanktuariach, mówią, że tutaj jest i rzeczywiście inaczej.
3: Wyjątkowo.
1: Wyjątkowo, także zapraszam.
3: Słyszałem właśnie wiadomości, kiedy ksiądz zachęcał jeszcze naszych słuchaczy do tego i jak powiedział, że właśnie najlepiej o Medjugorje mogą powiedzieć te osoby, które już tam były i chcą wracać.
1: Dokładnie, dokładnie. Także to jest miejsce, które zaprasza od 4 do 11 lipca w pielgrzymce do Medjugorje. Przypomnę jeszcze raz numer telefonu, gdzie można się zapisywać. Ostatnie cztery wolne miejsca. 691-147-893. I uwaga, jeśli ktoś przedłuża sobie wakacje, a ma może troszkę później ten czas urlopowy, to już dzisiaj zapraszam na pielgrzymkę do Gietrzwałtu. Przypomnę, w przyszłym roku
3: kolejne miejsce objawień.
1: Dokładnie. 150. rocznica objawień maryjnych w Polsce. To jest jedyne miejsce uznane przez Kościół w Polsce, miejsce objawień maryjnych. Piękna rocznica, dlatego chcemy poznać historię Gietrzwałtu, zapoznać się z objawieniami, z historią tego miejsca. I tutaj mamy jak gdyby dwa terminy. We wrześniu, 9-11 września, to jest środa, piątek, to jest wyjazd z Tarnowa i tutaj też ostatnie już miejsca zostały. Natomiast mamy jeszcze około 10 miejsc wolnych z Nowego Sącza. To jest dokładnie tydzień później, 16-18. To są te same dni w tygodniu, środa, piątek dla Tarnowa i środa, piątek dla Nowego Sącza. W Tarnów 9-11 września, a Nowy Sącz 16-18 września. To pielgrzymka do Gietrzwałdu. Oczywiście przy tej okazji zwiedzimy jeszcze Świętą Lipkę, zwiedzimy piękny zamek w Reszlu, zwiedzimy Wilczyszaniec, czyli tak słynne kryjówki Hitlera, ale też będziemy pięknie mieć rejs po jeziorach mazurskich, także zapraszamy. Znów coś dla ducha i dla ciała, to we wrześniu. I teraz podaję numery telefonu, jeśli ktoś chce wybrać się na pielgrzymki do Częstochowy czy do Gietrzwałdu z Tarnowem, to dla Tarnowian i okolic Tarnowa numer telefonu 694 451 i 403, a z Nowego Sącza 534 921 054. Tutaj jeszcze pan Jerzy nam pomoże i za chwilkę te numery powtórzy.
3: Absolutnie tak zrobię. Ja zdążyłem zanotować, więc mam nadzieję, że państwo również. Bardzo dziękuję ksiądz Marcin Gryzło, opiekun Klubu Dobrze Nastawionych, dyrektor anteny Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, był gościem piątkowego popołudniowego.
1: Dziękuję,
3: programu.
1: Pozdrawiam serdecznie.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Z kalendarza Klubowicza. Wyjazdy, spotkania, wspólna modlitwa i zabawa, czyli co, gdzie i kiedy.
4: Weź długopis i zapisz.
2: Zapraszamy.
4: Justyna Dziedzic
2: i ksiądz Marcin Gryzło.
5: Reklama.
6: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
7: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
6: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
7: No to startujemy.
8: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może Cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie.
11: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Brniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
12: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
13: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
5: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
15: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
3: Witam i pozdrawiam raz jeszcze z motoryzowanych. Jak wyglądają o tej porze ulice Tarnowa? Zagęszczenie na ulicy Narutowicza. Tutaj bardzo dużo samochodów jest w tej chwili już w jedną i w drugą stronę. Jest ciasno na Gumnickiej, Konarskiego, Dąbrowskiego. Również ruch jest wzmożony, chociaż na Konarskiego w stronę Gumnickiej płynnie. Na Lwowskiej też sporo aut jest w tej chwili w kierunku Orkana. Słoneczna, Sitki, Słowackiego spokojnie, na Starodąbrowskiej bywało gorzej, nawet nie jest tak źle, ale jest sporo samochodów na ulicy Słonecznej. Mickiewicz, Aleja Solidarności wolne są od korków, na ulicy Szkotnik jest więcej pojazdów, Krakowska w stronę Narutowicza, na Krakowskiej w stronę Koszyc, Koszyckiej i Czerwonej też jest ruch wzmożony, Szujskiego, Mościckiego ruch niewielki, ale na Alei Kwiatkowskiego nadal wzmożony. Czysta, Wyszyńskiego tutaj płynnie bez większych kłopotów, na Nowodąbrowskiej przy ulicy Błonie na skrzyżowaniu jest więcej aut, Aleja Jana Pawła II pusta. Podobnie jest na ulicy, na Alei Pendereckiego w kierunku autostrady i w stronę centrum Tarnowa jedziemy bez większych problemów. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
16: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
17: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
3: I to już prawie wszystko w tej części naszego programu. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę pięknego, miłego, spokojnego piątkowego popołudnia, no i pięknego weekendu. Smutna piosenka retro na zakończenie. Anna Treter dzisiaj przyjmuje życzenia urodzinowe. Pa, pa!

0: Ja tak, państwo pamiętają. Ja zostałem zobligowany, aby przedstawić jeszcze numery telefonów dla klubowiczów, dla Tarnowa. Przypomnę te numery: 694-451-403. A dla Nowego Sącza 534-921-054. Wszystkiego dobrego raz jeszcze, miłego, udanego, spokojnego weekendu. A za chwilę Puls Regionu. Przywita państwa Lucyna Ruchała.
1: Reklama.
2: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793-346-845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z Sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej. Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Moc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Po reklamie.
0: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
2: Wszystkie osoby, które zostały poszkodowane w tym zdarzeniu, są już pod opieką.
0: Interwencje.
3: Są to mieszkania dla osób najmniej zarabiających, więc też fundusz remontowy jest minimalny.
0: Opinie.
4: Elki tak zwane jeżdżą zgodnie z przepisami, a inne pojazdy jeżdżą szybciej, więc kogo tu wyprzedzać?
0: Fakty.
5: Druga wojna światowa bardzo dużo pochłonęła tych ksiąg, zarówno metrykalnych, dokumentów parafialnych i w tym kronik.
0: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
6: W Tarnowie odbyły się obchody rocznicy pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz.
7: Szli w nieznane, więc myśleli, że jadą na roboty raczej. Dopiero jak zajechali do Auschwitz i zobaczyli napis Auschwitz, dopiero się zorientowali, że coś tu nie jest tak.
6: To już w niedzielę pociągi wyjadą na trasę Nowy Sącz-Marcinkowice.
8: Super, bardzo dobre. Nie trzeba autem jechać, benzyny mniej. Pewnie, żebym pojechał. A rodzinę jakąś mamy w Marcinkowicach.
6: Dziesiątki strażaków, policjanci, wojsko i służby medyczne w Bochni. To część wojewódzkich ćwiczeń na sytuacje kryzysowe.
9: Głównym celem tych ćwiczeń są działania gaśnicze i ratownicze na obiekcie, w którym przebywają na stałe osoby ograniczonej zdolności poruszania się.
6: Pochód kościuszkowski przeszedł przez osiedle Dąbrówka w Nowym Sączu. Uczniowie i pedagodzy szkoły podstawowej nr 9 uczcili w ten sposób swojego patrona.
10: No na pewno jest taką wartością dla nas, szczególnie tych uczniów tej szkoły kościuszki. Musimy brać z niego przykład, był bardzo dobrym człowiekiem, pomagał, był patriotą.
11: Zrobił naprawdę wiele dla naszej ojczyzny.
6: Po godzinie 16 rozmowa z biskupem tarnowskim Andrzejem Jerzem o zbliżających się ważnych wydarzeniach, spotkaniu bierzmowanych w zabawie i diecezjalnym święcie rodziny w Starym Sączu. I na to wszystko zapraszamy Państwa do godziny 17. Gorąco zapraszam więc jak zawsze w imieniu własnym, a także reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie. Młodzi, inteligentni, zdolni mężczyźni pochodzący z różnych stron Polski, nieświadomi tego, dokąd jadą i co się z nimi stanie. Wśród nich uczniowie i studenci. Tak wyglądał pierwszy transport więźniów, który 14 czerwca 1940 roku wyruszył z Tarnowa w stronę Auschwitz. Dzisiaj pod pomnikiem pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz w Tarnowie odbyły się uroczystości upamiętniające 86. rocznicę tych wydarzeń. Agnieszka Wójcik.
8: Jak mówi prezes Towarzystwa Pamięci o Auschwitz-Birkenau w Tarnowie, Ryszard Lis, to właśnie w budynku znajdującej się tam starej łaźni zaczęło się piekło, którego wtedy jeszcze nikt się nie spodziewał.
9: Wyglądało to dość niewinnie tutaj. Tu łaźni, bo tu ich wykąpano, tu im dano kolację. Pierwszy raz od paru miesięcy niektórzy zjedli jajecznicę, łapanie z Czerwonego Krzyża, które się nimi zaopiekowały, przyniosły. I potem szli w nieznane, więc myśleli, że jadą na roboty raczej. Dopiero jak zajechali do Auschwitz, zobaczyli napis Auschwitz, bo już wtedy Oświęcim nie był polskim miastem, tylko miastem niemieckim, to wtedy dopiero się zorientowali, że coś tu nie jest tak.
8: Pierwszy transport składał się z niemal 800 polskich więźniów politycznych. Ze starej łaźni wyruszyli pod eskortą uzbrojonej niemieckiej policji w stronę tarnowskiego dworca PKP, ulicami Wałową i Krakowską. Po przybyciu pociągiem do Oświęcimia mężczyźni najpierw trafili na kwarantannę do obiektów polskiego monopolu tytoniowego. W tym czasie przygotowywano na ich przyjęcie koszary obozowe.
9: Zaczęto ich bić pałkami, ustawiać, prawda, kopać i tak dalej. No więc zrozumieli, że są w to jakimś miejscu strasznym. Dla nich najgorszy był pierwszy miesiąc, w którym był kwarantanną. Oni nie byli jeszcze w obozie, w koszarach, bo one jeszcze nie były przygotowane. No i tam się wyżywano na nich w sposób straszliwy. No tam już zobaczyli, że są pod ludźmi, więźniami, którzy nie mają żadnych praw.
8: Wielu więźniów pierwszego transportu przetrwało wojnę dzięki umiejętnościom rzemieślniczym, które posiadali i wykorzystywali w obozie. Fachowcy, jak wymienia Ryszard Lis, zajmowali się na przykład przetapianiem dla Niemców skradzionego przez nich złota w zamian za dodatkowe porcje żywności.
9: Najwięcej było takich ludzi, którzy grali na przykład w orkiestrze, malowali, rzeźbili i tak dalej. No bo to byli bardzo właśnie młodzi, utalentowani ludzie. Także Transport był naprawdę wyjątkowy, dlatego trzeba o tych ludziach pamiętać. Oni zresztą później byli w innych obozach, bo był taki moment, jak już byli 3 lata, 4 lata, to nagle SS-man patrzył na numer i co ty jeszcze żyjesz? Bo to numer pierwszy, prawda? Czy cyfrowy. Ktoś to usłyszał, to wiedział, że mu już grozi nieszczęście, więc oni później wszyscy kombinowali, że do innych transportów i do innych obozów ucieka.
8: Z opublikowanych w 2020 roku ustaleń pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wynika, że wojnę przeżyło 325 więźniów pierwszego transportu. 292 więźniów poniosło śmierć, z czego 215 w samym Auschwitz. Los 111 więźniów pozostaje nieznany. Podczas rocznicowych obchodów prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny podkreślił, że pamięć o przeszłości jest niezbędna, aby podobne wydarzenia nie miały już miejsca w przyszłości.
10: Pokazujemy, że o tych bolesnych kartach historii, o czymś, co dzisiaj wydaje nam się kompletnie niewyobrażalne, jak można było, jak mógł człowiek człowiekowi zgotować taki los. Ale pamiętamy i będziemy pamiętać, bo naród, który nie zna swojej historii, nie może spokojnie myśleć i planować przyszłości. Pamiętam o wszystkich tych, którzy przeżyli tę bestialską zbrodnię. To, w jaki sposób człowiek był traktowany, nie mieści się dzisiaj w głowie, ale pamiętamy dlatego, żeby uczcić i nie dopuścić nigdy więcej do tego typu sytuacji.
8: W związku z obchodami rocznicy przy Regionalnym Centrum Edukacji o Pamięci w Tarnowie otwarto okolicznościową wystawę Pierwszy masowy transport Polaków do Auschwitz. Autorami wystawy są dr Roman Gieroń i Michał Masłowski. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających bezpłatnie do końca sierpnia.

0: Zbliża się historyczny moment dla sądeckiej kolei. W niedzielę o 5:32 wyruszy pierwszy pociąg z Nowego Sącza do Marcinkowic na zmodernizowanym odcinku linii kolejowej 104 w ramach projektu Podłęże Piekiełko. Docelowo ma powstać szybkie połączenie z Krakowem, na które będzie trzeba jednak poczekać kilka lat. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
1: Pierwszy pociąg z Nowego Sącza pojedzie w niedzielę o 5:32, a przejazd do Marcinkowic zajmie 12 minut. Pierwszy kurs w przeciwną stronę do Nowego Sącza wyruszy o 6:11. Mieszkańcy miasta i okolic cieszą się, czekając na pierwsze połączenia nie tylko do Marcinkowic, ale w przyszłości również te dalsze do Limanowej czy Krakowa.
2: Skorzystam rekreacyjnie. Oczywiście, bardzo dobrze.
3: Super, bardzo dobre. Nie trzeba autem jechać, benzyny mniej. Pewnie, żebym pojechał.
2: Cynie,
3: a rodzinę
2: tak.
3: Jakąś mamy w Marcinkowicach.
2: Córka mi od lat mówi, za godzinę będziesz w Krakowie. Było wcześniej obiecywane. Mój wnuk ma teraz 22 lata, a miałam jeździć do niego, kiedy był mały. Ale najważniejsze, że się coś dzieje, będzie lepszy dostęp, czy do pracy, czy do rodziny.
1: W rozkładzie jazdy przewidziano po 14 połączeń w ciągu doby, zarówno z Nowego Sącza do Marcinkowic, jak i w drugą stronę. Ponadto po 9 w weekendy i w dni świąteczne, mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Bardzo ważne jest to, że to jest jeden z elementów dużego projektu, strategicznego projektu dla Polski, dla Małopolski, połączenia kolejowego Kraków-Podłęże-Piekiełko. W ramach tego połączenia pierwszy element już zostaje oddany mieszkańcom na odległości blisko 10 km pomiędzy Marcinkowicami a Nowym Sączem. Pociągi będą dedykowane pasażerom oraz turystom, którzy w okresie wakacyjnym będą przebywać na terenie Sądecczyzny.
1: Odcinek linii kolejowej 104 z Nowego Sącza do Klęczan jest już gotowy. Powstały tu m.in. nowe wiadukty kolejowe nad ulicą Węgierską, Krakowską czy Kolejową, ale też mosty nad potokiem Żeglarka i rzeką Dunajec. W ramach inwestycji wybudowano wiele murów oporowych i innych zabezpieczeń dla skarb znajdujących się przy torach, ale także perony dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przejścia podziemne dla pasażerów, czy nowoczesną stację kolejową w Marcinkowicach, która ułatwi mijanie się pociągów, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
5: Linia kolejowa numer 104 jest na tym odcinku z Chabówki do Nowego Sącza linią jednotorową, więc ważnym jest, by powstawały takie miejsca jak to w Marcinkowicach, by można było bezpiecznie i sprawnie mijać się pociągami, tak żeby jak najwięcej mogło ich w danym czasie kursować. Jeżeli chodzi o tą linię, która jest budowana na południe od Podłęża do Szczyżyca i dalej w kierunku Tymbarku i Mszany Dolnej, to ta linia będzie już linią dwutorową, dostosowaną do prędkości 160 km na godzinę.
1: Co ważne, w marcu przyszłego roku kursy do Marcinkowic mają zostać przedłużone do Męciny. W dalszej części 2027 roku planuje się uruchomienie połączeń między Nowym Sączem i Limanową. Cały projekt Podłęże Piekiełko ma mieć swój finał pod koniec 2030 roku. Wtedy podróż pociągiem na trasie Kraków-Nowy Sącz ma potrwać godzinę. Dodajmy, że od niedzieli znów będzie można jeździć pociągiem z Muszyny do Słowackiego Popradu. Jest to sezonowe wakacyjne połączenie. Ponadto od 27 czerwca powróci również pociąg Włóczyki łączący Jasło z Krynicą Zdrojem. Kursy planowane są na soboty i niedzielę do połowy września.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
7: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
0: Zanim wielu kierowców przesiądzie się do pociągów, no to jeszcze trzeba będzie się jednak zmierzyć z wieloma korkami, a dzisiaj mierzymy się z korkami chociażby na Krajowej 75 w Wielogłowach, Wielopolu. W Wielogłowach to nawet w dwie strony jest taki przynajmniej mały korek w stronę Tarnowa, a w stronę centrum Nowego Sącza dość pokaźny. Obwodnica północna również zakorkowana, Pieczkowskiego przy Barskiej, a i owszem, ale bywało gorzej, także trochę miłe zaskoczenie, chociaż pewnie po 16 znowu wróci ta niechlubna tradycja. Prażmowskiego i Aleja Piłsudskiego oraz trochę też Kilińskiego przy rondzie Solidarności mocno zakorkowane. Krańcowa przy innym rondzie, Barska też tam na rondzie przy galerii. Na Lwowskiej w wielu miejscach, szczególnie przy centrum, ale nie tylko, też w okolicach Gołąbkowic. Piotra Skargi, bulwar Narwiku do ronda zakorkowane, a jakże na Długosza trzeba swoje odstać. Poczekać trzeba też dość długo, jadąc ulicą Węgierską w stronę Starego Sącza i na Biegonickiej, kiedy pojawią się czerwone światła przy tamtej ulicy. Teraz zaglądamy do Limanowej i trzeba się uzbroić w cierpliwość, jadąc ulicą Piłsudskiego do rynku. No, okolice ronda w Sowlinach w tym momencie akurat są w miarę w normalnym tempie przejezdne. I przy samym centrum Jana Pawła II, Mordarskiego oraz Marka bardzo zakorkowane. Zaglądamy do Gorlic, tutaj Krajowa 28, konkretnie są to ulice Biecka, później Parkowa od drugiej strony, od Zawodzia, Kościuszki, one was bardzo spowolnią. Na Sienkiewicza przy dojeździe do centrum też jest korek i bardzo duży korek też od Mickiewicza i tutaj Legionów od ronda z Biecką jadąc. Tam są duże korki również jadąc ulicą Stawiska. I ostatni rzut oka na drogi Tarnowskie, Klikowska, Słowackiego, Szkotnik, Krakowska, Sikorskiego, Narutowicza, bardzo zakorkowane te wszystkie wymienione drogi. Również jest większy ruch na rondzie Przysłonecznej i Starodąbrowskiej, w okolicach ronda właśnie, w Alei Jana Pawła II oraz na Lwowskiej, szczególnie przy Orkana, ale nie tylko, tam też dodatkowo roboty drogowe, więc to was też spowolni. Cierpliwości dużo się przyda.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
7: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.

0: Kilka lat temu mieli do czynienia z prawdziwym zagrożeniem, gdzie konieczna była ewakuacja podopiecznych domu pomocy społecznej. Dzisiaj ćwiczyli procedury na inne sytuacje kryzysowe. Na terenie całego powiatu bocheńskiego prowadzone są wojewódzkie ćwiczenia pod nazwą Rekord 2026. Relacja Tomasza Graczewskiego.
1: Ćwiczenia mają przygotować służby na działania w trakcie nieprzewidzianych zdarzeń. Scenariusz jednej z kilku symulowanych tego dnia akcji zakładał zagrożenie na terenie DPS-u. Zastępca komendanta wojewódzkiego Małopolskiej Straży Pożarnej, starszy brygadier Jacek Ryncarz, wyliczał, że wśród zadań dla służb ratunkowych znalazło się m.in. udzielenie pomocy osobom, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie schronić się przed zagrożeniem.
2: Głównym celem tych ćwiczeń są działania gaśnicze i ratownicze na obiekcie, w którym przebywają na stałe osoby ograniczonej zdolności poruszania się. Ewakuacja, organizacja miejsca dla ewakuowanych i opieka, budowa zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych, działania poszukiwawcze zarówno na terenie pożarów, ale także również na terenach przyległych, a także zanieczyszczenie pobliskiej żelki, jak również narażenie na kontakt z materiałem radioaktywnym.
1: Starosta bocheński Adam Korta przypominał, że zaledwie kilka lat temu w tym samym miejscu konieczne było przeprowadzenie realnej ewakuacji. W domu pomocy społecznej zlokalizowano ognisko koronawirusa, a żadnych procedur na takie zdarzenia wówczas nie było.
3: Kiedy była pandemia koronawirusa, przeszliśmy tak naprawdę nie ćwiczenia, prawdziwą ewakuację właśnie w tym kompleksie Centrum Solidarności imienia świętego Jana Pawła II, bo ewakuowaliśmy podopiecznych DPS-u, gdzie pojawiło się ognisko koronawirusa. Więc myśmy to przeszli na żywo. I myśmy wtedy zdali z wszystkimi służbami test, mimo to, że nie było żadnych procedur. Dzisiaj organizujemy te ćwiczenia, chcemy przećwiczyć inne moduły, które pozwoliłyby nam w przyszłości, kiedy pojawi się sytuacja kryzysowa, właściwie je zastosować.
1: Jak podkreślał wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, w sytuacjach kryzysowych kluczowa jest współpraca między służbami, które na co dzień rzadko ze sobą działają. Dlatego do ćwiczeń zaproszono m.in. wojsko i służby sanitarne.
4: Bardzo ważne w działaniu w sytuacjach kryzysowych jest dobre współdziałanie poszczególnych służb i formacji. Stąd bardzo się cieszę, że oprócz Straży Pożarnej, Państwowej i Ochotniczych, Policji, ćwiczą z nami również inne służby, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie, służby medyczne. Są z nami żołnierze Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy również w tych sytuacjach trudnych, kryzysowych bardzo mocno nas wspierają.
1: W rozmowie z RDN Małopolska starosta Adam Korta przyznawał, że profesjonaliści, służby zawodowo zajmujące się działaniami w sytuacjach zagrożenia, są przygotowani na sytuacje kryzysowe, ale w społeczeństwie cywilnym wciąż brakuje edukacji. Jako przykład starosta wskazywał, że niewiele osób jest w stanie rozpoznać dźwięk syreny alarmowej ostrzegającej o zagrożeniu.
3: Na przestrzeni ostatniego roku robiliśmy kilka ćwiczeń w zakresie sygnałów dźwiękowych. No i muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczony, bo myślałem, że te ćwiczenia będą miały pozytywny odzew i ludzie się zainteresują tymi sygnałami dźwiękowymi. Natomiast informacja, która do nas dociera, jest taka, że ludzie nadal nie rozpoznają tych sygnałów, jakby przechodzą obok tych sygnałów i wydaje mi się, że musimy zacząć edukację od szkoły podstawowej. Musimy to robić tak jak w innych krajach, gdzie już dzieci są edukowane, jak w sytuacjach kryzysowych należy się zachować.
1: W ramach ogólnowojewódzkich manewrów po raz pierwszy przećwiczono jednoczesne wykorzystanie dronów przez Straż Pożarną oraz przez wojsko. Obydwie te służby korzystały już ze zdalnie sterowanych statków powietrznych, jednak nigdy wcześniej w tym samym czasie i na tym samym obszarze.
0: Już za niewiele ponad minutę będzie godzina 16 i wiadomości.
5: Reklama.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: W gminie Radłów mają powstać mieszkania w zabudowie szeregowej.
2: W przyszłym tygodniu rozpocznie się w naszej gminie nabór osób.
1: Zaprosimy też do Łącka na świętojańskie dni rodzin. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Uwaga kierowcy, nadal występują utrudnienia na 166 kilometrze drogi krajowej 28 na pograniczu Ropy i Szymbarku. Tam, przypomnijmy, doszło do zderzenia motocykla i samochodu osobowego. W tym momencie obowiązuje tam ruch wahadłowy. Kierująca, przypomnijmy, jednośladem trafiła do szpitala z urazem nóg. Tak poinformowali nas strażacy. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia, a my apelujemy o ostrożną jazdę. Rusza nabór dla osób zainteresowanych nową inwestycją mieszkaniową w gminie Radłów. W miejscowości Wola Radłowska powstanie 38 mieszkań w zabudowie szeregowej w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIM KZN Tarnów. Jak mówił gość audycji Słowo za Słowo, burmistrz Radłowa Mateusz Borowiec, inwestycja daje szansę na komfortowe mieszkanie przy umiarkowanym czynszu.
2: W przyszłym tygodniu rozpocznie się w naszej gminie nabór osób. Mieszkańcy oraz też osoby spoza gminy mogą się zgłaszać. Są przyjęte kryteria, przyjęte są one uchwałą Rady Miejskiej w Radłowie. Tam przede wszystkim punkty będą przyznawane osobom, które mieszkają w gminie Radłów, które pracują w gminie Radłów, które posiadają dziecko, kobietom w ciąży. To są między innymi te grupy, które tych punktów mają szansę dostać więcej.
1: Mieszkania będą miały od 50 do prawie 78 metrów kwadratowych. Lokale będą wykończone i gotowe do zamieszkania, a mieszkańcy mają dostać klucze do mieszkań w 2028 roku.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W gminie Grybów wręczono akty powierzenia stanowisk dyrektorskich 4 szkół. Tylko w jednym przypadku funkcję tę będzie pełnić ta sama osoba co poprzednio. Chodzi tu o zespół szkolno-przedszkolny w Ptaszkowej, gdzie dyrektorem wciąż będzie Magdalena Giera. W ramach konkursu wybrani zostali też dyrektorzy szkół w Białej Niżnej i Kąclowej, a w przypadku placówki w Starej Wsi funkcja ta została powierzona na zasadzie zarządzania wójta.
3: Też jako organ prowadzący przeprowadziliśmy konkursy. W pierwszym konkursie na stanowisko dyrektora w szkole w Starej Wsi nie zgłosił się żaden kandydat, co też pokazuje, że to jest taka funkcja też odpowiedzialna. Nie tylko nazwa dyrektor, która niejednokrotnie kojarzy się z tym, że osoba, która podejmuje bardzo ważne działania i w dzisiejszym świecie bardzo trudne.
1: Mówił wójt gminy Grybów Jacek Migacz w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz. Kadencja nowych dyrektorów rozpocznie się 1 września i potrwa do 31 sierpnia 2031 roku.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Letni park wodny w Tarnowie-Mościcach oficjalnie rozpoczął działalność w tym sezonie. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z kąpieliska czuwają ratownicy. Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Marszałek mówi, że cennik pozostał taki sam jak w zeszłym roku. Więcej zapłacą osoby spoza Tarnowa, natomiast mieszkańcy miasta mogą liczyć na niższe ceny za bilet wstępu. Dodatkowo w wakacyjne wtorki uczniowie tarnowskich szkół będą mogli korzystać z obiektu za 5 zł.
4: Ceny nie ulegną zmianie. Podtrzymujemy te ceny, które były w tamtym roku. No i decyzją prezydenta Tarnowa także będziemy chcieli promocyjnie gościć młodych mieszkańców miasta. To będzie tradycyjnie wtorek od godziny 9 do 19 za 5 zł. Natomiast na pozostałych basenach poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 8 do 11.
1: Dla osób spoza Tarnowa bilet normalny będzie kosztować 40 zł. Młodzież i studenci do 26 roku życia, a także emeryci i renciści będą mogli korzystać z biletu ulgowego po 25 zł za wstęp na letni park wodny.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Świętowanie wspomnienia swojego patrona zaczynają z prawie 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Parafia Świętego świętego Jana Chrzciciela w Łącku zaprasza w ten weekend na święto Jańskie Dni Rodzin. Będzie to radosny czas, który warto spędzić na wspólnej zabawie i na modlitwie, mówi wikariusz ksiądz Grzegorz Banaś.
5: Staramy się, aby to było przyjemne, spożyteczne, żeby nie brakło tej istoty, czyli modlitwy, bo zarówno w sobotę będzie adoracja i uwielbienie, w niedzielę o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia, ale też coś dla ciała, żeby człowiek też poczuł tą radość z tego, że tworzy rodzinę, że jest w rodzinie, że żyje wśród rodzin.
1: Jutro o 18 rozpocznie się modlitewne uwielbienie świadectwem i występem rapera Hebdym, po którym koncert da zespół Wzgórze Syjon. A z kolei w niedzielę o 14 rozpocznie się festyn.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jutro się ociepli, żeby pojutrze mogło się nieco ochłodzić. Nie wiem, czy właśnie dlatego, ale tak właśnie pokazują nam długoterminowe prognozy pogody, a nawet te krótkoterminowe. Od poniedziałku znów zacznie wyglądać słońce i patrzeć na nas bardziej przyjaźnie. I też temperatury powinny być wyższe. Od środy już zdecydowane ocieplenie, żeby pod koniec tygodnia aż 30 stopni było.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: No i przez najbliższe dni noście jeszcze w razie czego z sobą parasole.

0: Daj mnie!
1: Reklama.
2: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793-346-845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
4: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
5: Zaczynamy tym razem od Tarnowa. Zachodnia część miasta, nieźle oblężona przez dużą liczbę samochodów, nawet bardzo dużą. Ulica Krakowska do Ronda i od Ronda na Rutowicza też. Tam jeszcze duży ruch, ale już mniejszy zdecydowanie i to nawet w stronę ulicy Krakowskiej jest większy niż w stronę Tuchowskiej. Na Tuchowskiej też małe utrudnienia, na Konarskiego też przy tejże. Sikorskiego was spowolni, na Szujskiego też trzeba swoje odczekać. Na ulicy Szkot nawet długo trzeba odczekać. Przy Rondzie, na Klikowskiej i na Słowackiego także z obu stron. Staro Dąbrowska i Słoneczna przy Rondzie, tam jest korek. Na Lwowskiej przy Rondzie również jest korek. To tyle jeśli chodzi o Tarnów. No jeszcze może Mostowa i Gumnińska. Te dwie ulice też Państwa zatrzymają. W Nowym Sączu sytuacja wygląda następująco. Wciąż jeszcze korek na odcinku Biegonickim ulicy Węgierskiej i też okolice Ronda Jana Pawła II. Tutaj Krajowa 969 droga jest przykorkowana nieco. Ale też inne części miasta, na przykład okolice Ronda Solidarności, czy też skrzyżowanie Lwowskiej z Prażmowskiego. Tam jest bardzo duży ruch w okolicach Gołąbkowic i nie tylko. Na Barskiej w kilku miejscach, na Pieczkowskiego jest jeszcze korek, ale on się tak od czasu do czasu rozluźnia i właśnie to jest chyba ta minuta, kiedy ruch się troszeczkę zmniejszył, ale to pewnie czasowo. Na Piotra Skargi na bulwarze Narwiku jeszcze jadąc do Ronda przy Zamku jest korek. Już mniejszy jest ruch na Tarnowskiej i na Moście Północnym, ale jeszcze Krajowa 75, szczególnie w Wielopolu, was zatrzyma nieco i spowolni skutecznie w kierunku Nowego Sącza jadąc. Zaglądamy do Limanowej, a tutaj jeszcze jest dość duży ruch na Piłsudskiego w kierunku Rynku. W drugą stronę trochę mniejszy, ale również dość duży. Na Witosa przy Rondzie w Sowlinach trzeba poczekać i jadąc już do samego Rynku ulicą Marka również spędzicie dodatkowych kilka minut. Podobnie na Jana Pawła II i Mordarskiego. Tam też korki jeszcze występują. Od Zawodzia jadąc ulicą Kościuszki w Gorlicach musicie zdecydowanie zwolnić i poczekać. Od drugiej strony ulicą Parkową jadąc

0: Też Was czekają utrudnienia związane z dużym ruchem na Sienkiewicza na Węgierskiej, na Mickiewicza, na Legionów w Bieckiej i Kołłątaja. Również jeszcze występują korki.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
0: Prawie 14 minut po godzinie 16. Już za moment spotkanie z naszym gościem.

0: Czerwiec obfituje w ważne wydarzenia diecezjalne i właśnie o nich Ewa Biedroń porozmawia z gościem Pulsu Regionu.
1: Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Szczęść Boże, witamy.
2: Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
1: 16 czerwca w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie odbędzie się kolejne już diecezjalne dziękczynienie za sakrament bierzmowania, tym razem pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Ksiądz biskup spotka się z młodymi ludźmi. Jak żyć wiarą na co dzień w relacjach, w decyzjach i także w takich zwykłych sytuacjach życiowych?
2: Z pewnością pokolenie, które teraz wchodzi w życie, przyjmując sakrament bierzmowania, jest w nieco trudniejszej sytuacji niż moje pokolenie, kiedy rozpoczynałem początkowy etap swojego życia, także życia wiarą, bowiem mieliśmy wyjściowe sytuacje bardziej korzystne do rozwoju wiary, budowania relacji z innymi ludźmi, więcej spokoju, wyciszenia, możliwość medytacji, głębsze wchodzenie w relacje rówieśnicze, ustabilizowane rodziny, wspaniałych rodziców, dziadków. Teraz zauważamy, że w tym chaosie świata, nadmiaru informacji, rozbijanych relacji rówieśniczych i także zakłóconych często relacji w domach, w rodzinach, także proces dojrzewania w wierze jest utrudniony dla młodych ludzi. Stąd Kościół, nasza diecezja podejmuje więcej na pewno działań na rzecz formacji duchowej młodzieży niż wtedy, kiedy byłem młodym człowiekiem, gdzie głównie rodzina zajmowała się przekazem wiary, budowaniem relacji. Chcemy w ten sposób wspierać dzisiaj rodziców i młodych ludzi, aby mimo tych niekorzystnych warunków, a nawet wbrew temu, co dzieje się w świecie, jednak podejmować ten proces wzmacniania wiary, bowiem wiara wydaje się być dzisiaj bardziej konieczna, o ile tak możemy powiedzieć, dla właściwego funkcjonowania młodego człowieka, każdego z nas, pośród właśnie świata takiego, jakim jest. Stąd też dowartościowanie przygotowania do sakramentu bierzmowania, stąd dziękczynienie za ten sakrament i też otwarcie młodych, aby nie tylko byli uczniami w szkole wiary, ale przede wszystkim misjonarzami, czyli tymi, którzy świadczą głęboką wiarą o obecności Boga pośród świata i są w stanie wpływać nie tylko na swoich rówieśników, ale budować wiarę i wzmacniać także wiarę starszego pokolenia. Widzimy to w przypadku chociażby i młodych w Polsce, ale za granicą, w środowiskach bardzo niekorzystnych, w środowiskach niewiary, na przykład we Francji czy w innych krajach, gdzie młodzi ludzie z przekonaniem głoszą Chrystusa pośród takiego chłodu, wychłodzenia duchowego otaczającego ich świata.
1: Ważne jest to wsparcie młodych ludzi, ale bardzo ważne także jest wsparcie rodzin. I właśnie 21 czerwca w Starym Sączu przy ołtarzu papieskim odbędzie się diecezjalne święto rodziny. Dlaczego dziś tak ważne staje się przypominanie o roli ojca, matki, małżeństwa sakramentalnego i tego, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny?
2: Może dlatego, że nastąpiło tutaj zakłócenie rozumienia tej roli, o której pani redaktor wspomniała. Jest poważny problem z dostrzeżeniem wartości piękna bycia matką, bycia ojcem. Także małżeństwo zostało dosyć mocno dzisiaj przerysowane różnymi formami egoizmu. Stąd tym bardziej chcemy nie tylko w ramach samego diecezjalnego święta rodziny, ale na co dzień podejmując pracę z młodzieżą, podejmując pracę z młodymi małżeństwami, nieco starszymi, znowu wspólnie odkrywać piękną wartość rodziny, małżeństwa, macierzyństwa, ojcostwa, zwłaszcza, że widzimy, iż zniszczenie tych podstawowych instytucji doprowadziło do konsekwentnie osłabienia życia społecznego. Już nie mówię o demografii, ale także osłabiających się relacjach międzyludzkich, a to rezonuje później osłabieniem różnych przejawów życia codziennego w naszych społeczeństwach.
1: Zbliżają się wakacje. Ważne, żeby rodziny ten czas także razem spędzały. spędzały, bo tego nam chyba zazwyczaj brakuje w ciągu roku. I są właśnie takie miejsca jak Papieski Ołtarz, Centrum Pielgrzymowania, jego otoczenie. Jak one służą rodzinom?
2: Niedawno byłem w Częstochowie, w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Były dzieci pierwszokomunijne, ale te dzieci już nie przybywają z naszej diecezji i dobrze. Bo ja pamiętam, jak jeszcze jako młody ksiądz, jechałem z tymi dziećmi i z rodzicami, wyjeżdżałem gdzieś o 2 nad ranem, żeby na 6 zdążyć przed odsłonięciem obrazu. Te dzieci były tak umęczone w tym tłumie, no raczej nie miały zbyt najlepszych doświadczeń. A właśnie, teraz zauważamy, że nasze ośrodki, to Centrum Pielgrzymowania, ale także inne sanktuaria cieszą się dużym zainteresowaniem kapłanów, którzy i rodzin, rodziców i dzieci pierwszokomunijnych, którzy przyjeżdżają, mają czas, żeby celebrować Eucharystię. Jest całe zaplecze, na przykład w Centrum Pielgrzymowania w Stanach Sączy, to otoczenie jest świetne dla dzieci. Jest tam tyle atrakcji, sam nie mówię już o ołtarzu papieskim, ale przestrzenie i takie poczucie bezpieczeństwa, a później jeszcze można gdzieś wybrać, powiedzmy, do jakiegoś innego, atrakcyjnego miasta w pobliżu. To nie tylko dzieci pierwszokomunijne z rodzicami, ale też zauważamy, że na co dzień, kiedy przyjeżdżam do Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu, widzę całe rodziny, które są z dziećmi i właśnie wykorzystują tą przestrzeń, aby być razem ze sobą, ale także prowadzić katechezę z dziećmi, bo tam jest tak dużo różnych symbolicznych miejsc, odniesień, gdzie rodzice mają większą łatwość w przekazie wiary, odnosząc się właśnie do tych szczególnych miejsc, obszarów, przestrzeni, które są nasączone obecnością świętej Kingi, świętego Jana Pawła II i całej bogatej tradycji duchowej, która jest odczuwalna w tym szczególnym miejscu.
1: Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
0: A z naszym gościem rozmawiała Ewa Biedroń.

0: Reklama.
1: Jeden festyn? Wiele dobra! Już w niedzielę 14 czerwca zapraszamy na parafialny festyn rodzinny przy Bazylice Kolegiackiej Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Spotykamy się od godziny 13 na parkingu parafialnym przy ulicy Bulwar Narwiku 12. W duchu hasła Dzielić chleb z głodnymi rozpoczniemy wspólne świętowanie koncertem zespołu Promyczki Dobra. W programie wiele innych występów, w tym duet z pianin, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna, pokazy służb mundurowych, losowanie nagród. O 17:00 mecz księża kontra rodzice ministrantów, a o 18:00 koncert zespołu Pogwizdani. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi, baw się i pomagaj, bo cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na działalność charytatywną Caritas przy parafii Świętej Małgorzaty. Jeden festyn, wiele dobra. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
4: Tak, jakby trochę wiatr zderzał, więc może i temperatury będą nieco wyższe, te odczuwalne. A jutro już nawet te na termometrach będą wyższe do około 21 stopni. Tyle, że jutro może pojawić się nieco więcej chmur niż dzisiaj. Dzisiaj mieliśmy piękny, słoneczny dzień przez jego większość, ale jeszcze możliwe są opady deszczu czy burze w porze nocnej, czy też porannej. Niedziela pod znakiem 18 stopni i przelotnych deszczów.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: od 120 lat edukują sądecką młodzież. Okrągły jubileusz istnienia obchodzi w tym roku Szkoła Podstawowa nr 9 w Nowym Sączu. Placówce, która znajduje się przy ulicy Piramowicza, patronuje Tadeusz Kościuszko. Dlatego dzieci, młodzież, nauczyciele i pedagodzy, a także niektórzy rodzice uczestniczyli dziś w patriotycznym pochodzie i mszy świętej w intencji całej wspólnoty szkolnej. Placówkę odwiedziła Maria Mułka.
1: Pochód kościuszkowski przeszedł przez osiedle Dąbrówka w Nowym Sączu. Uczniowie i pedagodzy Szkoły Podstawowej nr 9, którzy wędrowali tak do kościoła pod wezwaniem świętego Rocha, uczcili w ten sposób swojego patrona.
2: Weszliśmy z całą szkołą na mszę świętą.
3: Bardzo się cieszę, zwłaszcza, że to było takie uroczyste i każdy tak szedł swoimi klasami. Każda klasa ma swój taki charakterystyczny strój, a nauczycielowie mają takie róże dopięte do koszuli.
1: Jedną z najbardziej wyróżniających się grup były przedszkolaki ubrane w jednolite stroje, uszyte specjalnie na tę okazję. Jak mówi ich opiekunka Agnieszka Wąchała, w przygotowania zaangażowały się rodziny dzieci.
4: Jeden z tata na maszynie uszył nam spodnie, czapki. Te sukmany, jedna z babć naszych podopiecznych, wyszywała cekiny, żeby błyszczało się tak, jak musi błyszczeć.
1: To chyba musiało zająć sporo czasu.
4: Od stycznia. Naprawdę jestem pełna podziwu i wdzięczna. Trzeba chwalić takich rodziców, którzy chcą, są chętni pomocy, współpracują.
1: Czyli to jest strój?
5: Krakowski.
1: Z czego one się składały?
5: Pelerynki, ładne spodnie i do tego czapki.
1: Co tam było na tych czapkach?
5: Piórko, prawda.
1: Co wiecie na temat waszego patrona szkoły? Kim on był?
5: Bohaterem. Patriota.
1: Co robi patriota?
5: Kocha Polskę.
1: A wy też kochacie Polskę?
5: Ja bardzo kocham.
1: Mówiły Maja, Milena, Marta i Oskar z oddziału przedszkolnego działającego przy szkole. Stroje wszystkich uczniów miały nawiązywać do czasów, w których funkcjonował Tadeusz Kościuszko, a także do patriotyzmu, jakim kierował się w swoim życiu patron szkoły. Jaką jest postacią w oczach uczniów?
6: Zrobił naprawdę wiele dla naszej ojczyzny.
7: Na pewno bardzo dzielny był. No jest naszym patronem po coś.
1: Uczy patriotyzmu?
7: Bardzo, bardzo.
8: No na pewno jest taką wartością dla nas, szczególnie tych uczniów tej szkoły kościuszki. Musimy brać z niego przykład. Był bardzo dobrym człowiekiem, pomagał, był patriotą. Musimy ściągać z niego bardzo dobre wartości i też używać ich u nas w życiu.
3: W jednej z piosenek było o tym, że Kościuszko walczył za Polskę i za Amerykę.
1: Pytałam też, jak dziś młodzi uczniowie dziewiątki chcą okazywać swój patriotyzm.
7: Nie wstydzić się na pewno swojego kraju, uczęszczać na wszystkie jakieś ceremonie patriotyczne, no i wiadomo, wspierać swój kraj, nie? Nawet reklamować takie różne patriotyczne rzeczy, nawet na internecie, cokolwiek.
9: Śpiewać głośno na pochodzie i ubrać kotylion.
8: No ja jeszcze nie mogę, ale na pewno jak jesteśmy dorośli, chodzimy na głosowania jakieś, zawsze trzeba się angażować. Ideologie patriotyczne, są marsze niepodległości, trzeba się angażować w takie rzeczy.
3: Trzeba po prostu wierzyć w Polskę i na każde takie wydarzenia chodzić i uczestniczyć w nich.
1: Jak dodaje dyrektor szkoły Halina Sieczko, pochód był pierwszym wydarzeniem w ramach jubileuszu 120-lecia istnienia placówki. Potrzebny jest cały rok, żeby pokazać bogactwo historii szkoły.
10: Szkoła zmieniała swoją nazwę, zmieniała siedzibę. Zmieniali się nauczyciele, bo edukacja została rozpoczęta od 3 nauczycieli i 1 katechety. Zmieniali się oczywiście dyrektorzy, kiedyś byli nazwani kierownikami. Zmieniały się dzieci, no ale pozostały niezmienne takie pragnienie przekazywania wiedzy, mądrości, no i takich podstawowych wartości uniwersalnych, też wartości patriotycznych.
1: Przez najbliższych 12 miesięcy w szkole będą odbywać się różnego rodzaju inicjatywy, w tym m.in. konkursy czy przedstawienia i wydarzenia pokazujące nie tylko Kościuszkę, ale też inne znane osoby związane z historią placówki. Będą to m.in. generał Józef Giza czy Piotr Krzykalski. Obchody zakończą się dokładnie za rok w czerwcu, galą podsumowującą.
11: Reklama.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
11: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a wraz z nimi Mundialowa Strefa Kibica w Niecieczy. Klub BrookBet Termalika zaprasza wszystkich miłośników futbolu. W klubie kibica można oglądać wybrane mecze na wielkim telebimie, a także na mniejszych ekranach. Już dziś o 21:00 będzie można obejrzeć mecz Kanada-Bośnia-Hercegowina. Transmisja w strefie kibica będzie też w niedzielę, a następnie praktycznie codziennie w przyszłym tygodniu. Na kibiców czekają dodatkowe atrakcje. Można m.in. typować wyniki meczów i walczyć o atrakcyjne nagrody od BrookBet Termaliki. Szczegółowy harmonogram transmisji jest publikowany na Facebooku na profilu klubu kibica w Niecieczy. Ważą się losy przyszłości trenera Sandecji Nowy Sącz Rafała Smalca. Szkoleniowcowi 30 czerwca wygasa kontrakt z drugoligowym piłkarskim klubem. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeszcze dziś może się okazać, czy trener Smalec zostanie w Sandecji. Szkoleniowiec na początku tygodnia poprosił o kilka dni na podjęcie decyzji, a ponadto strony muszą się jeszcze porozumieć w sprawie warunków nowej umowy. Przypomnijmy, że Sandecja doszła do finału baraży o pierwszą ligę, gdzie przegrała 1-3 z Podbeski Dziembielsko-Biała i dalej będzie walczyć w drugiej lidze. Początek okresu przygotowawczego do nowego sezonu 22 czerwca. Małopolski piłkarski Puchar Polski nie dla Popradu Muszyna. W finałowym meczu w Niepołomicach zwyciężył Beskid Andrychów. W regulaminowym czasie gry było 1-1, dla Popradu trafił Damian Mrówka. Po dogrywce było 2-2, a gola wyrównującego dla Popradu zdobył w 119 minucie spotkania Dominik Kuc. Tym samym uratował serię rzutów karnych, w których 3-2 wygrała drużyna z Andrychowa.
2: Mecz był bardzo atrakcyjny pewnie dla kibiców. Można powiedzieć, że do końca walczyliśmy, żeby doprowadzić do rzutów karnych. Trzeba tak realnie popatrzeć na to spotkanie. W pierwszej połowie uważam, że Poprad był drużyną lepszą, stworzył więcej sytuacji. Natomiast czym dłużej ten mecz trwał, Beskid był groźniejszy, miał więcej sytuacji i summa summarum niestety dla nas zasłużenie wygrał.
1: Mówił trener Popradu Muszyna Robert Kubiela. A już jutro Mineralni zagrają ostatni mecz w czwartej lidze w tym sezonie. O 13:00 zmierzą się u siebie z MKS-em Trzebinia. Przed 36. kolejką Poprad jest 8. w tabeli. Znamy już harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w Tarnowie na okres wakacji. Program będzie realizowany pod hasłem Lato w mieście, bezpieczne wakacje. Wśród propozycji są m.in. zajęcia z piłki nożnej, wspinaczki, kartingu, szachów, koszykówki, cheerleadingu czy też strzelectwa sportowego. Udział w zajęciach będzie bezpłatny dla dzieci uczących się lub mieszkających w Tarnowie. Większość zajęć wymaga wcześniejszego zgłoszenia się u organizatorów. W przypadku niektórych obowiązuje też limit miejsc. Szczegółowy harmonogram i dane kontaktowe do klubów oraz stowarzyszeń znajdziecie na tarnow.pl.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Kino plenerowe, popcorn, pizza, między innymi takie atrakcje czekać będą wieczorem na mieszkańców Zgłobic. Film Pies na medal będzie można zobaczyć na parkingu przy kościele. Kino plenerowe Radia RDN Małopolska zagości w Zgłobicach dziś o godzinie 20.30. Wstęp jest wolny. Koło gospodyń wiejskich Babeczki zaprosi na stoisko z popcornem, lemoniadą, watą cukrową. Będzie także pizza. Wydarzenie organizują ponadto Fundacja Niezapominajka, Rada Sołecka Zgłobic i Klub Seniora Złote Kasztany. Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich imienia świętego Piotra Jerzego Frassatiego w Nowym Sączu uczestniczyli w zagranicznej wymianie, w ramach której odwiedzili jedną z najważniejszych szkół muzyki dawnej – Akademia Rezonara z Wasyżu. Uczennice kierunku instrumentalistyka Emilia, Julia i Magdalena uczyły się śpiewu pieśni średniowiecznych i renesansowych, poznając przy tym kulturę tego okresu. Część warsztatów dotyczyła ponadto gry na dawnych instrumentach.
2: Będę wiedziała, jak mój instrument powstał.
3: Ta muzyka dawna wydaje się taka niepozorna, ale jak przyjechaliśmy, tam pierwsze zajęcia, tak byliśmy trochę tacy niepewni, ale już później to już chodziliśmy z taką radością na te zajęcia, bo bardzo nam się spodobały.
4: Też nam się bardzo przydadzą później na przykład na studiach muzycznych, ale też było bardzo fajne to, że mogliśmy doświadczyć tego wszystkiego, czego się uczyliśmy jakby w teorii tutaj w Polsce na historii muzyki. Mogliśmy to wszystko zobaczyć, jak to naprawdę wyglądało i po prostu doświadczyć tego na żywo.
1: W programie Erasmus Plus uczestniczyli także młodzi plastycy z Zespołu Szkół Katolickich, którzy odwiedzili Szkołę Sztuki Ceramicznej w Derudzie. Dzisiejszy wieczorny koncert w Amfiteatrze Letnim w ramach 9. edycji muzycznego wydarzenia Tarnów ma głos został odwołany ze względu na niesprzyjające prognozy pogody. Koncert laureatów został przeniesiony na wtorek 23 czerwca na godzinę 18. Występy uczniów tarnowskich szkół odbędą się również w Amfiteatrze. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 85 uczestników. Dwa dni trwały przesłuchania w Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Patronat medialny nad konkursem Tarnów ma głos sprawuje Radio RDN Małopolska. Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej zaprasza mieszkańców Limanowej oraz miłośników historii na kolejne wydarzenie z cyklu Muzeum od Kuchni – Spotkania z Zabytkami. Odbędzie ono się dziś w muzealnej werandzie. Tematem spotkania będzie o sztuce okopowej. Wykład poprowadzi doktor habilitowany Wiktor Szymborski, który przybliży uczestnikom historię powstawania wyjątkowych przedmiotów tworzonych z materiałów pozostawionych na polach bitew. Sztuka okopowa to forma twórczości użytkowej, rozwijająca się przede wszystkim w okresach konfliktów zbrojnych. Do wykonywania pamiątek, ozdób i przedmiotów codziennego użytku wykorzystywano m.in. łuski po nabojach i pociskach. Powstałe w ten sposób dzieła są dzisiaj cennym świadectwem historii, przypominającym o wydarzeniach wojennych, które odcisnęły swoje piętno na lokalnych społecznościach i krajobrazie. Początek tego spotkania o godzinie 17.00. Tarnów pamięta o kresach. Okazją do przypomnienia historii będą Dni Lwowa, które rozpoczynają się już dziś i potrwają do soboty. Tegoroczna edycja wyjątkowo poświęcona będzie nie Lwowowi, ale drugiemu co do wielkości miastu kresów południowo-wschodnich, czyli Stanisławowowi. O godzinie 17.00 w sali lustrzanej prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Przyjaźń Witalii Czaszcin opowie o losach samego miasta, a także o mordzie w Czarnym Lesie, gdzie gestapo dokonało egzekucji stanisławowskiej inteligencji. Przybliży również historię działań i zaangażowania ludzi na rzecz ratowania oraz godnego upamiętnienia cmentarza w Czarnym Lesie. Podczas wydarzenia przewidziane są również występy artystyczne dzieci z tarnowskich szkół. Sobotnia część Dni Lwowa rozpocznie się o 9.00 mszą świętą odprawioną w kościele świętego Maksymiliana. Po jej zakończeniu uczestnicy wydarzenia przejdą pod kurhan kresowy na starym cmentarzu, a następnie zapalą znicze pod muralem bohaterów Zadwórza u zbiegu ulic Lwowskiej i Szerokiej. Już jutro miłośnicy historii, turystyki i harcerskiej przygody spotkają się na pierwszym rajdzie gwiaździstym szlakami Konfederatów Barskich. Finał wydarzenia odbędzie się przy pomniku Konfederatów Barskich w Izbach na terenie gminy Uście Gorlickie. Jak mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Ryszard Pagacz, który objął honorowym patronatem to wydarzenie, pamięć o Konfederatach Barskich ma dzisiaj szczególne znaczenie.
5: Przykład Konfederatów, którzy walczyli za wiarę, za Boga i za ojczyznę i za prawo. Za prawo. Te hasła po łacinie są nad krzyżem pomnika, który właśnie w Izbach został postawiony. Zachęcamy wszystkich.
1: Uczestnicy będą wędrować wybranymi trasami pieszymi związanymi z historią Konfederacji Barskiej, poznając miejsca ważne dla dziedzictwa kulturowego i narodowego tej części Małopolski. Występy artystyczne, koncerty, animacje dla dzieci i rodzinne spotkanie, tak zapowiada się sanktuaryjny festyn rodzinny i powiatowe święto rodziny. Rodziny u Matki, które odbędzie się w niedzielę w Tuchowie. Wydarzenie rozpocznie się o 14:00 mszą świętą w intencji rodzin, a później teren przy sanktuarium wypełni się muzyką, występami i atrakcjami przygotowanymi dla uczestników w każdym wieku.
6: Występ przedszkolaków, ale też występ sanktuaryjnej orkiestry. Wiele atrakcji kulinarnych, bo to jest też bardzo ważne. No i musi być też muzyka.
7: Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy się nic oprócz niej.
6: 18:00 zespół MIG, potem zespół Omega. Myślę, że bardzo ważne, aby właśnie poprzez też zabawę promować rodzinę i taki jest też cel.
7: Nie liczy się nic oprócz niej.
1: Mówił starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. Sanktuaryjne festyn rodzinne i powiatowe święto Rodziny u Matki odbędą się w niedzielę przy Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na dofinansowanie renowacji cudownego obrazu. Odnowiony wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej 20 czerwca wróci na Lipowe Wzgórze.
0: To były wiadomości kulturalne.
8: I zegar już wskazuje za 4 minuty godzina 17. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za cały tydzień spotkań w Pulsie Regionu i nie tylko. No i cóż, w następnym tygodniu będzie podobnie. Też będziemy się słyszeć do godziny 17 w magazynie naszych reporterów. Dobrego weekendu też z naszym radiem. Lucyna Ruchała.
9: Jutro!

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: W Tarnowie odbyły się uroczystości upamiętniające 86. rocznicę pierwszego transportu do Auschwitz.
2: Szli w nieznane, więc myśleli, że jadą na roboty raczej.
1: Sprawdzimy też, czy budowa trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu się opóźni. Pojawiło się bowiem odwołanie w przetargu. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Młodzi, inteligentni, zdolni mężczyźni pochodzący z różnych stron Polski, nieświadomi tego, dokąd jadą i co się z nimi stanie, wśród nich uczniowie i studenci. Tak wyglądał pierwszy transport więźniów, który 14 czerwca 1940 roku wyruszył z Tarnowa w stronę Auschwitz. Dzisiaj pod pomnikiem pierwszego transportu więźniów do Auschwitz w Tarnowie odbyły się uroczystości upamiętniające 86. rocznicę tych wydarzeń. Jak mówi prezes Towarzystwa Pamięci o Auschwitz-Birkenau w Tarnowie, Ryszard Lis, to właśnie w budynku znajdującej się tam starej łaźni zaczęło się piekło, którego wtedy jeszcze nikt się nie spodziewał.
2: Wyglądało to dość niewinnie tutaj, tu łaźni, bo tu ich wykąpano, tu im dano kolację. Pierwszy raz od paru miesięcy niektórzy zjedli jajecznicę, łapanie z Czerwonego Krzyża, które się nimi zaopiekowały, przyniosły i potem szli w nieznane, więc myśleli, że jadą na roboty raczej. Dopiero jak zajechali do Auschwitz i zobaczyli napis Auschwitz, bo już wtedy Oświęcim nie był polskim miastem, tylko miastem niemieckim, to wtedy dopiero się zorientowali, że coś tu nie jest tak.
1: Pierwszy transport składał się z niemal 800 polskich więźniów politycznych.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Co najmniej o miesiąc może opóźnić się moment podpisania umowy na budowę drogi i mostu na rzece Dunajec w Nowym Sączu, informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Potencjalny wykonawca prac, którego oferta została odrzucona w przetargu z powodu rażąco niskiej ceny, złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Krzysztof Niedzielan.
3: Chodzi o ofertę konsorcjum polskiego oddziału jednego z hiszpańskich przedsiębiorstw oraz firmy z Izraela. Odwołujący, którzy wycenili swoje prace na niecałe 165 milionów złotych, zakwestionowali decyzję Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o odrzuceniu ich przetargowej propozycji i wybór konsorcjum firm z Warszawy i Dębicy, które proponują 179,5 miliona złotych za budowę nowej drogi i mostu na Dunajcu. Odwołujący chcą, by ich odrzucona oferta została przywrócona, a wszystkie z 19 propozycji różnych firm startujących w przetargu ponownie przeanalizowane przez inwestora. Według przepisów nie może dojść do podpisania umowy z wykonawcą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą decyzji w tej sprawie. Urząd Marszałkowski przewiduje, że może to opóźnić zawarcie kontraktu z wykonawcą o co najmniej miesiąc. Połączenie ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu z obwodnicą zachodnią miasta ma powstać w 3 lata od momentu podpisania umowy. Wraz z wykupem gruntów koszt inwestycji ma wynieść nawet 321 milionów złotych.
1: Na terenie powiatu bocheńskiego prowadzone były dziś wojewódzkie ćwiczenia pod nazwą Rekord 2026, które mają przygotować służby na działania w trakcie nieprzewidzianych zdarzeń. Scenariusz jednej z kilku symulowanych tego dnia akcji zakładał zagrożenie na terenie DPS-u. Starosta bocheński Adam Korta przypomniał, że zaledwie kilka lat temu w tym samym miejscu konieczne było przeprowadzenie realnej ewakuacji. W DPS-ie zlokalizowano bowiem ognisko koronawirusa, a żadnych procedur na takie zdarzenia wówczas nie było.
4: Kiedy była pandemia koronawirusa, przeszliśmy tak naprawdę nie ćwiczenia, prawdziwą ewakuację właśnie w tym kompleksie Centrum Solidarności imieniem świętego Jana Pawła II, bo ewakuowaliśmy podopiecznych DPS-u, gdzie pojawiło się ognisko koronawirusa. Więc myśmy to przeszli na żywo i myśmy wtedy zdali z wszystkimi służbami test, mimo to, że nie było żadnych procedur. Dzisiaj organizujemy te ćwiczenia, chcemy przećwiczyć inne moduły, które pozwoliły nam w przyszłości, kiedy pojawi się sytuacja kryzysowa, właściwie je zastosować.
1: W ramach ogólnowojewódzkich manewrów po raz pierwszy przećwiczono jednoczesne wykorzystanie dronów przez Straż Pożarną i wojsko.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Ruszają zapisy na aktywne wakacje 2020. 2026 w Nowym Sączu. Swoje oferty dla dzieci i młodzieży przygotowało 5 miejskich instytucji. W planach są warsztaty plastyczne, artystyczne, zajęcia sportowe i wycieczki. Pałac Młodzieży na Lipiec przygotował 4 turnusy półkolonii. Jak mówi dyrektor Milenia Małecka-Rogal, tym razem oprócz standardowych zajęć i warsztatów czy kina dla dzieci, młodzież zagłębi się w kulinaria.
5: Dzieci będące na każdym z tych turnusów będą mogły skorzystać z seansu filmowego w kinie Sochu, z warsztatów animacyjnych, które są zupełnie nowe w pałacu, ożyw swoje pomysły. Warsztaty, uwaga, zrobienia pizzy. Tego jeszcze rzeczywiście nie było, więc troszeczkę idziemy, słuchajcie, w takie gospodarcze zajęcia, bo potem, kochani, są wyjazd do Laskowej, do zagrody na Jędrzejówce, gdzie jest program edukacyjny Jak babcia chleb piekła.
1: A dzieci już można zapisywać online.
6: Z życia Kościoła.
1: Do parafii w Gołkowicach zostaną wprowadzone relikwie świętej Kingi. Uroczystość będzie miała miejsce w najbliższą niedzielę podczas obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji Gołkowic.
7: Parafia Gołkowice w niedzielę będzie świętować wielką uroczystość 750-lecie lokacji Gołkowic przez świętą Kingę. I to chyba nie wyrwane z kontekstu, ale odnalezione w muzeum we Wrocławiu. Akt lokacyjny, który podpisała sama święta Kinga, lokując właśnie miejscowość Gołkowice, rozpisując też różne przywileje, ale i obowiązki tejże miejscowości. Dlatego właśnie tutaj zaczyna się historia świętej Kingi, a może historia Gołkowic wraz ze świętą Kingą.
1: Mówił ksiądz Jan Kurek, wikariusz parafii. Obchody rozpoczną się w niedzielę o 11:00.

0: Reklama.
1: Cappuccino. Caffè latte.
2: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
4: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
5: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyczny. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może Cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie.
4: Radiowe kino plenerowe.
2: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
2: O wierze po męsku. Męski punkt widzenia wiary.
3: Halo, halo, bardzo serdecznie witamy Państwa na kolejnej audycji z cyklu O wierze po męsku. Dzisiaj w studio są z nami
4: Jan,
5: Wiesław,
6: ksiądz Mirosław
3: i Andrzej. Chcemy dzisiaj pójść w troszkę nowym kierunku, a właściwie trochę się cofnąć, bo zajmowaliśmy się już takimi postaciami gdzieś tam z głębi Biblii. Natomiast chcieliśmy trochę wrócić do początków. Może nie takich zupełnych początków, bo Adama i Ewę zostawimy w spokoju, ale ich dwaj synowie to Kain i Abel i o nich chcielibyśmy dzisiaj troszkę porozmawiać. Jak to jest? Kain i Abel to bracia, w związku z tym oczekiwalibyśmy, że to jest coś wzorowego, przykładnego, super, a ta historia pokazuje, że nie zawsze tak jest. Natomiast zanim dojdziemy do tej historii, z którą kojarzymy Kaina i Abla, może popatrzmy na początki, nie? Na początki. Wiemy o tym, że Kain i Abel to dwaj bracia, Kain starszy, Abel młodszy, których imiona coś znaczą, nie? Więc gdybyśmy popatrzyli na znaczenie imienia Kain, jak to Biblia w Księdze Rodzaju nam tłumaczy, to otrzymałem mężczyznę od Pana. Podczas gdy imię Abel to mgiełka, kruchość. Popatrzcie, to jest tak, że ta nasza męska tożsamość bardzo często zaczyna się, czy wiąże się od przyjęcia naszego imienia. Tego, co to imię o nas mówi, to co, w jaki sposób to imię nas ustawia. Nie? Nie chcę powiedzieć determinuje, bo chyba trudno mówić o tym, że nas determinuje, ale w jaki sposób wyraża naszą tożsamość. Nie? Więc gdybyśmy popatrzyli na te imiona, na imię Kaina i imię Abla, to jest trochę tak jak zestawienie pewnego daru z pewną przemijalnością. W związku z tym też nasze doświadczenie, ono często niesie w sobie naszą historię, nasze początki, nasze doświadczenia, to wszystko, co przez życie nas uformowało. Jak? Nasze imię wskazuje na naszą tożsamość, na to, kim jesteśmy, na to, czego też Bóg od nas oczekuje.
6: Znaczy ja myślę, że dobrze by było się jeszcze tak przyglądać tym imionom, no nie? Mhm. Bo to otrzymała mężczyznę od Pana, to też jest informacja, że jesteśmy stworzeni przez Pana Boga, no nie? Mhm. Że jesteśmy darem, że życie jest darem. Ale też z kolei imię Abel, skoro ono oznacza właśnie jakąś kruchość, no to mówi o ograniczoności. Człowiek będąc stworzeniem Bożym
3: jest z jednej strony
6: jest ograniczony.
3: A z drugiej strony?
6: Tak. Czy nie jest Bogiem, no nie? Czy nosimy w sobie z jednej strony godność niezwykłą, wynikającą z faktu, że jesteśmy stworzeni, a z drugiej strony właśnie jakąś kruchość, jakąś słabość.
3: No ale to jest chyba już pewna lekcja, którą Ewa z Adamem wyciągnęli z raju.
6: To jest lekcja, którą zostawia nam Słowo Boże, które zostawia nam Pismo Święte. Ale też myślę, że tu jest jeszcze jakoś zawarte taka bardzo ważna informacja, bo w ogóle to te fragmenty pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, one w sposób szczególny w tych obrazach mają nam coś istotnego i ważnego przekazać. Mhm. I wydaje mi się, że tu jest taka bardzo ważna prawda, która mówi o tym, że ludzie są powołani do braterstwa. Że jesteśmy powołani do braterstwa. Dlaczego? Bo mamy jedynego Ojca. I że myślę, że jakoś tak bardzo mocno przypomniał o tym Ojciec Święty Franciszek w jednej ze swoich encyklik, gdzie tak ogromny nacisk położył właśnie na tę prawdę, że jako ludzie, no nie, stanowimy jedną wielką rodzinę, bo mamy jedynego Ojca, bo Bóg nas stworzył. Każdego z nas bez wyjątku, bez względu na przynależność religijną, partyjną, zawartość portfela i tak dalej.
3: Ale bardzo łatwo jest nam gdzieś te podziały pomiędzy nami wprowadzać i mówić, ty jesteś inny, ja cię nie przyjmuję, bo mi nie pasujesz, tak? A myślę sobie, że w każdym darze życia jest jakiś Boży zamysł, nie? I to, że ja czegoś nie przyjmuję czy nie akceptuję, to wcale nie znaczy, że to nie jest Boże.
6: No właśnie, no właśnie. I myślę, że ten Boży zamysł jest właśnie taki, no nie? Że jednak ludzkość jest powołana do jedności, do braterstwa. I Boży plan, zresztą to potem widać w tej modlitwie Pana Jezusa o jedność, no nie? Ojcze, spraw, aby byli jedno. W Chrystusie dla Chrystusa, w Chrystusie wszystko jest, wszyscy zostali stworzeni. A więc do tej jedności. Myślę, że właśnie to jest bardzo taka istotna informacja zaraz na początek, gdy w tym czwartym rozdziale Księgi Rodzaju Słowo Boże mówi o tym, że Ewa urodziła Kaina, a potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Mm-hmm. Jest to podkreślone, no nie, to jest taka informacja, że właśnie,
3: że fratelli,
6: że jesteśmy właśnie powołani do braterstwa, no nie?
3: Tak.
6: A z drugiej strony właśnie to znaczenie imion, no nie? Że człowiek jest stworzony przez Pana Boga, jest darem Boga, no i jest kruchością. Jak
4: tak sobie myślę o tych imionach jeszcze, to faktycznie, nie wiem jak to, czy tak się każdy zastanawia nad takim znaczeniem, jak tak nazywa swojego syna ojciec, ale na pewno jest tak, że faktycznie, na przykład ja mam na drugie imię Paweł, nie? No bo mój dziadek miał na imię Paweł i to jest tak właśnie, że to tak, żeby jakby upamiętnić tą daną osobę jakąś tam w którymś tam pokoleniu, żeby pamiętać o nim, jak to tak właśnie się też nazywa właśnie dzieci właśnie, żeby jakoś
3: tak, żeby to...
4: pamięć została, nie? To jest takie z pokolenia na pokolenie, nie? I to jest tak, no to jest piękne, mi się wydaje.
3: Aha, to tak jak moja babcia była Marysia, mama była Marysia i córka jest Marysia, nie? Czyli generalnie gdzieś to imię w nas, znaczy w pokoleniach, tak? Ciągle jest, nie? Ciągle,
4: tak, ciągle jest upamiętnienia, nie? Właśnie.
3: Ale myślę sobie, że też bardzo często jednak to imię wybieramy pod kątem patrona, nie?
4: Tak, czy, tak.
3: Albo, tak jak w moim przypadku, pod kątem ludzi, których moi rodzice kojarzyli, lubili albo nie lubili, nie? W związku z tym ja wiem, że to też często jest kryterium, że jakieś imię się nam kojarzy z dobrymi cechami, a jakieś imię kojarzy się nam z takimi trochę mniej dobrymi cechami, w związku z tym to weźmiemy, a to... Tego nie, tego koniecznie nie, bo to skojarzenie gdzieś w nas jest. Natomiast nasze imiona są zapisane w niebie. W związku z tym, niezależnie od tego, jakie ono jest, ono gdzieś w Bożym rejestrze jest, ono gdzieś w Księdze Życia zostało wpisane i jest dla nas przewidziane miejsce tam. Właśnie w tej naszej tożsamości, w tym naszym imieniu, w tym miejscu, w którym jesteśmy, Pan Bóg chce nas mieć ze sobą, u siebie.
6: No bo przez fakt stworzenia jesteśmy zanurzeni w Bogu. No nie byłoby nas, gdyby Pan Bóg nas nie zapragnął. No, piękny jest też ten tekst świętego Pawła z listu do Efezjan. Wybrał nas przed założeniem świata. Wybrał, no nie. Zapragnął, zaplanował, nieładnie mówiąc.
3: I jesteśmy w Jego sercu, nie?
6: Jesteśmy w Jego sercu i na Jego obraz i podobieństwo. To jest też takie piękne, że jakby Pan Bóg szukając wzoru, no gdzie miał go szukać? Znalazł go w sobie. A ponieważ my wierzymy, że Bóg jest jednością osób, to braterstwo jest jakby odzwierciedleniem tej jedności. Prawdy i jedności, która jest w Bogu.
5: Ja nawet tak sobie myślę, że często, że Pan Bóg mnie w ogóle wymyślił i to jest wtedy, jak mi to przypomnę sobie, to zupełnie inaczej patrzę na świat i na siebie, że od samego początku mnie takiego wymyślił. I tu wracając też do tego braterstwa, wydaje mi się, że człowiek, który ma dobrą relację z ojcem, to automatycznie będzie miał też i na innych ludzi będzie patrzył jak na braci. Czyli jeżeli mamy jakieś problemy z innymi, to być może dlatego, że z ojcem, czyli z Bogiem, jeszcze jakoś nie mamy tej relacji właściwej albo nie...
3: Ale tak chciałbym, żebyśmy się zastanowili, co w nas odkrywamy jako dar. Co w nas może być tym właśnie, co Bóg w nas złożył, co jest od Niego i czym możemy też w jakiś sposób być darem dla innych, dla naszych żon, dla naszych dzieci, dla naszych bliskich sąsiadów, dla parafii, wspólnoty, może dla pracodawcy.
4: Myślę, że to jest cały czas proces odkrywania tych talentów,
3: powołania,
4: obdarowania właśnie. Możemy to już odkryć, mogliśmy to odkryć już dawno, ale też i to jest coś, co się może zmieniać, coś, co odkrywamy ciągle. Jeszcze może być wiele spraw nieodkrytych.
3: Tych plusów dodatnich może być sporo.
6: Ale też ja kiedyś wymyśliłem takie dziękczynienie Panu Bogu za ciało. Od czubka głowy po końce palców u stóp. Każda komórka, że jest ten piękny tekst w Ewangelii, który mówi, że nawet włosy na głowie są policzone, no nie? Oczy, nos, usta, zęby, uszy. To wszystko jest darem, no nie? Tak nas Pan Bóg wymyślił. I myślę, że jest powód do dziękczynienia, bo to wszystko jest darem.
3: Tylko trzeba się tym umieć ucieszyć, a...
6: No, z tym właśnie czasem mamy problemy.
3: No bo patrzę w lustro i myślę sobie, ten nos mógłby być trochę inny,
6: niektórzy
3: tak? Uszy mogłyby być inne. Czemu te włosy się tak nie chcą układać, tak? A czemu ten uśmiech jest taki krzywy, a nie taki naturalny, jakbym chciał, nie? Więc generalnie łatwo jest się skupić na tym, co nam się nie podoba i nie zauważyć czy pominąć to, co naprawdę ma wielką wartość, nie? Na przykład pochwalę się, tak? 2 dni temu żona mi powiedziała, że ładnie wyglądam, nie? Wow. Pomyślałem, wow. Naprawdę? A może ona się zna, może wie, może tak jest, nie? Ale generalnie ja myślę sobie, że to obdarowanie w nas, ono z tą kruchością i z tą słabością się ciągle jakoś tam miesza, nie?
6: Miesza się, tak. Ale ja myślę, że to ważne jest, żebyśmy kształtowali swoje myślenie, no nie? W taki pozytywny sposób właśnie. No a gdzie się mamy tego uczyć? Właśnie w Słowie Bożym. Żeby patrzeć na siebie oczami Pana Boga, no nie? No nawet jak mam ten krzywy nos, to myślę, że w tym też jest sens, no nie?
4: Komuś się może krzywy podobać.
6: Tym też jest piękno. Komuś się mogą krzywe nosy podobać właśnie.
3: No właśnie.
6: I myślę, że warto kształtować swoje myślenie. No ale gdzie? No, Święty Paweł podpowiada, żebyśmy nie brali wzoru z tego świata, tylko gdzie indziej szukali. No nie? A to Słowo Boże, choćby ten początek tego 4 rozdziału, który mówi o tym, że Ewa urodziła Kaina i Abla, no nie? I te imiona, które pokazują, że jesteśmy darem Bożym. A równocześnie, no właśnie, mamy tę kruchość. Pewnie się trzeba z nią zgodzić też.
3: Myślę sobie, że trzeba też zgodzić się z własną historią, nie? Która nie zawsze jest tą taką wymarzoną, wyśnioną, przejedyną. Generalnie jakbyśmy tak chcieli policzyć wszystkie nasze upadki i słabości, rzeczy, w których nie postąpiliśmy tak, jakbyśmy chcieli, nie? No to przecież można się załamać. Nie? A z drugiej strony właśnie z tych naszych słabości Pan Bóg wyprowadza dobro.
6: Ale to jest też ten element naszej kruchości, no nie? Różne złe rzeczy, które się wydarzyły w historii naszego życia, to jest właśnie też element naszej kruchości, naszej słabości, naszego ograniczenia, no nie?
3: No ale myślę sobie, że jeżeli mamy świadomość tych naszych ograniczeń, tej naszej słabości, pozwolimy Panu Bogu w tym działać, to może nas naprawdę wzmocnić, nie? I to może zbudować pewną siłę, która, no generalnie co nam może ktoś zrobić, jeżeli jesteśmy świadomi siebie, a równocześnie otwarci na Boga, który chce i może być w nas i przez nas działać.
6: No to jest też stawanie w prawdzie, no nie? Aha. To jest też stawanie w prawdzie, a właściwie rozwój duchowy jest możliwy tylko wtedy, jak poznamy samych siebie. No katechizm tak mówi, o tym, że jakby pierwszym krokiem w rozwoju duchowym jest poznanie samego siebie. Więc to jest zarówno tego, co w nas jest fajne, dobre, co jest jakimś talentem, bogactwem, ale też właśnie zobaczyć te ograniczenia, słabości. To jest właśnie stawanie w prawdzie.
3: Chciałem właśnie zaproponować naszym drogim radiosłuchaczom, aby jako takie, no nie wiem, rezultat, wynik dzisiejszej audycji stanąć przed Panem Bogiem właśnie w prawdzie i z jednej strony podziękować Mu za to, kim jesteśmy, za naszą tożsamość, za nasze imię, za to, że nie jesteśmy przypadkiem, ale jesteśmy przez Niego chciani, a z drugiej strony też uświadomić sobie tą naszą słabość i kruchość i powiedzieć, Panie Boże, Ty z tej mojej kruchości możesz wyprowadzić wielkie rzeczy. Pozwalam Ci na to, zgadzam się, chcę współpracować z łaską, aby Twoja łaska mnie uświęcała i wydoskonalała. Dziękujemy już za dzisiejszą audycję i zapraszamy na kolejne audycje z cyklu O wierze po męsku. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
6: Szczęść Boże.
2: wierze po męsku. Męski punkt widzenia wiary.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

0: Reklama.
1: Montaż zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
3: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym Święcie Rodziny. Moc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG oraz

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Gdy przebito serce Jezusa, wypłynęła z niego krew i woda. W dzisiejszą uroczystość stajemy właśnie wobec tajemnicy miłości serca Jezusa. Symbolika chrześcijańska w znaku krwi widziała Eucharystię, ofiarę wynagradzającą, a w znaku wody sakrament Chrztu Świętego i pokuty. Żyć tajemnicą serca Jezusa to przede wszystkim żyć ofiarą wynagradzającą na co dzień. Przyjmować przykrości jak skarb, jakim możemy wynagrodzić Bogu za złości wyrządzone na tym świecie. Jego rana jest dla nas każdego dnia nieustannym wyzwaniem.
3: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w piątek 12 czerwca w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziś także mamy Dzień Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego. Na zegarach zbliża się właśnie godzina 18. Przenosimy się do Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, skąd będziemy transmitować dzisiejszą Eucharystię. Uroczystej mszy świętej przewodniczyć będzie ksiądz Jacek Kwiek, misjonarz pracujący na co dzień w Republice Środkowoafrykańskiej. Zaś homilię wygłosi ksiądz Marek Wojak, wikariusz parafii katedralnej.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Przed 5 laty polscy biskupi w liście pasterskim z okazji 100. rocznicy poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przypomnieli, że symbolem nieskończonej i niepojętej miłości Boga jest przebite włócznią i otwarte serce wiszącego na krzyżu Zbawiciela. Wobec takiej miłości nie można przejść obojętnie, trzeba na nią odpowiedzieć. Dlatego przychodzimy w dzisiejszą uroczystość na mszę świętą, aby podziękować za miłość pełną zatroskania o każdego z nas. Za miłość, która chce zamieszkać w każdym z nas i nas przemieniać. Pragniemy otworzyć się na jej działanie, zatem tym goręcej wołamy: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Modlimy się również w intencji uświęcenia wszystkich kapłanów, aby rzeczywiście stali się narzędziami w rękach Boga, przekazicielami Jego nieskończonej miłości oraz szafarzami Jego łaski. Msza święta sprawowana jest w następujących intencjach: o świętość życia kapłanów, w intencjach członków Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, w intencji rycerzy Kolumba, w intencji wpisanych w Księdze Próśb i Łask, w intencji czcicieli Matki Bożej Bolesnej, a także za świętej pamięci Annę Gacek w 5. rocznicę śmierci. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie, z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem
2: myślą, mową,
0: uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, oddajemy cześć sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości. Spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

0: Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysięcznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z tych, co Go nienawidzą, niszcząc ich. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając Jemu samemu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja Tobie polecam dzisiaj wypełniać. Oto słowo Boże.
1: Bogu.

Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednonarodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość.

0: miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będzie chwała.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nie zna nikt, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

0: Moi drodzy czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa, drodzy bracia i siostry zgromadzeni w katedrze, zgromadzeni przed radioodbiornikami, drodzy członkowie Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, drodzy rycerze Kolumba. Jest taka stara angielska opowieść, która mówi o tym, że Oliver Cromwell wydał kiedyś rozkaz rozstrzelania żołnierza za tchórzostwo. Egzekucja miała nastąpić na odgłos wieczornego dzwonu. Jednak w wyznaczonym czasie z dzwonnicy nie rozległ się żaden dźwięk. Dlaczego? Okazało się, że narzeczona skazańca wdrapała się na wieżę dzwonnicy i chwyciła za serce dzwonu, żeby nie było słychać jego uderzeń. Znaleziono ją ze zmiażdżonymi dłońmi. Dzisiaj, przeżywając uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, warto sobie uświadomić, że my wszyscy jesteśmy grzesznikami skazanymi na śmierć. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Jednak Chrystus nas uratował, nie tylko dając przebić sobie ręce, ale On dał przebić sobie serce. Dlatego nie tylko powinniśmy Mu dziękować za Jego miłość względem nas, za Jego poświęcenie, ale przede wszystkim miłością odpowiedzieć na Jego dobroć. Moi drodzy, o ile miłość tej kobiety może zachwycać, to tym bardziej może zachwycać miłość Jezusa, bo ona poświęciła swoje dłonie dla osoby, którą znała i ze wzajemnością kochała. A Jezus poświęcił nie tylko swoje dłonie, ale swoje serce, swoje życie za wszystkich ludzi, także za nieprzyjaciół. A wtedy, gdy Jezus umierał, wszyscy ludzie żyli jeszcze w grzechu. Można powiedzieć, wszyscy byli nieprzyjaciółmi Boga. Dlatego tym bardziej pokazuje to na bezinteresowną miłość Jezusa Chrystusa względem każdego człowieka. I warto dziś, przeżywając tę piękną uroczystość, otwierać się na działanie Bożej miłości, uświadamiać sobie tę miłość serca Jezusowego, choćby nawet patrząc podczas modlitwy na krzyż, czy to w kościele, czy w swoim domu, który uświadamia nam, jak bardzo Bóg nas ukochał. Uświadamiać sobie tę Bożą miłość, ilekroć trwamy na Eucharystii, gdzie na nowo dokonuje się ta ofiara Jezusa z krzyża. Uświadamiać sobie tę wielką miłość Boga, trwając na adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Uświadamiać sobie tą wielką i nieskończoną miłość Boga, przystępując do sakramentu pokuty. Dzisiaj tu na placu katedralnym o 19:00 będziemy mieć też okazję uwielbiać Boga miłującego nas podczas koncertu, do którego serdecznie, do uczestnictwa, w którym serdecznie zapraszam. Moi drodzy, święty Jan w liście, który przed chwilą usłyszeliśmy, pisze: umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Przed Eucharystią uczestniczyliśmy w nabożeństwie do serca Pana Jezusa. Modliliśmy się litanią do serca Pana Jezusa. Powtarzaliśmy te słowa: Jezu, uczyń serce nasze według serca Twego. A zatem starajmy się, aby także to nasze serce zawsze było przeniknięte miłością do Boga, do drugiego człowieka, aby było to nasze serce właśnie miłości pełne, gotowe do przebaczenia. I niech się tak stanie. Amen.
1: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wołajmy z ufnością do Jezusa, boskiego Zbawiciela, w którego sercu jest pełnia miłości, szczęścia i łaski.
2: Módlmy się za Kościół Święty, by dzięki miłości płynącej z serca Jezusowego gromadził ludzi w jedną owczarnię i prowadził do domu Ojca. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za księdza biskupa Stanisława Salaterskiego, delegata krajowego do spraw arcybractwa Straży Honorowej przy Episkopacie Polski, dyrekcję krajową, księdza Krzysztofa Zimończyka, siostrę Marię Bernadetę Wysocką, księdza Janusza Faltyna, dyrektora diecezjalnego, opiekunów, zelatorów i członków Straży Honorowej, by codzienne trwanie przy sercu Jezusa przymnażało im wiary oraz dawało siłę i zapał do służby Bogu, Kościołowi i wspólnocie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się o wyniesienie do chwały ołtarzy siostry Mario Najświętszego Serca Berno, założycielki Straży Honorowej, aby przykład jej życia przyciągał do arcybractwa nowych członków. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za ludzi żyjących daleko od Boga, aby we wspólnocie Kościoła i sakramentach odnaleźli pokój serca. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za zmarłych, członków arcybractwa Straży Honorowej, aby miłosierne serce Jezusa otworzyło im bramy raju. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych tutaj przy ołtarzu, abyśmy okazywali cześć i miłość Bożemu sercu w naszym codziennym życiu, wynagradzając Mu za grzechy nasze i całego świata. Ciebie prosimy.
1: Módlmy się w intencji świętej pamięci Anny Gacek w piątą rocznicę śmierci o dar życia wiecznego. Ciebie prosimy. Do serca Twego uciekamy się, Jezu, boski Zbawicielu, albowiem w Nim objawiasz odwieczną, nieskończoną miłość Ojca i tą miłością pragniesz obdarzać całą ludzkość. Tobie przedkładamy nasze prośby i od Ciebie oczekujemy pomocy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twój, na cześć i chwałę Twojego imienia,
2: a także czyni
1: pożytek nasz.
0: Panie nasz Boże, wejrzyj na niewysłowioną miłość serca Twojego Syna, który wydał się za nas, aby przez Jego zasługi nasz dar stał się miłą Tobie ofiarą i zadośćuczynieniem za nasze grzechy. Przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wywyższony na krzyżu, w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Małgorzatą Marią Alacoque i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie to już.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech ten sakrament Twojej miłości pociągnie nas do Twojego Syna, abyśmy ożywieni świętą miłością umieli dojrzeć w naszych braciach Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Moi drodzy, przypominam, że dzisiaj członkowie Arcybractwa Straży Honorowej pod zwykłymi warunkami mogą uzyskać odpust zupełny, natomiast wyjazd Arcybractwa na pielgrzymkę jutro o godzinie 7 spod teatru. Tak jak już wspominałem, za chwilę na Placu Katedralnym rozpocznie się koncert uwielbienia Serce, które widzi. Zachęcam do uczestnictwa. A teraz prosimy księdza Jacka o Boże błogosławieństwo.
0: Pan z wami
2: i z duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona.

Zakończyliśmy transmisję uroczystej Eucharystii z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie w piątek 12 czerwca w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziś także mamy Dzień Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył ksiądz Jacek Kwiek, misjonarz, pracujący na co dzień w Republice Środkowoafrykańskiej, zaś homilię wygłosił ksiądz Marek Wojak, wikariusz parafii katedralnej.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mamo, tato, mam plan!
3: Jaki?
2: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku Ty Łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
3: To brzmi jak marzenie.
2: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
4: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
2: I żadnych wymówek.
5: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
6: Przyszłe gwiazdy czarnego sportu na jednym torze. Ty też musisz to zobaczyć. Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja oraz Fundacja Centrum Perspektyw zapraszają na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody szkoleniowe. Środa, 17 czerwca, godzina 17, Stadion Miejski w Tarnowie, Zbilidowska 3. Bilety 20 zł. Dzieci do 10 lat wchodzą za darmo. Przedsprzedaż 16 czerwca od 15 do 17. W dzień zawodów od 13. Do zobaczenia na trybunach.
1: Po reklamie.
7: Informacje z życia Kościoła.
8: Ewa Biedroń, zapraszam. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim, poświęcone czci miłości Bożej objawionej w sercu Jezusa. To także dzień modlitw o świętość życia kapłańskiego. O przesłaniu tego dnia mówi proboszcz parafii katedralnej w Tarnowie, ksiądz dr Adam Mita.
9: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypomina nam o tej wielkiej miłości i miłosierdziu, jaką Bóg ma względem nas. I pragnieniem boskiego serca Jezusa jest to, żeby na tą miłość odpowiedzieć. Domagał się to przez świętą Małgorzatę à la Coque, aby wynagradzać wszelkie zniewagi. I tą najlepszym sposobem wynagrodzenia boskiemu sercu jest nasze nawrócenie, jest otwarcie swojego serca na Jego łaskę, na Jego miłosierdzie, aby łaską Chrystusa nasze serce zostało przemienione.
8: Jedną z najczęściej spotykanych form wynagrodzenia sercu Jezusowemu za grzechy swoje i innych jest także nabożeństwo o 9 piątków miesiąca. W sobotę w Ujanowicach będzie miało miejsce drugie sympozjum naukowe poświęcone księdzu Bernardynowi Dziedziakowi w 40. rocznicę jego śmierci. Spotkanie odbędzie się pod hasłem Gorliwy wychowawca pokoleń młodzieży. W programie są wykłady, koncert oraz finał konkursu wiedzy o księdzu Dziedziaku. Znamy tę postać m.in. dzięki naszym rodzicom i dziadkom, mówią Dominik Duda i Julia Gołąb z Ujanowickiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
10: Nasi dziadkowie, nasi rodzice mieli styczność z księdzem Dziedziakiem i na przykład ja od babci historię słyszałam i to gdzieś tam zostaje. Uwielbiamy to w księdzu Dziedziaku, że miał swoje zasady i dążył do tego, żeby nie łamać ich, żeby jak miał zasady, to przestrzegał i tych zasad potrzeba teraz, żeby je przestrzegać.
11: A drugi taki ważny, bardzo ważny punkt to właśnie tworzymy Centrum Myśli księdza Bernardyna Dziedziaka, no i tam mamy różne słuchowiska generowane na podstawie różnych wspomnień księdza Dziedziaka i tam kronik, tak naprawdę tak, kronik no i my, żeby to zrobić, to pierwsze tą kronikę trzeba przeczytać.
10: Dążymy do tego, żeby nie tylko go poznać, ale zastosować te jego zasady.
8: Sympozjum rozpocznie się w sobotę o 13 w hali sportowej zespołu szkolno-przedszkolnego w Ujanowicach. W programie są także apel pamięci na parafialnym cmentarzu oraz msza święta w kościele w Ujanowicach. Radio RDN Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu. Świętowanie wspomnienia swojego patrona zaczynają z prawie dwutygodniowym wyprzedzeniem. Parafia świętego Jana Chrzciciela w Łącku zaprasza w ten weekend na świętojańskie Dni Rodzin. Będzie to radosny czas, który warto spędzić na wspólnej zabawie i modlitwie, zapowiada wikariusz ksiądz Grzegorz Banaś.
12: W sobotę będzie adoracja i uwielbienie, w niedzielę o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia, ale też coś dla ciała, żeby człowiek też poczuł tą radość z tego, że tworzy rodzinę, że jest w rodzinie, że żyje wśród rodzin.
8: W sobotę o godzinie 18 rozpocznie się modlitewne uwielbienie świadectwem i występem rapera Hebdy, po którym koncert da zespół Wzgórze Syjon. Połączone będzie to z adoracją, uwielbieniem i błogosławieństwem rodzin. Z kolei w niedzielę o 14 rozpocznie się festyn. Wystąpią m.in. zespoły regionalne, Orkiestra Dęta imienia Tadeusza Moryto. Zaplanowana jest zabawa taneczna na koniec dnia Apel Jasnogórski. Wszystko odbywać się będzie na placu i parkingu parafialnym. Dodajmy, że świętojańskie Dni Rodzin w Łącku są wprowadzeniem do odpustu parafialnego, który odbędzie się tydzień później. Trzecie diecezjalne spotkanie liturgicznej służby ołtarza odbędzie się w sobotę w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Mszy świętej przewodniczyć będzie biskup Leszek Leszkiewicz. W programie także adoracja, świadectwo, czuwanie o powołania, olimpiada sportów zespołowych i konferencja. 16 czerwca w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie odbędzie się diecezjalne dziękczynienie za sakrament bierzmowania pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Zapisy trwają jeszcze tylko do soboty. Spotkanie rozpocznie się we wtorek o 9 w Aurudzie, gdzie młodzi razem ze swoimi księżmi opiekunami będą mogli indywidualnie zawierzyć swoje życie Bogu za wstawiennictwem Błogosławionej Karoliny w miejscu jej męczeństwa. Będzie także można nawiedzić dom Błogosławionej Karoliny. O 10 wyruszy pierwsza pielgrzymka do Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie. Po dotarciu na miejsce będzie integracja poczęstunego, okazja do spowiedzi. Nowym elementem dziękczynienia będzie spotkanie w grupach. W programie także adoracja Najświętszego Sakramentu i o 14.30 msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Modlitwa u stóp Góry Objawień, odpoczynek nad Adriatykiem i odwiedziny w najpiękniejszych sanktuariach regionu. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Medjugorje z Radiem Erden Małopolska, która odbędzie się od 4 do 11 lipca. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć duchowe przeżycia z poznawaniem uroków Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. Opiekun pielgrzymki, ksiądz Marcin Gryzło, mówi, że o sile Medjugorje najlepiej świadczą ludzie, którzy tam pielgrzymują. Wielu z nich opowiada o łaskach, których doświadczyli.
13: Jak chcę osobiście powiedzieć, że już piąty raz pielgrzymuję do Medjugorje, ale za każdym razem w grupie są osoby, które pokazują, że to miejsce, to zaproszenie było rzeczywiście skierowane do nich i myślę, że siłą tego miejsca jest świadectwo osób, które przyjeżdżają z różnymi trudnościami, z różnymi sytuacjami, ale wyjeżdżając z Medjugorje czują w sercu bardzo wyraźną odpowiedź. Myślę, że mogę też powiedzieć, że są też osoby, które doświadczyły uzdrowienia, dające piękne świadectwa tego, co i w jaki sposób przemieniło ich to miejsce. Medjugorje, siła tego miejsca, siła modlitwy, siła pokoju.
8: Jednym z najważniejszych punktów programu pielgrzymki będzie wejście na Podbrdo, czyli Górę Objawień. To właśnie tam wielu pielgrzymów odnajduje wyciszenie, pokój serca i duchowe umocnienie. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 691 147 893.
14: To były informacje z życia Kościoła.
1: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
15: W piątek o godzinie 20.30 Fundacja Niezapominajka oraz RDN Małopolska zapraszają na seans wiosennego kina plenerowego. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Dla wszystkich wata cukrowa, popcorn, nachos, lemoniada i pizza. W najbliższy piątek. Parking przed kościołem parafialnym w Zgłobicach. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu W zgodzie z naturą zadbaj o siebie i swoje otoczenie. Realizowane dzięki środkom finansowym z Europejskiego Korpusu Solidarności.
1: Po reklamie.

Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 12 czerwca w piątek w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zbliża się godzina 19, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców z Tarnowa.

0: obchodzimy dzisiaj święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszych kościołach gromadzimy się na nabożeństwach czerwcowych, by podziękować Chrystusowi za Jego miłość, miłosierdzie i nieustanną obecność w naszym życiu. W tarnowskiej parafii w Rzędzinie święto parafialne, ale nie tylko tam. Także w pozostałych 23 parafiach naszej diecezji i dodatkowo w 341 parafiach w Polsce, którym patronuje Najświętsze Serce Pana Jezusa. Otoczmy dzisiaj naszą modlitwą za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej naszą młodzież, która za parę dni rozpoczyna wakacje, a także nauczycieli, pedagogów, katechetów. Niech Pan ześle dla nich pomyślność, zdrowie, błogosławieństwo, dar mądrości i udzieli im swojej Bożej opieki na wakacyjnych ścieżkach. A zmarłym nauczycielom, pedagogom, katechetom niech Pan otworzy bramy raju. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Część bolesna Różańca Świętego. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, modlitwa w Ogrodcu. Jezus rzekł do uczniów: smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, biczowanie. Wówczas Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
3: Ojcze nasz, któryś jest

0: Jego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
1: zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowania. A żołnierze zebrali koło niego całą kohortę. Uplótwszy wieniec z ciernia, włożyli mu go na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu żydowski. Przy tym bili go na trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą.

0: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. A gdy Jezusa wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. Żołnierze zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na Niego krzyż, aby Go niósł za Jezusem.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, a mrok ogarnął całą ziemię. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Na koniec Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. I po tych słowach wyzionął ducha.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
4: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
5: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie.
4: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
5: Warto być trzeźwym. Na audycję w każdy piątek zaprasza Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
6: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło po raz kolejny zagościć Państwa domach w ramach audycji Warto być trzeźwym. Gościem dzisiejszym moim i Państwa jest zresztą po raz kolejny pan Jerzy Kuczkowski, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie. Witam pana bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry, szczęść Boże.
6: I dziękuję za to, że pan znalazł trochę czasu, żeby być z nami, bo wiem, że ma pan szereg różnych obowiązków. Panu Jerzemu przed audycją, dosłownie przed rozpoczęciem audycji, podałem taką informację, ale pragnę to zrobić jeszcze na antenie, powtórzyć. Otóż w ostatnich tygodniach zdarzyło mi się spotkać osobę, która realizuje terapię i podała, że do tejże terapii zmotywowała go ją miejsce, to pan było, dlatego mówię go, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Także taka dobra informacja.
7: Jest nam miło, ale to jest praca nie tylko przewodniczącego, ale to jest praca całej komisji. Trudno mi powiedzieć, w którym to tygodniu było, bo to zawsze mamy spotkania w środę, ale na spotkaniu z komisją przekażę taką informację, żeby tutaj wszyscy członkowie komisji mieli taką pewną wiedzę, że coś udało się zrobić. Ja uważam, że na 100 osób, jak 2-3 podejmą leczenie i wyjdą z problematyki alkoholowej, to jest sukces nie tylko naszej całej komisji, ale przede wszystkim tego człowieka i jego najbliższych, tutaj mam na myśli zawsze tą rodzinę najbliższą.
6: Pan, pamiętam w poprzedniej audycji, jednej czy drugiej, wszak spotykamy się w ciągu ostatnich lat, myślę po raz czwarty czy piąty, pan wspomniał właśnie na moje pytanie odpowiadając, że ta procedura cała w ramach, odbywająca się w ramach komisji, ona trwa dość długo i podał pan wtedy przyczyny, między innymi czy się dane osoby, świadkowie, czy osoby, których ten problem dotyczy, zgłaszają. Natomiast tutaj, no w tym układzie, sprawa w stosunku do tego pana, o którym wspominam, była prostsza, bo on poszedł tutaj na współpracę z państwem, otworzył się na to, co państwo, prawda, mówiliście, więc wobec tego...
7: Tym bardziej jest to dla nas takim sukcesem. Nie każde osoby, które do nas przychodzą, potrafią się otworzyć, coś powiedzieć na swój temat. No różnie to bywa. Są osoby, które dużo powiedzą, są osoby, które całkowicie odmawiają takiej rozmowy, są osoby, które wykazują, ja nie mówię o takiej agresji typowej, ale taką nerwowość wykazuje, to wtedy ciężko się nam rozmawia z takimi osobami, ale za to w komisji mamy specjalnych specjalistów w tym temacie, którzy potrafią dotrzeć do takiego człowieka i na spokojnie go wyciszyć, porozmawiać, dojść do tego konsensusu. Może się nie uda za pierwszym razem, ale za drugim, za trzecim robimy wszystko, żeby się nam udało. I temu,
6: taka,
7: człowiekowi.
6: Taka możliwość też istnieje i to jakby też nadaje sens państwa pracy, tak jak pan powiedział, nawet gdyby to była jedna czy dwie osoby, które w ten sposób już od razu podejmują współpracę, to jest coś pięknego, ale oczywiście w ramach tych pozostałych procedur, gdy to się dzieje, to też warto, żeby tak się działo. Panie Jerzy, czy macie państwo dużo roboty? No, zbliża się połowa roku. Czy rzeczywiście tych spraw jest nadal wiele?
7: Tak mniej więcej statystycznie to odpowiednie pierwsze półrocze bieżącego roku jest takie, odpowiada poprzednim latom. No nie ma jakiejś zwyżki takiej, że mamy tych osób bardzo dużo, nie ma też tendencji zniżkowej. Mniej więcej się utrzymujemy na poziomie. W skali takiego półrocza, no, tych nowych wniosków, no to tak mamy około 60-70.
6: Przed nami czas wakacyjny, lipiec, sierpień, czas urlopów. Czy Miejska Komisja Rozwiązywania Problemu Alkoholu w Tarnowie ma też wakacje? Jest przerwa w pracy? Czy państwo pracujecie?
7: Nie, przerwy nie mamy. Są tak podzielone nasze posiedzenia komisji, żeby zawsze był pełen skład trzyosobowy. Oczywiście stosujemy się do tego, jeżeli ktoś ma zaplanowany urlop, to nie ma problemu. Także tutaj w każdą środę od godziny 15:30 działamy przez cały okres wakacji.
6: Czyli ktoś, jeśli potrzebuje i słucha nas i potrzebuje tutaj pomocy, chociażby tej właśnie komisji tarnowskiej, i pewno gdzie indziej może się dziać podobnie, to miejcie państwo świadomość, że komisja pracuje, przepraszam, mimo czasu wakacyjnego, mimo urlopów. No właśnie, panie Jerzy, koniec roku szkolnego. Młodzież, dzieci wybierają się na wakacje, rozpoczynają wakacje wkrótce. Jakie ma pan przesłanie do tych młodych ludzi, do dzieci, no pewno i do wychowawców, rodziców, nie tylko jako przewodniczący Miejskiej Komisji, ale też jako osoba, która przez wiele lat, bo pan tutaj w naszych audycjach powiedział o tym, jest byłym policjantem, który zajmował się właśnie sprawami nieletnich. Pod tym kątem może wobec zbliżającej się wakacji popracujmy dzisiaj.
7: No tutaj apel nie tyle co do młodzieży, ale póki jeszcze trwa rok szkolny, to tutaj taki z dużym apelem się zwracamy do wychowawców klas, do pedagogów szkolnych, do innych specjalistów, a są specjaliści w naszych placówkach oświatowych, żeby być może w ramach jeszcze godzin wychowawczych lub innych spotkań, nawet w formie zorganizowanej na większej sali czy na mniejszej, porozmawiać z młodzieżą na temat szkodliwości spożywania alkoholu, jak i również środków podobnie działających. Można też wykorzystać specjalne poradnie do tego, bo mamy takich specjalistów na terenie naszego miasta. Można też wykorzystać specjalistów do spraw nieletnich naszej tarnowskiej komendy z Wydziału Prewencji. Znam te osoby. Gwarantuję, że to spotkanie by się odbyło na bardzo wysokim poziomie, z sukcesem przede wszystkim dla tego młodego człowieka. Mówimy tutaj o wychowawcach, o pedagogach, o nauczycielach, o młodzieży. Ale ważną rolą, to najważniejszą, to jest jednak ten rodzic. Pamiętajmy, rodzice kochani, że to wy bierzecie pełną odpowiedzialność. Macie sprawdzać, kontrolować, dopytywać się, gdzie wasze dziecko przebywa, żeby nie dopuścić do tak zwanej pierwszej tej inicjacji alkoholowej.
6: Czy tak już może do tego doświadczenia się odwołując pana, no, rodzice radzą sobie z tym czasem wakacyjnym?
7: No jest na pewno ciężko, no bo wiadomo, rodzice jedni mają urlop, drudzy nie mają, dziecko zostaje samo w domu, czy to będzie nastolatek, czy to będzie młodzieniec, czy to młoda dziewczyna. No tutaj mówimy o takiej kontroli, o takim wspólnym zaufaniu z jednej i z drugiej strony, bo jeżeli nie ma takiego zaufania ze strony rodzica do dzieci i w drugą stronę, no to nie osiągniemy sukcesu. To dziecko może nam zboczyć z tak zwanych torów, skręcić nie w prawo, tylko w lewo, to wiemy, co mamy tutaj na myśli. No tutaj jeszcze raz apeluję, rozmowa i pełne zaufanie w obu kierunkach.
6: Odwołując się po raz kolejny do pana doświadczenia, te rozmowy, wtedy kiedy się pan zajmował tymi sprawami, te rozmowy rzeczywiście miały miejsce w rodzinach?
7: No w niektórych rodzinach miały takie, były takie przypadki. Zdarzało się też, że takie rozmowy były przeprowadzone w obecności funkcjonariusza, tutaj mam na myśli policjanta. One się z reguły odbywały w naszej jednostce bezpośrednio w Wydziale Prewencji. Była to taka rozmowa bardziej profilaktyczno-ostrzegawcza. Na podstawie obowiązujących przepisów, tak jak i teraz, nie wnikaliśmy, nie wysyłaliśmy materiałów do sądu rodzinnego, bo tutaj mówimy o przejawach demoralizacji, czyli działaniem, czynem ciągłym. No, czyli to by musiało nastąpić co najmniej dwa razy, będąc pod wpływem alkoholu. No w przypadku, gdy zatrzymaliśmy osobę niepełnoletnią, będącą pod wpływem alkoholu, to też nie robiliśmy jakichś wielkich problemów. Taka osoba była odwożona do miejsca zamieszkania, przekazywana rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, no ale braliśmy poświadczenie, że nie, rodzice czy opiekunowie nie mają zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzonej interwencji, co do wyglądu zewnętrznego młodego człowieka, no i zwracaliśmy szczególną uwagę na stan nietrzeźwości młodego człowieka. Lub, no, jeżeli był pod wpływem działania środków podobnie działających, no to już inne formy wtedy były przyjmowane.
6: Jeden z radiosłuchaczy przesłany w liście, który otrzymałem w ubiegłym tygodniu, tak prosił, żebym, bo był świadkiem takiego wydarzenia, żeby troszkę też może uwrażliwić sprzedawców, którzy akurat w tamtej sytuacji, jaką wspomina ten pan, no nie za dobrze zachowali się. Czy pan tutaj ten aspekt chciałby jeszcze przed przerwą poruszyć? Może zwrócić się właśnie, przypomnieć może o tym sprzedającym w sklepach.
7: Tutaj mówimy o tak zwanym odpowiedzialnym sprzedawcy. Sprzedawca ma pełne prawo wylegitymować, może nie bezpośrednio brać dokument tożsamości do ręki, ale ma prawo zażądać od człowieka, który być może swoim wyglądem nie wskazuje, że ma 18 lat, no i alkoholu nie może podać, bo tutaj mówimy już o przepisach typowo karnych. Z czym to się dalej wiąże? No wiąże się przede wszystkim, jeżeli nastąpi taka sprzedaż alkoholu osobie poniżej lat 18, może być złożony wniosek do organu, który wydawał zezwolenie na sprzedaż i obrót napojami alkoholowymi o zabranie koncesji. To jest jedna sprawa, ale osoba, która dokonała takiej sprzedaży, ma wszczęte postępowanie całkiem odrębnie. Tu mówimy o dwóch różnych sprawach. Jedno jest postępowanie karne, drugie jest tak zwane postępowanie administracyjne. W przypadku rodziców naszych, no tak, kiedyś tam wspomniałem, co był ten małoletni, 9-latek, co pierwszy raz miał kontakt z alkoholem, co spożywał z własnym tatą, no to tutaj mogłoby być nawet wszczęte postępowanie karne z artykułu 208 kodeksu karnego, który nam mówi wyraźnie, kto rozpija osoby małoletnie. No, 9-latek jest osobą małoletnią, no nie ukrywam, tego się nie da ukryć. No takie przypadki były i myślę, że nie powinno być więcej.
6: No przy tej okazji może przypomnijmy, jak się ma sprawa opieki nad osobą niepełnoletnią, no i trzeźwość opiekuna. Jeśli jesteśmy świadkami na przykład takiej sytuacji, że no ktoś, kto wygląda, na, że jest opiekunem, a jest nietrzeźwy, czy powinniśmy jako osoby tak, które to zauważyły, coś z tym zrobić.
7: Powinniśmy zareagować. Bo zareagować. Tutaj przepis mówi nam wyraźnie, że osoba w stanie nietrzeźwości, oczywiście tutaj mówimy, nie może sprawować należytej opieki nad osobą małoletnią. No tutaj trzeba poinformować wtedy organy ścigania. Co jest zrobione? Jak to jest realizowane? No w przypadku ujawnienia, potwierdzenia, bo to badania nam pokażą, czy faktycznie był stan nietrzeźwości, czy jakieś inne tam ewentualnie schorzenia. Taka osoba małoletnia jest przekazywana pod opiekę najbliższym członkom rodziny. Oczywiście z tego
6: wszystkiego.
7: Oczywiście trzeźwy. Z tego tytułu również jest sporządzana dokumentacja. No, ja pamiętam przypadki, kiedy 17-latek sprawował opiekę nad swoim młodszym bratem i no, on był w stanie nietrzeźwości. No to w jego przypadku, bo on wtedy nie miał jeszcze skończonych lat 17, no to sprawa trafiła o przejaw demoralizacji do sądu rodzinnego dla nieletnich tutaj u nas w Tarnowie. Tych przypadków w okresie wakacyjnym, ale nie tylko w okresie wakacyjnym, ale też z reguły w okresie tych naszych świąt, czy to będzie Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, czy jakieś długie weekendy, no zdarzają się przypadki. No ale nikt na siłę do mieszkania nie wchodzi, nie sprawdza tych rodziców, bo liczymy na to, że nasi rodzice są tutaj odpowiedzialni i sprawują opiekę nad własnymi dziećmi w stanie idealnie trzeźwym.
6: Ale jeśli jest zgłoszenie...
7: No to musi być podjęta interwencja.
6: Jakie są konsekwencje, tak może jakiś konkret... konsekwencje dla osoby, która będąc nietrzeźwą, no,
7: tutaj musimy opiekę. Przede wszystkim rozważyć badanie, jakie nam wychodzi na alkomacie. Czy to mówimy o stanie będącym pod wpływem alkoholu, czy stanie nietrzeźwości, bo jedno będzie przestępstwem, drugie będzie wykroczeniem. No sprawa musi trafić do sądu rodzinnego, no i tutaj rodzice prawdopodobnie na podstawie obowiązujących przepisów będą zobligowani. No tak mówi ustawa, ale kodeks opiekuńczy mówi też, że to rodzice są prawnymi opiekunami, to oni są zobowiązani do ścisłego nadzoru nad dzieckiem małoletnim. No kara będzie taka, że trzeba będzie to dziecko bardziej pilnować. No i to będzie nadzorowane, kontrolowane, prawdopodobnie w każdym takim przypadku będzie przydzielony kurator zawodowy, który przy pomocy kuratora społecznego będzie dokonywał kontroli i robił miesięczne sprawozdania dla sędziego sądu rodzinnego.
6: Proponuję w tym momencie krótką przerwę.

0: Przypomnę, że gościem dzisiejszej audycji jest pan Jerzy Kuczkowski, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, więc konkretna tematyka pojawia się, ale jednocześnie dotykamy spraw dzieci, młodzieży wobec zbliżających się wakacji. Jest to, myślę, ważne, żeby pewne treści wybrzmiały. Pan Jerzy, mówiąc o tym, co powiedział przed przerwą, też wskazał o swoim doświadczeniu z lat poprzednich pracy w wydziale w sekcji nieletnich, czy jak tam się to nazywało, policji. I panie Jurku, właśnie również dalej w kontekście tych wakacji, może by pan podał jakiś taki konkretny jeden czy drugi przykład z pana pracy, jakby jeszcze uzasadniający te działania, o których mówiliśmy przed przerwą. Po prostu z tego bogatego doświadczenia. Ja wiem, że nie mamy wiele czasu, ale spróbujmy.
1: Nie ma problemu. Są takie, czy były takie interwencje, które prawdopodobnie będę pamiętał do końca swojego życia. Jedna dla mnie bardzo drastyczna, nie tylko dla mnie, bo dla tych kolegów, którzy tam ze mną byli i koleżanki również. To było, można powiedzieć, w centrum naszego miasta Tarnowa. Zajeżdżamy na miejsce na polecenie oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Na miejscu zastajemy mężczyznę leżącego bezpośrednio na podłodze. Wynik badania na alkomacie wykazał 4,5 promila. Jego współmałżonka siedziała na fotelu, piersią karmiła swoją córeczkę. Potem, jak się okazało z dokumentacji, że córeczka miała 1,5 roku, nawet niecałe. Po zbadaniu mamy tej biologicznej na alkomacie, mama 2,5 promila, a na wersalce siedziało dwóch braci bliźniaków lat 3 zapłakanych, zdenerwowanych, nie wiedzących, co się dzieje w ich tak młodym życiu. No oczywiście interwencja się musiała zakończyć przyjechaniem pogotowia ratunkowego w celu zabezpieczenia tych dzieci i przede wszystkim przebadania tych dzieci. Dzieci zostały w formie interwencyjnej przekazane do placówki, która się takimi dziećmi zajmuje, a rodzice biologiczni musieli trafić do naszych aresztów, wtedy aresztów policyjnych. No i sprawa już potem trafia bezpośrednio do prokuratury, potem do sądu. Prawdą jest, że policja nigdy nie była stroną w postępowaniu, kiedy już materiały zostały przekazane, ale z takich informacji uzyskanych to wiem, że rodzice stracili pełne prawa rodzicielskie do tych swoich małoletnich dzieci. No jest to przykra sprawa, przykra dla tych małych dzieci, tak jak według lekarza, jego opinii, że ta dziewczynka, która była karmiona piersią, ona może mieć zmiany nieodwracalne w mózgu nawet już do końca życia, bo spożywa ten alkohol poprzez pierś swojej matki. Drugie to już takie może bardziej mniej drastyczne. No to pamiętam, jak zawsze organizowaliśmy takie działania, czy to w okresie zakończenia roku szkolnego, czy ewentualnie rozpoczęcia. No i oczywiście pierwszy dzień wiosny, słynne wagary. No tutaj dla nas nie było wielką sztuką ujawnienia jakiejś grupy małoletnich osób będących pod wpływem alkoholu. Mieliśmy takie miejsca wytypowane, one nam się sprawdzały za każdym razem i byliśmy w stanie, i tak potwierdzam, tak było, zatrzymaliśmy pod górą Świętego Marcina w Tarnowie 6 nastolatek będących pod wpływem alkoholu. No musieliśmy ściągać dodatkowe siły i środki, żeby te młode dziewczyny przekazać swoim rodzicom pod opiekę. Dzwonimy po tych rodziców, jeżeli rodzice nam nie przyjeżdżają, no to sami odwozimy. Był przypadek, kiedy byliśmy zmuszeni nawet jedną dziewczynę, pamiętam jej imię, Marta, była odwieziona do swojej mamy, bo tata był za granicą, bezpośrednio do zakładu pracy. Bo to rodzic jest odpowiedzialny. No takich przykładów tutaj z udziałem osób małoletnich można byłoby tutaj przytaczać bardzo dużo, które zostawiają ślad nie tyle co u rodziców, zostawiają ślad u młodego człowieka. Oczywiście też u funkcjonariuszy policji też jakiś tam ślad na ich sercu czy w głowie zostaje, bo to były bardzo drastyczne interwencje policyjne.
0: No a policjanci są rodzicami, tak samo odczuwają to w ten sposób.
1: No każdy patrzy przez pryzmat nawet własnego dziecka, nie? Właśnie. No bo ma tego nastolatka, czy tam nastoletnią córkę, jedzie na interwencję i widzi właśnie rówieśnika, czy tam może troszeczkę starszego, czy młodszego, młodego człowieka i tak sobie myśli, co on by zrobił na miejscu tego rodzica. Jak rodzic nie może sobie tutaj poradzić z własnym dzieckiem. Tu mówimy o alkoholu, a to jeszcze by warto kiedyś zaznaczyć o środkach podobnie działających do alkoholu, bo z tym też był problem.
0: To już uczynimy, panie Jurku, po wakacjach. Już dzisiaj zapraszam, natomiast zachęcamy do czujności w czasie wakacji rodziców, jeszcze do odpowiednich działań wychowawców, wszak pozostało jeszcze kilka dni zajęć w szkole. Zachęcamy, zwracamy się o odpowiedzialność do sprzedawców, żeby postępowali zgodnie z przepisami. Oni też są ci sprzedawcy szkoleni. Czy uczestniczył pan kiedy w takim szkoleniu, na przykład sprzedawców?
1: Tak, było mi dane. Szkoliłem tutaj w naszym Tarnowie pewną grupę zawodową z pewnej firmy. I tam wszyscy pracownicy, którzy bezpośrednio podają i sprzedają alkohol, byli przeze mnie przeszkoleni. Było to już wiadomo kilkanaście lat temu. Chciałbym, żeby takie możliwości dalej były, żeby można było tych pracowników przeszkolić, poinformować, pouczyć, poinstruować. Tutaj chciałem jeszcze przypomnieć dla wszystkich sprzedawców, czy to w sklepach, czy w restauracjach, pubach, kawiarniach, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień dzisiejszy jest jedna obowiązująca wywieszka, która mówi nam, że o szkodliwości spożywania alkoholu. Te drugie, które są, proszę ich nie ściągać. Niech zostaną. One są przydatne, one nie są obowiązkowe, ale są przydatne, bo tutaj też mamy różne informacje, że alkoholu osobom nietrzeźwym nie podajemy, że alkoholu osobom z lat 18 nie podajemy, ale tą najważniejszą, która jest wymieniona w ustawie, to jest informacja o szkodliwości spożywania alkoholu. I bardzo proszę, to kosztuje parę groszy, można sobie zakupić w różnych tutaj sklepach w Tarnowie, żeby ta wywieszka była przede wszystkim w miejscu widocznym i czytelne.
0: Myślę, drodzy radio słuchacze, że padło dzisiaj wiele konkretnych treści, które warto przemyśleć, warto wykorzystać, szczególnie w tych najbliższych tygodniach. A do tej tematyki nieletnich chociażby wrócimy już po wakacjach. Panu Jurkowi dziękuję za obecność. Życzę sukcesów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, żebyście państwo mieli jak najmniej roboty, no i żebyście, że tak powiem, byli w stanie właśnie pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują, bo na przykład uzależnili się z różnych przyczyn. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję w imieniu całej komisji. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
0: Dziękuję, drodzy radiosłuchacze. Spokojnej nocy. Z Bogiem.
2: Warto być trzeźwym. Na audycję w każdy piątek zaprasza Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
7: To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
2: Dzisiaj o I'm Going Home, jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w dziejach rocka, nagranym po raz pierwszy w londyńskim klubie Klux Klik 14 maja 1968 roku podczas występu zespołu Ten Years After.

Zmarły w 2013 roku Alvin Lee, twórca I'm Going Home, pozostanie na zawsze postacią z gitarowego panteonu. Tadeusz Nalepa tak się o nim wypowiadał. Grał w tamtych czasach genialnie. Był jednym z najlepszych obok Erika Claptona i Petera Greena. Grzegorz Skawiński dodawał, był super szybki, a nauczenie się solówki I'm Going Home było inicjacją dla każdego gitarzysty, który się szanował. Był to szczyt techniczny. Alvin Lee założył zespół Ten Years After w 1966 roku w Londynie. Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia był to jeden z najlepszych blues-rockowych bandów na świecie. Ten Years After, którego Alvin Lee był niekwestionowanym liderem, zawsze znakomicie wypadał na żywo. Nic za tym dziwnego, że jeden z najsłynniejszych utworów w dorobku grupy miał koncertową proweniencję. Płyta zawierająca studyjną wersję I'm Going Home została zatytułowana And It. Kiedyś jeden z krytyków zauważył, że płyta zawiera partie gitary porównywalne do partii instrumentów dętych w nagraniach big bandów Woody'ego Hermana i Counta Busiego. Był to więc swoisty mariaż rocka z elementami jazzu, ekscytujące połączenie blues-rockowej ekspresji z jazzującymi improwizacjami, a szczególnym przykładem tego podejścia był właśnie utwór I'm Going Home.

Najsłynniejsze wykonanie I'm Going Home zostało zarejestrowane podczas legendarnego festiwalu w Woodstock i to właśnie woodstockowa wersja rozsławiła w świecie tak kompozytora, jak i jego zespół. Ta zagrana i zaśpiewana z niezwykłą ekspresją kompozycja należy do najbardziej porywających fragmentów słynnego filmu o festiwalu w Woodstock w reżyserii Michaela Wadleya. Historia powstania utworu jest tyleż banalna, ileż interesująca. Podczas pierwszych koncertów grupy w Londynie publiczność domagała się bisów. Zagraliśmy już wszystkie utwory, jakie mieliśmy w repertuarze, wspominał niegdyś Alvin Lee. Chodził mi po głowie wtedy pomysł nowej kompozycji, który miałem ogólny zarys, miałem też riff. Wiedziałem, że w tekście pojawi się zdanie: wracam do domu, by zobaczyć się z moją dziewczyną. Wyszliśmy na scenę, zacząłem grać w riff i wykrzykiwać tych kilka słów. I to był punkt wyjścia do długiego jamu. Alvin utrzymywał, że zawsze wykrzykiwał jedynie I'm going home to see my baby i nigdy nie napisał do tego kawałka solidnego tekstu. Tekst mniej więcej szedł tak. Wracam do domu, kochanie. Wracam do domu, by zobaczyć moją ukochaną. Maleńka jak dobrze. Maleńka bądź dobra. Chcę zobaczyć moją ukochaną, czy u niej wszystko w porządku. Wezmę ją w ramiona i zabiorę ze sobą. Zabiorę moją kobietę, ona jest dla mnie taka dobra. Potem pojawiał się fragment dość frywolny, który w wolnym tłumaczeniu brzmiał: kochanie, wpadam w trans. Kochanie, wstrząśnij mną i zatrać się. Skarbie, zabawimy się troszeczkę. W finale powracała wielokrotnie powtarzająca się fraza: wracam do domu, tam gdzie moje miejsce. W środku kawałek był wzbogacony wiązanką starych rock'n'rolli, takich jak Blue Suede Shoes, Carla Perkinsa oraz Lotta Shaking Going On, Jerry'ego Lee Lewisa. Alvin Lee twierdził, że jako kompozycja I'm Going Home to właściwie jest nic, tyle że jest tam fajny rytm i emocje. Od lat owo nic ma wielu oddanych fanów, a już zwłaszcza w wersji z Woodstocka.

chanson. Love you baby, une belle chanson. Baby, I love you so.

0: 10 years after.
1: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

0: cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego. Amen.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dobiega końca podróż apostolska do Hiszpanii. Dziękuję wam za świadectwo wiary i miłości, powiedział papież przed odlotem do Rzymu. Ojciec Święty potępił przestępców, którzy żerują na nieszczęściu migrantów. Kościół wezwał do głoszenia migrantom Chrystusa. Papież mianował biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziękuję za wiarę i miłość, których tak liczne świadectwa otrzymałem od was w tych dniach, powiedział Leon XIV w porcie Santa Cruz na Wyspach Kanaryjskich. Odprawił tam ostatnią przed odlotem do Rzymu Eucharystię. Żegnając się z Hiszpanami, Leon XIV wezwał ich do trwania w miłości Chrystusa.
2: Niech pośród was będzie odczuwalne, że Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. To jest serce Ewangelii, serce Chrystusa. Kto się w nim zanurza, nie żyje już dla siebie. Otwórzcie wszystkim to morze miłości.
1: Ostatni dzień podróży papież spędził na Teneryfie. Rano spotkał się z migrantami i organizacjami, które udzielają im pomocy. Z wielką mocą zwrócił się do tych, którzy żerują na nieszczęściu migrantów.
2: Z tego placu pragnę skierować jasne słowo do tych, którzy żerują na rozpaczy, do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się. Łzy i krew tych braci wołają do Boga, a ich cierpienia docierają do Niego. Za każde utracone życie, za każdą oszukaną rodzinę, za każde zniewolone ciało, za każdą zastraszoną kobietę, za każdego wyzyskiwanego pracownika będziecie musieli odpowiedzieć przed Bożą sprawiedliwością.
1: Dziękując Kościołowi za pomoc okazywaną migrantom, papież zachęcił do głoszenia im Chrystusa.
2: Ten, kto przybywa do naszych parafii, potrzebuje chleba, dachu nad głową, języka, pracy i ochrony. Powinien jednak znaleźć także wspólnotę zdolną ukazywać świadectwem życia i słowem drogi prowadzące do poznania Jezusa Chrystusa. Zawsze z poszanowaniem sumienia i wolności każdej osoby. Ewangelizować znaczy dzielić się z szacunkiem i pokorą skarbem, który podtrzymuje nasze działanie i naszą nadzieję. Kościół, który przyjmuje, jest również Kościołem, który głosi, proponuje Chrystusa, ale go nie narzuca.
1: Podróż apostolska do Hiszpanii dobiega końca. Około godziny 20 papież powinien powrócić do Watykanu. Leon XIV mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Został nim ksiądz Wacław Grondalski, proboszcz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Biskup nominat ma 61 lat. Przez 10 lat był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży. Odpowiada za działalność wspólnoty Cenacolo w Polsce.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Bądź pozdrowiona Maryjo, dzięki której Syn Boży otrzymał ludzkie serce. Bądź pozdrowiona, dzięki której Jego boska miłość mogła się rozlać na naszą rzeczywistość. Bądź pozdrowiona Matko, dzięki której każdy z nas do boskiego serca Boga może się przytulić. Ty, która jesteś Matką Bożego Serca, jesteś też najprostszą drogą do Niego. Ty, która miałaś serce zawsze otwarte na Jego miłość, prowadź nasze serca drogą do tego bezcennego i niewyczerpalnego źródła łaski. Kiedy papież Franciszek dał nam encyklikę Dilexit Nos o boskim sercu Zbawiciela, który do końca nas umiłował, to zaprosił nas w niej do pójścia za Twoim przykładem, aby całe życie patrzeć sercem. Bo Ty potrafiłaś prowadzić dialog z doświadczeniami, które miałaś, które przechowywałaś i rozważałaś je w swoim sercu, dając im czas, przedstawiając je i zachowując wewnątrz, aby o nich pamiętać. W każdej minucie życia potrafiłaś rozważać, łączyć dwie rzeczy w umyśle i badać samą siebie, reflektować i prowadzić dialog sama ze sobą. Potrafiłaś także zachowywać z troską nawet to, czego jeszcze nie rozumiałaś, a jednak co pozostawało obecne i żywe w oczekiwaniu na poukładanie wszystkiego w sercu. Możemy dziś w uroczystość serca Twojego Syna i w Wigilię wspomnienia Twego niepokalanego serca rozważać ten ogrom miłości, którego dzięki Tobie możemy doświadczać, bo Ty jesteś najprostszą drogą do serca Jezusa. Każde nabożeństwo skierowane do Ciebie na końcu zawsze prowadzi do Twego Syna, który przez Ciebie objawia swoją moc, jak mówią dokumenty Soboru Watykańskiego II. Maryjo, prosimy Cię, abyśmy obmyci zdrojem łaski, które tryska z otwartego boku Chrystusa, mogli zawsze się stawać jak Ty kanałami wody żywej, aby, jak napisał papież Franciszek, objawiała się chwała Chrystusa w naszej małości. Jak każdego dnia włączamy w tę apelową modlitwę intencje całego Kościoła. Prosimy o jak najobfitsze owoce zakończonej dziś pielgrzymki papieża Leona do Hiszpanii. Polecamy Ci Kościół w Polsce z naszymi pasterzami. Oddajemy pauliński zakon ojca generała Beniamina, wszystkich ojców i braci, szczególnie klasztor jasnogórski, na czele z ojcem przeorem Grzegorzem, który obrałaś sobie jako miejsce szczególnej swojej czci. Polecamy Ci naszych dobrodziejów duchowych i materialnych. Zawierzamy Ci tych, którzy decydują się, aby pójść drogą zakonnego i kapłańskiego powołania. Oddajemy Ci parafię Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu oraz całą diecezję sosnowiecką, którą nawiedzasz, peregrynując w kopii Twego jasnogórskiego wizerunku. Polecamy Ci pielgrzymów dnia dzisiejszego, licznie przybywające dzieci, które przystąpiły po raz pierwszy do stołu Twego Syna, karmiąc się Jego świętym ciałem, księży neoprezbiterów z diecezji kieleckiej, pielgrzymkę powiatu opoczyńskiego, pielgrzymkę diabetyków, rozpoczynające się rekolekcje Bractwa Królowej Korony Polski, także obecnych na tym apelu przed Twoim świętym obliczem pielgrzymów z Warszawy Pyrów, Koszalina z parafii Ducha Świętego, siostry Salezjanki i współpracowników świeckich inspektorii wrocławskiej, pielgrzymów z Poświętnego z diecezji łomżyńskiej. Polecamy Ci podejmujących nocne czuwanie pielgrzymów z Krakowa Czyżyn. Zawierzamy intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej i te wszystkie, które są głęboko złożone w naszych sercach. To wszystko włączamy w tajemnicę śmierci Twego Syna na drzewie krzyża, modląc się tą dziesiątką różańca.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdravaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,

0: Cieszy, amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za teraz i w godzinie śmierci. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, Twoją obronę uciekam się,

0: i złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza,
1: orędowniczko nasza,
0: pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza,
1: Synem swoim
0: nas pojednuj, swojemu nas pojedza,
1: swojemu Synowi nas poda.
2: Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o błogosławieństwo.
3: Chrystus nie patrzy na pozory pobożności, lecz w głębię każdego ludzkiego serca. Dlatego Jego serce pragnie mówić do każdego serca.

Joseph.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Wieczór pod gwiazdami, czyli brzmienia słowem otulone. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

You're a freak. Sweet.

0: Dobry wieczór. Ten program rozpoczęła kompozycja Come On, pochodząca z bestsellerowej płyty The Icon Is Love, 19. albumu Barry'ego White'a, wydanego w październiku roku 1994. Dzisiaj będę kontynuował przedstawianie utworów, które na tej płycie się znalazły, a także sięgnę do jednego z utworów tytułowej kompozycji płyty Staying Power. Dziś ten jeden utwór z tego krążka, ostatniego zarazem w karierze Barry'ego White'a, a w przyszłym tygodniu dokończenie prezentacji tego albumu. Wracam jednak do płyty The Icon Is Love. To był album, który stanowił powrót zarówno pod względem artystycznym, jak i komercyjnym Barry'ego White'a po 17 latach właściwie fonograficznej nieobecności. Album The Icon Is Love zajął pierwsze miejsce na listach bestsellerów magazynu Billboard. Proszę Państwa, odnośnie muzyki Barry'ego White'a chciałbym powiedzieć, że ja nie jestem jakimś zagorzałym fanem jego dokonań. Zawsze jednak uważałem, że utwory autorstwa tego artysty, a już na pewno większość z nich, świetnie brzmi późnym wieczorem, gdy jest czas na, powiedziałbym, rytmiczno-melodyjne wyciszenie. Oto przed nami trzy kompozycje z albumu The Icon Is Love. Love is the Icon, czyli taka zabawa słowna względem tytułu albumu. Później kompozycja Sexy Undercover. I wreszcie Don't You Want to Know. Oto Barry White.
1: Love.

0: Album The Icon Is Love, tak jak opowiadałem Państwu w minionym tygodniu, był 7. krążkiem Barry'ego White'a, który znalazł się na szczycie listy R&B w Stanach Zjednoczonych, a jego miejsce w top 20 listy popowej było najwyższym od roku 1977. Był to zarazem pierwszy album od lat Barry'ego White'a, który znalazł się w czołowej 50 zestawienia bestsellerów Wielkiej Brytanii. Wszystko to był zapewne w dużej mierze efekt takiej swoistej nostalgii za muzyką lat 70. w tej ostatniej dekadzie minionego stulecia. Oto przed nami dwie kompozycje z płyty The Icon Is Love. Najpierw Whatever We Had, We Had. Taka pięknie snująca się piosenka z urokliwym solo saksofonu, a potem szczypta bardziej dyskotekowo-funkowo-soulowych rytmów i kompozycja Super Lover.
1: As the world turns from day to day, as we live, we have to make decisions. And when we make those decisions, things don't always turn out the way we'd like them to, or the way we want them to. No matter what we feel or what seems real, things change. We don't have a crystal ball to look into, to know what our future is gonna be or what it's gonna be. You meet someone, you care for that someone, and you love that one. We made plans and we planned for so many things. Life has always been that way. So you must understand how I feel when I say that we had our run. Good times, sad times, the fun times, the bad times. We should always remember that we started as friends, and there's no reason why we shouldn't end as friends.

Na koniec naszego dzisiejszego spotkania zostawiłem utwór, który otwierał ostatni, 20. album studyjny Barry'ego White'a, album Staying Power, wydany 27 lipca 1999 roku. Był to album, który ukazał się po 5-letniej przerwie, bo przedostatni, The Icon Is Love, został wydany w roku 1994. Singiel promujący tę płytę, tytułowa kompozycja Staying Power, choć nie był znaczącym hitem, zdobył dwie nagrody Grammy w roku 2000. Te nagrody przypadły mu w kategoriach najlepszy męski wokal R&B oraz najlepszy tradycyjny wokal R&B. A zatem tytułowa kompozycja z ostatniego albumu Barry'ego White'a, Staying Power. W przyszłym tygodniu pozostałe utwory pochodzące z tej płyty. A dzisiaj zostawiam Państwa z Barry'em White'em i zarazem życzę dobrej nocy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże, tu kleryk Mateusz Kuta, ksiądz dr Maciej Biedroń w serii Kanony Wiary, której poddajemy analizie szczególne punkty katechizmu Kościoła katolickiego. W ostatnich audycjach omówiliśmy szeroko temat człowieka jako stworzenia Bożego. Dzisiaj ksiądz doktor postara się nam przybliżyć sytuację człowieka opisaną na początku Księgi Rodzaju. Księże Macieju, jak rozumieć to, iż człowiek został postawiony przez Boga w raju?
3: Przede wszystkim katechizm zauważa, że Kościół, interpretując w autentyczny sposób ten symbolizm, symbolikę języka biblijnego, w świetle też Nowego Testamentu, tradycji, naucza, że nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa, zostali ukonstytuowani w stanie świętości, sprawiedliwości pierwotnej. Tą łaską świętości pierwotnej było uczestnictwo w życiu Bożym. Mowa tu o raju, który nam przypomina niejako właśnie tę prawdę, że człowiek nie tylko został stworzony jako dobry, ale także ukonstytuowany w przyjaźni ze swoim Stwórcą, w harmonii z sobą samym, z otaczającym go stworzeniem. I można więc powiedzieć, że ten stan raju właśnie o tym nam przypomina, o tej pierwotnej świętości człowieka. Można ten stan nazwać także taką pierwotną sprawiedliwością.
2: Co więc spowodował grzech pierwszych ludzi?
3: Jak stwierdza Kościół w omawianym przez nas katechizmie, harmonia pierwotnej sprawiedliwości przewidziana dla człowieka w zamyśle Bożym, no właśnie zostanie utracona przez grzech naszych pierwszych rodziców. No przede wszystkim spowodował on zakłócenie harmonii pomiędzy człowiekiem a Panem Bogiem, pomiędzy ludźmi i także w samym człowieku, czyli takie, bym powiedział, potrójne zaburzenie harmonii. Możemy też powiedzieć, że natura człowieka została przez ten grzech osłabiona, ale na pewno też nie zniszczona. Człowiek posiada przez grzech pierworodny tak zwaną skłonność do zła, którą nazywa się bardzo często też tak popularnie pożądliwością. Stwierdza o niej nieco później też katechizm Kościoła katolickiego, dokładnie w numerze 405. Ważnym jest jednak to, by też nie zapomnieć, że raj kojarzy się nam nie tylko z upadkiem człowieka, ale myślę, że też z obietnicą zbawienia.
2: A na czym ona polega?
3: Ta zapowiedź zbawienia i zwycięstwo Boga zawarte są w tak zwanej protoewangelii w Księdze Rodzaju, czyli w zapowiedzi zwycięstwa Boga, które przyjdzie przez odkupienie, przez Jego Syna. A ten Syn, jak wiemy, narodzi się z Maryi Dziewicy, jak nazywa ją protoewangelia z niewiasty, która, jak czytamy w Księdze właśnie Rodzaju, zetrze głowę węża, czyli zetrze głowę szatana.
2: Serdecznie zachęcamy Państwa do zagłębienia się w te fragmenty Słowa Bożego. Żegnają się z Państwem ksiądz dr Maciej Biedroń i kleryk Mateusz Kuta. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
1: Kanony wiary. To była audycja powtórkowa.

nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: czy ja wyżyć?
1: RDN Małopolska.